0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

0: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
1: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie, telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290.
2: Noc w super rytmach z Radiem Parada. Łódź 96 i Opoczno 97,8 FM.

0: autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

Radio Parada. Minęła godzina piąta. Radio Parada 96 FM. Tak gra Radio Parada.

0: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
1: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie, telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290. Pobudka w Radiu

0: autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3,69 zł. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Pobudka. Czas wstawać z Radiem Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 6.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Miliardy dla polskiej armii. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE. Jeszcze w tym tygodniu kryptowaluty znów w Sejmie, zapowiada premier. Będą też maturzyści po matematyce.
4: Śmiech przez łzy.
3: A dziś języki obce. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Dziś w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Za dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
3: Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzn, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
7: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
4: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
3: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec jeszcze ważne dla wybierających się na stację paliw. Dziś bez zmian w stosunku do wczoraj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego 7,31, wynika z obwieszczenia ministra energii. Spodziewajcie się deszczu, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23.

Radio Parada w super rytmach. Radio Parada. Na godzinę w super rytmach zaprasza Miś i Krzyś. Zapraszamy! Radio Parada 96. Dzień doberek, czyli Miś i Krzyś na antenie Radia Parada.

0: Ależ nam pięknie Madonna tutaj zagrała o poranku. Jest 10 minut po godzinie 6. Już to sobie za małą chwilę. Jorgus i Telegram. Jak tam wasz poranek się zaczyna? Mam nadzieję, że wręcz idealnie. I tak będziemy ciągnąć ten poranek przez całe 3 godziny. Jeśli chcielibyście komuś złożyć życzenia za pośrednictwem Radia Parada, to wiecie co zrobić. No napisać trzeba do nas. A trzeba napisać. No trzeba napisać tylko imię i numer telefonu tych osób, do których mam zadzwonić i przesłać. Na numer 73 601 na początku wpisując Parada. Do kogo dzwonimy?
1: Radio Parada.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
3: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie. Telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290.
1: Dzień doberek z Radiem Parada. Hello.

0: Radio Parada.
1: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.
2: O jak miło.

0: Sławomir, ekipa, o jak miło się zrobiło. Już wiem, że ten utwór będzie wam chodził po głowie przez cały dzień.
1: Ale o co chodzi?
0: No, albo w sumie następny utwór, który się tutaj pojawi w naszym konkursie. Bawcie się razem z nami, bo mamy dla was rewelacyjne nagrody. Dzisiaj pytamy z samego rana o pewien kabaret. Dlaczego akurat? No bo oni mieli taki dosyć słynny utwór kabaretowy Dieta. A dzisiaj mamy Dzień bez diety.
2: Dieta, a dieta, koniec hurtem, czas na detal. Już pora zmienić menu, panie i gentlemen.
0: No, jestem ciekaw, czy dacie radę, bo naprawdę dzisiaj jest konkretnie. Co to za kabaret? Jeśli wiecie, czekamy. 73-601 na początku, wpisując parada w ogóle, no jak można robić dzień bez diety po majówce.
3: Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: I spalanie, jeszcze powinno być jak dzień bez diety. Jeśli kojarzycie, czekamy. 73-601 na początku parada. No dzisiaj jest nieco trudniej, ale jakie mamy nagrody, kochani, mamy dla was zaproszenie na masaż, na dowolny masaż do Thai Relax Center w Łodzi przy ulicy Lawinowej, więc naprawdę warto wygrywać wspaniałe nagrody w Radiu Parada. Co to za kabaret?
3: Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: 73-601 na początku parada.
1: Ale o co chodzi?

0: 27 minut po godzinie 6.
1: Dzień doberek w Radiu Parada.
2: Dzień doberek.
3: Dzień doberek w Opocznie.
4: Dzień doberek.
0: Modern Talking już teraz.

0: autopromocja.
1: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
3: Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszce z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
4: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center.
1: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla twojej firmy. 501 448 091 501 448 091
5: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Producent kotłów parowych z Ksawerowa Przemysław Greczka przedstawia nowość. Schrony stalowe dla domów i instytucji. Zapewni realne bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505 194 001. Greczka, Ksawerów Zachodnia 40.
8: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Po reklamie.

0: Dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Fuh, jakie święto. No brzmi bardzo poważnie, ale spokojnie, bez patosu. To taki dzień, w którym warto sobie przypomnieć, że kierunkowskaz to nie ozdoba, a zamek błyskawiczny na autostradzie A1 to nie walka o przetrwanie, tylko współpraca. I jeszcze jedno, jeśli ktoś z Łodzi właśnie jedzie i myśli, zdążę na żółtym, to pamiętajcie, że to nie żadna Formuła 1, a skrzyżowanie pod domem. Szerokości, cierpliwości i kawy w kubku, nie na kolanach. Pamiętajcie, kochani, miłego dnia dla wszystkich i lecimy dalej.
1: W pabianickich autobusach gramy na 96 FM. Radio Parada w super rytmach.

0: autopromocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.

0: Sean Paul, on tak go zawsze fajnie nawijał. Sean Paul, samego solen. Wow, ale weszło normalnie. 44 minuty po godzinie 6, a przed nami teraz, żeby was jeszcze trochę bardziej podkręcić. Masters i w stronę słońca. Tego słońca w regionie dzisiaj nie zabraknie.
1: Dzień doberek z Radiem Parada.

0: godzinie 6 zatrzymano ruch tramwajów na Alei Wyszyńskiego przy Alei Waltera Jankę w kierunku do Alei Włókniarzy. Komunikacja co prawda tramwajowa została wznowiona mniej więcej 20 minut temu, ale linie numer 10A, 10B, 12 i linie numer 18 jedzie teraz opóźniona.
1: Dzień doberek, czyli misi Krzyś na antenie Radia Parada.

0: No to ja też wam mówię wszystkim, mama mia, mamy dla was niesamowite prezenty. Możecie wygrać zaproszenie na dowolny masaż do Thai Relax Center w Łodzi przy ulicy Lawinowej.
1: Ale o co chodzi?
0: Tylko. Zawsze jest jakieś tylko. Ale tylko napiszcie nam, o jaki kabaret dzisiaj pytamy.
2: Bieda, a bieda, koniec hurtem, czas na detal. Już pora zmienić menu, panie i dżentelmeni.
0: Dzisiaj mamy dzień bez diety, no i zrobili nam takie święto. Po majówce. Przecież każdy jest chyba tak przejedzony wszystkim tym tłustym z grilla, że ten dzień bez diety, no to tak... No dobra, jak świętować, to świętować. Ten kabaret wykonał sporo takich znanych dosyć piosenek, skeczy, tak można powiedzieć, wakacje, golizna między innymi.
2: Taniec, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: No i ta słynna dieta. Kojarzycie, jak się nazywa właśnie ten kabaret? To pytanie na dziś. Jak nazywa się ten kabaret?
2: Taniec, taniec, taniec, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: Śpiewający kabaret, absolutnie absurdalne teksty lata 80. No i festiwale w telewizji.
2: Z dietą cud, tylko portfel wziął i schudł, tylko portfel wziął i schudł. Dieta, a dieta.
0: Ja jestem ciekaw, kto poradzi sobie dzisiaj z tym zadaniem. Naprawdę zadanie dla kozaków, no ale wiecie, nagroda też jest konkretna. Po tej majówce taki masaż, fajna sprawa, nie? Do Thai Relax Center, czyli taki masaż nawet inny, tajski. Czekamy, co to dzisiaj za kabaret nam chodzi po głowie. 73 601 na początku.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina siódma.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu Dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
4: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
6: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
4: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
7: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
8: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
7: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
8: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
7: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
4: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
10: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.

0: dnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahomy broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 kilometrów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
2: Temperatury dziś zróżnicowane, najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, ale w centrum wciąż bardzo ciepło, do 23 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 27. Deszcz możliwy, miejscami okresami porywisty wiatr, na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.
3: No i tak właśnie, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, w centrum dzień pogodny, ciepły, przyjemny. Już teraz patrzę, w Strykowie 12 stopni, w Koluszkach, Brzezinach 12 stopni, w Opoczkie 13 stopni powyżej zera, w Łodzi słoneczniej 12 stopni, w Łodzi maksymalnie dzisiaj 25 kresek powyżej zera i tak jak słyszeliśmy, właśnie dzień naprawdę słoneczny, bez większych szans na opady. Jakość powietrza nie powala, bo jest zaledwie dobra. Barometry wskazują 1005 hektopaskali, a 1006 hektopaskali wskazują barometry w Opoczkie. W Opoczkie też maksymalnie dzisiaj 25 stopni powyżej zera, czyli naprawdę no ciepły dzień przed nami i również bez większych szans na opady. W Brzezinach słoneczniej również będzie słonecznie dzisiaj przez cały dzień. Termometry po południu będą wskazywać 26 stopni. Jakość powietrza o poranku nie powala, jest zaledwie dobra. Jak wygląda sytuacja w Strykowie? W Strykowie również sytuacja wygląda bardzo podobnie. 12 stopni powyżej zera już teraz, a po południu 25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Radio Parada. Na godzinę w super rytmach zaprasza
1: Miś i Krzyś.
2: Zapraszamy!
3: Radio Parada 96.
0: Dzień doberek, czyli Miś i Krzyś na antenie Radia Parada.

0: Halo, dzień dobry.
1: Halo, banko, cześć, dzień dobry, witam, Radio Parada z tej strony. Tak, dzwoniłeś chyba i się rozłączyłeś coś, nie?
0: Tak, przypadkowo się rozłączyłem, a dzwoniłem, bo chciałbym złożyć życzenia z okazji urodzin.
1: No dobra, no to dawaj, komu byś chciał życzyć, złożyć życzenia?
0: Najpiękniejszej kobiecie na świecie, o imieniu Olga.
1: Okej.
0: Życzę jej wszystkiego dobrego, żeby się spełniały jej najskrytsze marzenia, żeby spełniała się zawodowo, w życiu codziennym również, żeby była zadowolona ze swojego syna i nie miała z nim kłopotów żadnych, żeby wszystko się jej układało. Samych słonecznych, pogodnych dni życzę Adaś i poproszę piosenkę Mandacik.
1: Adaś, powiem ci, że takie piękne życzenia z samego rana to normalnie, chłopie, o której ty żeś wstał, żeby normalnie taką masz wenę?
0: No wstałem tak o piątej.
1: A, wstałeś tak o piątej. Skąd jesteś, Adamie, byś mi powiedział jeszcze?
0: Z Łodzi.
1: Z Łodzi, jakaś tam dzielnica Łodzi, skąd tam machasz w ogóle?
0: Łódź Ruda, można powiedzieć.
1: Łódź Ruda. A Olga to jest taka twoja, no rozumiem, kobieta, no bo skoro chyba tak ją pozdrawiasz, kochasz i tak mówisz, że w ogóle jest taka wspaniała, no to domyślam się, że chyba narzeczona, tak?
0: Jakaś? Tak jest.
1: Okej, w porządku. Długo już jesteście razem?
0: 6 lat.
1: 6 lat, no to już jakiś kawałek jest tego czasu, ci powiem. No to tak życzę wam, żebyście, dokładnie, wiecie, 2-0 nawet dopisali sobie do tego związku. Szczęścia, radości dużo. Też, Olga, tobie składam najserdeczniejsze życzenia, no i niech spełniają się twoje marzenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: No pozdrawiam, cześć. Jeśli by chcielibyście złożyć takie piękne życzenia, jak właśnie teraz składał Adaś, no to nic trudnego, wystarczy do nas napisać imię i numer telefonu, jeszcze napisać coś pięknego, fajnego, miłego, co tam komu i jak składacie i tyle. 73-601 na początku Parada, imię i numer telefonu i już.
2: Dzień doberek w Radiu Parada.
3: Dzień doberek.
2: Dzień doberek w Skierniewicach.
1: Na ten mandacik, Adamie, to pamiętaj po godzinie 12. Teraz róża.

0: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
1: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie, telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290.
2: Radio Parada.

za parę sekund, godzina 7:20. Zobaczmy, co dzieje się na łódzkich drogach i drogach w regionie. Na razie spokojnie zrobiło się w komunikacji miejskiej. Wszystkie tramwaje jeżdżą o czasie, bo jeszcze pół godziny temu tutaj dziesiątka i gdzieś linia 10B jechała opóźniona. Teraz wszystko jeździ o czasie, póki co. Na ulicy Konstantynowskiej, że tak powiem, ten korek nam się rozkręca. No już stoicie od Alei Unii Lubelskiej na parę minut, żeby dojechać do Krzemienieckiej. No dalej ten korek również na Bandurskiego. Tutaj też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Podobnie sytuacja wygląda jak zwykle też w centrum. Stoicie w okolicach, tutaj widać, że Alei Piłsudskiego od ulicy Targowej do Przędzaniana. I Przędzaniana już też stoi od ulicy Fabrycznej. Dalej jak zwykle też ulica korek na ulicy Niciarnianej, ale ten korek jeszcze nie sięga ronda Grębach, a zaledwie wiaduktu. Podobnie sytuacja nieciekawie wygląda w okolicach ronda Solidarności. A przypominamy jeszcze, że od wczoraj zmianie uległ rozkład jazdy linii numer 2.

0: promocja.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066. Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasa Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy, twój jubiler w Łodzi. A co dzisiaj jadłeś? Znowu nic? Gotowe posiłki wprost pod twoje drzwi. Zamów już dziś na time.pl.
2: Posiłki na cały dzień. Daj, daj, daj. Bez myślenia to wiesz.
1: Po reklamie.

0: dzisiaj swoje imieniny obchodzi Jakub. Tak jakby w sumie poniekąd ja, tylko że w sumie to dopiero za 5-2 miesiące. Więc ciekawie, co tutaj powiedzą o tym Jakubie. Jakub to mężczyzna o niespokojnej naturze. Chciałby zawojować świat, cały świat. To ogromny marzyciel, bardzo ciekawy świata i wszystkiego dookoła. Choć czasem uchodzi z tego powodu za osobę wścibską. Monotonia jest jego największym wrogiem, więc rzadko pozwala sobie na lenistwo, jeśli wypoczynek, to tylko w aktywny sposób.
1: Dzień doberek w super rytmach z Radiem Parada.

0: Gotowi jesteście na naszą poranną zabawę, ale mamy dla was prezenty.
1: Ale o co chodzi?
0: To najpierw powiedzieć o co chodzi, czy najpierw powiedzieć o prezentach? No dobra, no może najpierw w takim razie o prezentach. Mamy dla was zaproszenie na dowolny masaż do Thai Relax Center w Łodzi przy ulicy Lawinowej. Tylko, no, zawsze jest tylko. Tylko mi odpowiedzcie, o jaki kabaret dzisiaj pytamy.
2: Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: No a dzisiaj mamy ogólnopolski dzień bez diety i takie święto nam zrobili po majówce. No dzień bez diety, ja rozumiem dzień z diety, ale bez diety?
2: Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: No i pytamy o, powiem, taki dość znany kabaret, który lata swojej świetności to miał tak mniej więcej na lata 80. przypisane. Jeśli wiecie, o jaki kabaret pytamy, no to czekamy. Śpiewający kabaret, takie absurdalne teksty, lata 80., festiwale w telewizji. Jeśli wiecie, jak się nazywa, no to piszcie. 73-601 na początku, wpisując parada. Ja wiem, że dzisiaj nie jest zbyt łatwo, ale mamy dla was naprawdę konkretny prezent. Zaproszenie na dowolny masaż do Thai Relax Center. Nie wiem, czy mieliście kiedyś przyjemność być na takim tajskim masażu, ale to jest taki odlot.
2: Z dietą tylko portfel wziął i schudł, tylko portfel wziął i schudł. Dieta, a dieta.
0: Naprawdę, jak te baliki was po prostu wezmą, przeciągną po plecach, to... aż pozazdrościć się. Jeśli wiecie, o jaki kabaret dzisiaj z samego rana pytamy i chcecie zaproszenie na masaż, na dowolny masaż do Thai Relax Center, to piszcie 73-601 na początku parada. O jaki kabaret pytamy?
2: Po raz

0: Wam się nie chce wstawać do pracy nad ranem, a słuchajcie, pan Wiesław z Poznania jest najstarszym aktywnym zawodowo Polakiem. 3 maja skończył 100 lat i nadal pracuje w swoim warsztacie. I naprawdę, chylę czoło dla takich ludzi, którzy chcą pracować, i w województwie łódzkim są takie też miejsca, gdzie no szyld wygląda jakby, nie wiem, pamiętał pierwszą Nokię. Są takie warsztaty. Rzemiosło w Łodzi i regionie działa od setek lat. Pierwsze cechy powstały już na początku XIX wieku i niektóre tradycje sięgają jeszcze wcześniej. No, zegarmistrzów naprawdę w Łodzi mamy sporo. Szewców takich... pradziada, pradziada i ślusarzy. To są takie 3 zawody, które podobno tutaj naprawdę u nas w regionie mocno się trzymają. Może właśnie po takiej majówce, zamiast kupować nowe, warto naprawić stare, bo w Łódzkiem są jeszcze ludzie, którzy potrafią więcej niż YouTube.
1: Dzień doberek z Radiem Parada.

I nawet jak są korki, to wy pamiętajcie też zawsze don't worry, be happy. Powoli idę celu. Zobaczmy, co dzieje się na tych łódzkich drogach. Mamy godzinę 7:40. No, są spore utrudnienia, ale nie są to takie jeszcze gigantyczne korki. Najdłużej czekacie teraz w centrum, w sumie na ulicy Zachodniej. Ten korek rozciąga się mniej więcej na 6 minut od, no, tutaj Drewnowskiej, więc musicie tę chwilę tutaj poczekać. No, spore utrudnienia również w okolicach Ronda Solidarności. Tutaj też poczekacie dość długo, aby przez te wszystkie gałęzie przejechać i dojechać. Jak wygląda ulica Niciarniana? Bo było całkiem dobrze. Ten korek, fakt, wyjeżdża na Czechosłowacką, ale to w miarę jakoś płynie, wam powiem. Nie świeci się tutaj wszystko na czerwono, a na żółto. Jest dobrze. Widać też korek na Piłsudskiego w dwóch kierunkach jazdy, ponieważ stoicie od Sępiej do Niciarnianej, no i w drugą stronę również w sumie Alei Piłsudskiego od Targowej do Przędzalnianej. Sama Przędzalniana stoi już od ulicy Fabrycznej. No i należy też wspomnieć standardowo o korku, który jest mniej więcej na 9 minut na ulicy Konstantynowskiej. Jak zwykle w sumie od ulicy Alei Unii Lubelskiej stoicie 9 minut, aby dojechać do Krzemienieckiej.

0: No to komu coś tam się jeszcze śni, kto wstaje, kto już jest po śniadaniu i kto wypił pierwszą kawę. W ogóle jak masz poranek, dajcie nam znać. Nasz Facebook też czeka, możecie do nas dzwonić. 42 21 23 290. Jak wasz dzień?
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Jesteś gotowy?
9: Na co?
8: Na funduszowy maj! To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
9: W Łódzkiem coś się dzieje?
8: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
9: Jestem gotowy!
8: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lotkie.pl. Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
1: Po reklamie.

0: Radio Parada.
1: Globalne ocieplenie to temat, który wzbudza naprawdę wiele emocji. Niesie za sobą także wiele zdań, dlatego postanowiłam zapytać mieszkańców Łodzi, co sądzą o tym zjawisku. Czy wierzą Państwo w globalne ocieplenie?
2: Częściowo na pewno tak. Trudno jest ocenić w tej chwili, no ale to ocieplenie jest coraz bardziej takie wyraźne.
3: No, globalne ocieplenie to jest bardzo szkodliwe zjawisko, które występuje, które musi zostać powstrzymane przez ludzi, przez wszystkie rządy muszą się zebrać i muszą powstrzymać globalne ocieplenie, ponieważ jeśli nie powstrzymają globalnego ocieplenia, to nasza cywilizacja po prostu może wymrzeć.
4: Uważam, że też istnieje, ale jeżeli chodzi o powstrzymanie go, to pewnie zaczniemy dopiero, kiedy będzie to się opłacało ludziom wyżej, kiedy zacznie to naprawdę przeszkadzać dla nich nawet. Bo na ten moment to wiadomo, że to tam mówią o tym, ale robi się tam, nie ma co aż tak bardzo szumu wokół tego, tylko powiedzieć, że istnieje, walczymy i tyle.
5: No ja też uważam, że jak najbardziej jest to prawdziwy problem, który z roku na rok coraz szybciej postępuje i po prostu widać tego efekty już w naszym życiu codziennym. Czy można coś z tym zrobić? Na pewno tak. Jako jednostka właśnie starać się samemu oszczędnie korzystać z zasobów środowiska, czy to z wody, czy właśnie ogrzewać bardziej ekologicznymi alternatywami. No natomiast jako na dużą skalę to uważam, że dopóki nie będzie jakiejś naprawdę diametralnej katastrofy klimatycznej, to nic się z tym nie zadzieje.
6: Tak, myślę, że jest. Jest to dosyć duży problem i myślę, że odczuwamy jego skutki, bo nawet to, że nie pada deszcz, czy na przykład to jest go za mało nawet, tak?
7: Że jest prawdziwe i że jest coraz gorzej. No jak ludzie się nie ogarną, no to będzie bardzo źle. Ogólnie wydaje mi się, że to rządy muszą się zmobilizować, bo i my musimy po prostu je popchnąć, żeby coś się z tym stało, bo tak to się nic nie zmieni.
8: Nie, ja uważam, że nic się nie zmieni, bo skoro rządzący wielkimi państwami, takimi jak Stany, uważają, że problem nie istnieje, no to wydaje mi się, że niewiele zrobimy my jako szarzy ludzie.
1: Łodzianie zdecydowanie zauważają problem globalnego ocieplenia i w większości uważają go za poważną trudność, z którą należy walczyć. Z Łodzianami rozmawiała Patrycja Haraszna.
0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.

0: Halo, halo, tu Londyn, a ktoś oglądał właśnie wczoraj Arsenal Londyn, Atletico Madryt, co tam się w ogóle działo, no i w sumie to Arsenal wygrał 1-0.
1: Ale o co chodzi?
0: No to w Londynie na pewno jest ciekawie, ale ciekawiej również jest na antenie Radia Parada. Już zaraz nasz wielki finał, dowiemy się, kto wygrywa wspaniałe nagrody w Radiu Parada. Ja tylko powtórzę, że dzisiaj możecie wygrać zaproszenie na dowolny masaż do Thai Relax Center w Łodzi. No taki tajski masaż, to jest taki odjazd, taki odlot, że szok.
2: Bieda, a bieda, koniec hurtem, czas na detal, już pora zmienić menu.
0: Tylko właśnie. Trzeba odpowiedzieć na pewne pytanie. No, jaki kabaret dzisiaj tutaj słyszycie teraz właśnie? Dzisiaj mamy dzień bez diety. Tak po majówce, super.
3: Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: No to pytamy was o pewien... Nie mogę, dość znany kabaret, głównie w latach 80. skecze, humor, takie dosyć żartobliwe piosenki.
3: Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie.
0: O łysinie, o wakacjach, no o diecie właśnie. Jeśli kojarzycie ten kabaret, to czekamy, to już ostatnia chwila, ostatni moment. Możecie wygrać zaproszenie na dowolny masaż do Thai Relax Center. A gwarantuję wam, że taki tajski masaż to jest. To normalnie jest masza cud. 73-601 na początku, parada parę chwil, parę minut i finał. O jaki kabaret pytamy dzisiaj?
3: Leśny, wreszcie przyjdą święta, trudno jest się opamiętać, idę niskie i frykasy i specjały.
1: Ale o co chodzi?
0: Czekamy, piszcie i bawcie się razem z nami.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 8.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Wraca Wojskowa Akademia Medyczna. MON przejmie szpital przy Pirogowie. Nowe mosty i wiadukty. Łódź stawia na komunikację. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada w środę, 6 maja. Ministerstwo Obrony Narodowej przejmie szpital przy ulicy Pirogowa w Łodzi. To element planu reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej. Placówka ma stać się zapleczem klinicznym dla nowej uczelni. To właśnie tam przyszli lekarze i ratownicy będą zdobywać praktyczne doświadczenie. Szpital ma też pełnić ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Wojskowa Akademia Medyczna ma formalnie wrócić 1 lipca tego roku. Pierwsi studenci rozpoczną naukę. Najpóźniej w roku akademickim 2027-28 uczelnia będzie kształcić kadry medyczne dla wojska, ale także dla cywilnego systemu ochrony zdrowia. To duża inwestycja. Jej wartość szacowana jest na około 400 milionów złotych. W ostatnich latach w Łodzi wybudowano i wyremontowano wiele mostów, wiaduktów i estakad. To inwestycje, które mają ułatwić przemieszczanie się między dzielnicami i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Dzięki nim kierowcy mogą omijać newralgiczne miejsca, a ruch w mieście jest płynniejszy. Jedną z najważniejszych inwestycji była przebudowa Alei Śmigłego Rydza. Powstały tam nowe estakady, ruch samochodowy odbywa się górą, a na dole poruszają się autobusy i tramwaje, co ułatwia dostęp do przystanków. Zmiany objęły także ulicę Przybyszewskiego, gdzie przebudowano wiadukt nad torami, stworzono węzeł przesiadkowy. W jednym miejscu można przesiąść się na tramwaj, autobus lub pociąg, a pod wiaduktem powstał parking. Wyremontowany został również wiadukt na ulicy Dąbrowskiego. Wzmocniono jego konstrukcję, wykonano nową jezdnię, chodniki i oświetlenie. Na Redkini powstały nowe kładki nad Aleją Wyszyńskiego z pojazdami dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami i rowerzystów. Dzięki nim piesi nie muszą już przechodzić przez ruchliwą jezdnię.
5: Uwaga! Dzieje się...
4: Narasta problem nielegalnego graffiti i dewastacji przestrzeni publicznej w Łodzi. Wandale niszczą m.in. świeżo wyremontowane elewacje budynków, przejścia podziemne i infrastrukturę miejską. Straty są duże, bo usuwanie napisów i przywracanie ścian do pierwotnego stanu generuje kolejne koszty dla miasta i właścicieli nieruchomości. Sprawcy najczęściej działają nocą, ale coraz częściej wpadają dzięki monitoringowi miejskiemu. Kamery rejestrują moment zniszczenia, a nagrania trafiają do policji i straży miejskiej. Służby przypominają, że nielegalne graffiti to przestępstwo. Grożą za to wysokie grzywny, a w poważniejszych przypadkach także odpowiedzialność karna. Miasto zapowiada dalszą walkę z wandalizmem i rozwój systemu monitoringu. Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego w województwie łódzkim. Do podziału jest ponad 8 milionów złotych, a o tym, na co pozostaną przeznaczone pieniądze, zdecydują sami mieszkańcy regionu. W tegorocznej odsłonie wyraźnie widać jeden kierunek – ekologię. Coraz więcej zgłaszanych projektów dotyczy nasadzeń drzew, tworzenia nowych terenów zielonych, poprawy jakości powietrza czy inicjatyw edukacyjnych związanych z ochroną środowiska. To odpowiedź na rosnącą świadomość mieszkańców i potrzebę poprawy jakości życia. Budżet obywatelski daje możliwość realnego wpływu na otoczenie. Każdy może zgłosić swój pomysł, a następnie wziąć udział w głosowaniu. Głosowanie zaplanowano od 1 czerwca do 13 lipca. Wybrane projekty będą realizowane w kolejnych miesiącach. Do Łodzi wraca jeden z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych. Od 8 do 17 maja Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 będzie gospodarzem 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal to nie tylko pokazy filmowe, ale także spotkania z twórcami, dyskusje, wydarzenia muzyczne i spacery tematyczne. Widzowie będą mogli zobaczyć historie pokazujące współczesny świat z różnych perspektyw. Tegoroczne hasło wydarzenia to poszukiwania. Łódzka odsłona festiwalu wpisuje się w strategię miasta jako miasta filmu UNESCO. Jak podkreśla wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wydarzenie wzmacnia dostęp do kultury i dialog społeczny. Festiwal odbędzie się jednocześnie w 7 miastach, a od 19 maja do 1 czerwca dostępny będzie także online. Bilety są już w sprzedaży, a pakiety seansów można kupić w cenach promocyjnych.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem, witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżu

0: pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley Saw i Iavo Hirsindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
2: Słonecznie na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku. Chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie kraju. Mogą przejść burze przez Śląsk Centrum i Podlasie, a na termometrach dziś maksymalnie do 10 stopni na północy, do 23 w centrum i do 27 na południowym wschodzie.
3: A co w regionie? W regionie teraz termometry, widać, o poranku wskazują 17 stopni. Gdzieś tak się jakoś pochmurno zrobiło, widać. Na barometrach mamy 1004 hektopaskale i tak chyba goda może być dzisiaj lekko w kratkę. Na pewno będzie ciepło, ale właśnie gdzieś to słońce będzie przykryte co jakiś czas chmurami. Jakość powietrza nam się poprawiła, jest ona teraz bardzo dobra. W Opocznie jakość powietrza tylko dobra i przewaga słońca. Termometry wskazują 17 stopni, maksymalnie dzisiaj 25 kresek powyżej zera. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda sytuacja w Brzezinach. W Brzezinach też słonecznie, 17 kresek powyżej zera. Jakość powietrza o poranku nie powala, jest zaledwie dobra. Ciśnienie dość niskie i zaczęło spadać, wynosi 1004 hektopaskale, a w Brzezinach po południu nawet 26 stopni powyżej zera.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Na godzinę w super rytmach zaprasza
1: Krzyś i Miś.
0: Zapraszamy.
2: Radio Parada 96.
0: Dzień doberek, czyli Miś i Krzyś na antenie Radia Parada.

0: Ale o co chodzi?
1: Z kim mam przyjemność? Może od tego zaczniemy.
2: Maciek.
1: Nie? Maciek.
2: Inaczej.
1: Jak?
2: Kiedyś do was tamtego i Krzysiu mi się to właśnie jaka tak nazywa, Fragles, nie?
1: Co? To może z Krzyśkiem gadałeś, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy Krzysiek dał ci ksywek Fragles?
2: Nie, a. To moja partnerka.
1: To twoja partnerka dała ci ksywę Fragles. Nie chcę dopytywać, dlaczego.
2: Tak, nie. Były te ulica Sezamkowa, czy w tym stylu. I Fraglesi byli. To właśnie te lata takie, bo już swoje lata mam, nie?
1: Nie no, słyszę, że jest jeszcze wszystko dobrze, więc wiesz, na luzie, nie?
2: Ja wiem.
1: Tak, ale rzeczywiście, mapety kojarzę i Fragles to taki jeden z mapetów, tak? O to ci chodzi.
2: Znaczy Fragles. Fragles... Jeszcze Fraglesi była. Jeszcze osobna była. Bo mapety to była tam ta loża.
1: Dobra, okej, okay, a Fraglesi to jeszcze osobna. Ej, dobrze, rzeczywiście, to Fraglesi taki serial. Tak. 83 rok, 87.
2: Nie wiem.
1: Wtedy emitowali. No.
2: Może jak się pamięta.
1: Tak. Słuchaj, akurat internet poprawo to widzę, nie? Dlatego. To nie to, że taki mądry jestem, spokojnie. Słuchaj, ty najprawdopodobniej wiesz, o jaki kabaret dzisiaj pytamy. I ja nie wiem, mój drogi, czy... już wszystko powiedziałeś, tak chciałem jeszcze wypuścić tutaj, wiesz.
2: Jeszcze... To najbardziej mi się podobał ten utwór Zasmażka. Na to
1: Zasmażka ci się podobał najbardziej?
2: Najlepsza Zasmażka. To był najlepszy utwór.
1: Ale dieta, ci powiem, też jest niczego sobie.
3: Tanie, odchudzanie.
1: Taki klasyk po prostu lat 80., nie?
2: Dokładnie, bo to... Znaczy, ja może aż tak nie słyszałem, to mojej byłej żony kuzynka, ona była po prostu zafascynowana tym kabaretem.
1: No powiem ci,
2: to
1: że...
2: dla niej to jest... I dlatego, nie oni, to był jeden kabaret, który grał i naprawdę, i po czym ten jeden panów odszedł, nie pamiętam, który, ten sędzio taki chyba, i w trójkę później grali, to trochę tam czuliłem tą karierę.
1: Czyli, czy ja mogę stwierdzić, że dzisiaj była żona pomogła ci wygrać nagrodę?
2: Nie, partnerka.
1: Bo zrozumiałem, że była partnerka, tak, czy jak?
2: Nie, byłej partnerki kuzynka.
1: Dobra, to już w ogóle odjazd niesamowity, ale...
2: Chodziło mi, po prostu nigdy rzeczywiście nie wygrałem, nie? A teraz do obecnej partnerki zawsze się matasz.
1: Tak, no to właśnie.
2: Masowałem.
1: Chcę ci tylko powiedzieć...
2: Jak usłyszałem, mówię, muszę zadzwonić.
1: Oficjalnie chcę ci powiedzieć, że wygrywasz zaproszenie na dowolny masaż do Thai Relax Center, no, mój drogi, no, ogromne brawa.
2: Nie wiem, mam rysę, ona śpi akurat, nie wiem, czy akurat w kuchni jestem, prawie piję. Widzę, no nie, w życiu nic nie wygrałem.
1: Ryki z radości, ryknij jak taki lew.
2: Nie mogę pod ścią, nie mogę. Ci tą razy, jak
1: no
2: się budzi, tylko to tak
1: taki,
2: rytmę. To
1: taki cichy, no. Taki cichy, ty cichą radość z siebie wydaj, dobra? Super! Słuchaj, mój drogi, zaproszenie na dowolny masaż do Thai Relax Center w Łodzi przy ulicy Lawinowej jest twoje wielkie brawa.
2: Moment, jaka ulica?
1: Lawinowa. Ja ci wszystko prześlę, wszystko wyślę, wszystko będziesz miał. Jeszcze to przyjdzie w ogóle pocztą, więc w ogóle będzie pięknie.
2: A jak to odebrać?
1: Wszystko, powiem ci, wszystko spokojnie poza anteną, wszystkiego
2: wszystko
1: się dowiesz.
2: Dobra,
1: wszystko będziesz miał. Tak czarno na białym, jak biało na czarnym. I jeszcze tylko ci powiem, że naprawdę taki tajski masaż to wymiata. To nie jest zwykły masaż, tylko tajski. Tam baliki robią po prostu... Będzie odjazd, odlot i wszystko jednocześnie. Dzięki, pozdrawiamy, cześć!
2: Jezus, jak ja cię kocham, wiesz co? Ryknę, kocham was i w ogóle, że wygrałem. No, wymiatam, no.
1: Cieszę się!

0: Na zegarach godzina 8:19, tak doczytuję na jednej z grup Okiem Pasażera MPK i tutaj też wydaje mi się, że niektórym słuchaczom może się to przydać. Cytuję. Rano wsiadłem do tramwaju numer 11, tramwaj skręcił w Nowomiejską. Na moje pytanie innych pasażerów, dlaczego? No, motorniczy stwierdził, że właśnie to jest 19 jednak, a nie 11. I w środku był numer 19. Więc w razie czego warto też sprawdzić dokładnie numer w środku tramwaju, jakim tramwajem jedziemy, a nie tylko, tak wiecie, zerkać z przodu, bo może skręcić no nie tam, gdzie byśmy tego oczekiwali. Co na łódzkich drogach? No, widać, że te korki są już nieco mniejsze niż jeszcze 40 minut temu, ale nadal spore utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 710. No tutaj cały czas czekacie na drogę na tej ulicy Konstantynowskiej, aby przejechać przez Krzemieniecką. Parę naprawdę ładnych minut trzeba poczekać i dalej też ten korek na Krzemienieckiej od Retkińskiej widać, że trwa. Bandruskiego też zakorkowane, aż praktycznie na parę, no na 10 minut trzeba tutaj poczekać, żeby przejechać przez to skrzyżowanie z Mickiewicza i dojechać gdzieś w okolice Parku Poniatowskiego. Utrudnienia również na 7 minut na Piłsudskiego od ulicy Targowej do ulicy Przędzalniany. Przędzalniana bez zmian również stoi od ulicy Fabrycznej.
1: Radio Parada.

0: No jeszcze nasza stała słuchaczka Maryla się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, witam serdecznie, jak tam Pabianice, obudzone? Rozbudzone?
1: Obudzone, cześć chłopaki!
0: Siemaneczko, no to miłego dnia dla całej rodzinki życzę.
1: No ja również też, pozdrawiam was całe rodyjko. No i pozdrowię przy okazji moich dzieciaków też. Madzie, Tomusia, no i małego tego, Jakubka.
0: A Kuba dzisiaj ma chyba swoje imieniny, nawet ci powiem, to tak ci powiem przy okazji, że dzisiaj jest Jakuba.
1: No. Tak, ale ono wchodzi, no właściwie to są pierwsze po urodzeniu, ale on się we wrześniu urodził. To on ma w lipcu, 25 lipca.
0: To tak
1: lipca.
0: Ma jak ja, czyli razem w Krzysztofa, bo my razem mamy w Krzysztofem razem imieniny. Wiesz, co tu się dzieje w ogóle w radiu, jaka to jest balanda.
1: Tak. Oczywiście, że tak. A jak wam majówka minęła?
0: Ogólnie dużo karczku, dużo kiełbachy, dużo kaszany.
1: No, dzisiaj potem jest dzień diety, jest, tak?
0: Dzień, nawet, powiem ci więcej, jest dzień bez diety nawet, więc...
1: No
0: jakby
1: właśnie.
0: Był dzień diety, to byśmy się oszczędzali, ale jak jest dzień bez diety, no to Krzysiu już tutaj do dzisiaj radia zamawia jakąś pizzę, mówi. I co najważniejsze, stawia i mam na to dowód, kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy właśnie potwierdza, że on z dzisiaj stawia. Krzysiek się uśmiecha, ale tak, tak, tak. A jeśli wy chcielibyście może komuś jeszcze złożyć piękne pozdrowienia, życzenia, tak właśnie jak czyni to teraz Mariola, to dajcie nam znać, do kogo mamy zadzwonić, pogadać, złożyć życzenia, może kogoś obudzić, powiedzieć dzień dobry i powiedzieć, że dzisiaj dzień bez diety. Imię i numer telefonu potrzebujemy tylko tyle. 73-601. Na początku pamiętajcie, napiszcie Parada.
2: Autopromocja.
3: Zamów skuteczną reklamę w Radiu Parada. 42-674-1905. 42-674-1905.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Łódź doczekała się! Stacja Padel. 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27. Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
5: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy, twój jubiler w Łodzi. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Przemysław Greczka. Schrony stalowe EU. Bezpieczeństwo zaczyna się od decyzji. Schrony stalowe od firmy Greczka z Ksawerowa to ochrona domu i instytucji. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU. 505-194-001. Ksawerów, ulica Zachodnia 40. Po reklamie.
6: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
0: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie. Telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290.
3: Radio Parada.

0: Widać, że gdzieś w okolicy Ronda Solidarności doszło do kolizji drogowej i właśnie w okolicach Ronda Solidarności tworzą się ogromne korki. Uważajcie na siebie.
1: Z ostatniej chwili.
0: A już teraz przed nami Dolce Vita, ależ to jest chaosowy numer.

0: Jak oni mogli nam takie święto zrobić po majówce? No słuchajcie, dzisiaj, w ten 6 dzień maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ja bym jeszcze zrozumiał, jakby była dzień diety. Ale bez diety? Z jednej strony no totalnie normalna i wręcz potrzebna sprawa, jeśli ktoś cały czas trzyma się sztywno zasad, liczy, wiecie, każde ziarnko ryżu i nie daje sobie trochę ludzu. No ale z drugiej strony, no po majówce... No i co taki dzień bez diety może? No ciążyć tam głowę, bo nie musimy się przemęczać, że czy zjadłem gryza pizzy nie za dużo, nie za mało. No zmniejszyć też frustrację, bo szczerze mówiąc, jak takiego placka wieczorem się zje, to jakoś tak humor nam się lepszy robi od razu. No też pomóc utrzymać dietę na dłużej, bo dieta, która działa, to nie ta idealna, tylko ta, którą jesteś w stanie utrzymać, pamiętajcie. Nie na dzień, nie na dwa, a na raczej taki długotrwałowy proces. I najlepsze podejście to nie taki cheat day, czyli totalny, w ogóle wiecie, rozwalony dzień, tylko raczej taki cheat meal, albo po prostu elastyczność. Można zjeść pizzę, burgera czy ciasto, tylko nie traktujmy tego jako zawody. Ile dam radę wcisnąć w 24 godziny?
1: Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić?
2: Nie jestem głodny.
1: Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki. A jak jesteś, to se kup.
3: Dzień doberek w Super Rytmach z Radiem Parada.

Najprawdopodobniej mamy dwie dosyć takie niezbyt przyjemne sytuacje na łódzkich drogach w okolicy właściwie Ronda Solidarności. Doszło tam do jakiejś kolizji bliżej Ronda Solidarności i Kopcińskiego Narutowicza. Awaria ciężarówka. Omijacie środkowy pas, tutaj awaria ciężarówki i rzeczywiście pojazd stoi na środkowym pasie, więc możecie utknąć w tym miejscu spore utrudnienia. Korki, tworzą się dość duże korki. Łódzkie drogi też dość mocno cały czas zakorkowane. Widać, że do jakiejś kolejnej kolizji doszło w okolicy ulicy Inflanckiej, więc prosimy też zachowanie szczególnej ostrożności gdzieś właśnie w okolicach Zagajnikowa, Inflancka. Tutaj też kolizja, chociaż co prawda korków nie ma, no to wiadomo, że jakieś tutaj na jakieś utrudnienia możecie napotkać. Cały czas też duże utrudnienia na ulicy Konstantynowskiej. Stoicie od Alei Unii Lubelskiej.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusu w Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center.
4: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie.

0: Jest rekord, kolejny rekord, ale nie w Łodzi. Mamy nowy rekord, mieszkaniec Krakowa oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, na które otrzymał 2430 zł. Super sprawa, ponieważ w ogóle do automatów wrzucał je przez 4 godziny, a pieniądze zamierza przekazać na fundację. No i tak wam powiem, że w sumie fajnie byłoby zrobić coś takiego w Łodzi, ale to na pewno nie wydarzy się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że po prostu najczęściej mamy tam taki klasyk pod tytułem automat nieczynny.
1: W Łodzi na ulicy Piotrkowskiej gramy na 96 FM. Radio Parada w super rytmach.
0: Albo chwilowa awaria, która trwa już trzeci dzień.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 9.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
5: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres pojawi.
4: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
6: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
7: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
8: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
6: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
9: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
6: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
4: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
10: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
4: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. A chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
11: Torycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
4: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
12: Czas na informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
13: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
12: bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni

0: Z pogody jest stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
1: Duże różnice temperatur dziś, bo na północy tylko 10 stopni maksymalnie, w centrum do 23, a na południowym wschodzie do 27. Najchłodniej nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Słońca dziś sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.
2: A w województwie łódzkim naprawdę pogodny dzień według synoptyków, przynajmniej na tę godzinę. Teraz termometry wskazują już 17 stopni, mamy dopiero 6 minut po godzinie 9. 25 stopni termometry będą wskazywać dzisiaj po południu. Na barometrach mamy 1004 hektopaskale, no i jakość powietrza nam się poprawiła w całym województwie. Jest ona teraz praktycznie bardzo dobra. W Opocznie jeszcze o 1 stopień więcej i dużo więcej słońca. Termometry już wskazują 18 stopni, a po południu 25 kresek powyżej zera. W Ozorkowie 16 stopni powyżej zera. Również słonecznie, jakość powietrza bardzo dobra, ciśnienie dość niskie, bo wynosi 1004 hektopaskale, no i według synoptyków nad Ozorkowem dzisiaj po godzinie 16 może zrobić się deszczowo.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, sieć kantorów EXG, M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Tak gra Radio Parada.

Radio Parada w super rytmach. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
2: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
4: Czeka tu na was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
5: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
4: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.locki.pl. Liczba miejsc ograniczona.

0: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
1: Spot finansowany z funduszy europejskich.
2: Domeinst. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler Domeinst. Domeinst. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich Domeinst złoto i srebro taniej do 20%. Domeinst, twój jubiler w Łodzi.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Po reklamie.
4: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
5: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie. Telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290.
2: Radio Parada. W super rytmach.

0: Program Forum prowadzi Ewa Kubasiewicz, uhonorowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia tytułem lidera cykli radiowych programów medycznych. Forum Radia Parada. Zaprasza Ewa Kubasiewicz.
1: Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest adwokat Maciej Migus.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie mecenasie, dzisiaj porozmawiamy o naszym balkonie, a nie tyle o naszym balkonie, co o tym, czy możemy się na tym balkonie bezpiecznie opalać.
2: I tak nie. To znaczy, możemy się opalać, ale w ogóle opalanie będzie podlegało ocenie, w razie gdyby ktoś nas oczywiście zgłosił, gdyby ktoś zadzwonił na policję czy na straż miejską, ocenie z punktu widzenia naruszenia obyczajności, bądź braku tego naruszenia. Generalnie więc można się opalać, ale jeśli byłoby to opalanie zbyt roznegliżowane, to narażamy się na karę za czyn nieobyczajny w wysokości grzywny do 1500 zł, bądź też kary nagany. Tu raczej ta grzywna byłaby wtedy bardziej realna, biorąc pod uwagę praktykę sądu. Czyli tutaj w grę by wchodził artykuł 140 kodeksu wykroczeń, który mówi, kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności czy grzywny do 1500 zł lub karze nagany.
1: Panie mecenasie, dlaczego to jest czyn nieobyczajny? Według pana, no bo prawo, wiadomo, są paragrafy, przepisy, no ale dlaczego? Chodzi o to, że jesteśmy w kostiumie, opalamy się, mamy goły brzuch, nogi, ręce.
2: Myślę, że tutaj chodzi o nagość w ogóle, tak? I myślę, że jest to samo, co i tu ustawodawcy przyświecał ten sam cel, który na przykład przyświecał mu przy zanieczyszczeniach miejsc publicznych, w sensie obnażania się i oddawania potrzeb fizjologicznych. Ja wiem, że to nie jest tożsame, ale tu chodzi o zachowanie pewnego porządku, obyczajności. Oczywiście można dyskutować, czy w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach jest to w ogóle zasadny zapis, czy nie jest to jakiś relikt poprzedniego ustawodawstwa. No niemniej jednak on obowiązuje. Zresztą w ogóle tak naprawdę ta kwestia balkonu i tego, co można robić na balkonie, a co nie można robić na balkonie, wydaje się być kwestią przeregulowaną tak naprawdę. Chociażby, tak może na marginesie dodam, możliwość bądź brak tej możliwości ustawiania doniczek z kwiatami. Czyli można je ustawiać, ale pod warunkiem, że one nie szkodzą bezpieczeństwu, że one będą wewnątrz balkonu, a nie na zewnątrz, no bo wtedy stwarzają realne niebezpieczeństwo. Oczywiście plus to, czy one są ciężkie, czy nie są ciężkie, czy stwarzają ryzyko tego, że one spadną, czy też nie. No więc kodeks wykroczeń jest pełen takich, to nie jest kodeks karny, to jest kodeks wykroczeń, więc mamy rozróżnienie pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem, ale kodeks wykroczeń jest pełen dziwnych zapisów tak naprawdę, biorąc pod uwagę praktykę i takie codzienne życie.
1: No tak, czasami jesteśmy bardzo zaskoczeni. No natomiast jeżeli chodzi o to opalanie na balkonie, na naszym balkonie, na moim balkonie, którego jestem właścicielką, to się jednak okazuje, że mimo, że jest prywatną przestrzenią, jest także miejscem publicznym. Czyli rzeczywiście można się narazić na mandat. Ja się jeszcze zastanawiam nad taką kwestią, bo to może być niebezpieczne na przykład dla kierowców. Jadą swoim autem i widzą nagle no prawie gołą kobietę, no bo tylko jest stanik i majtki w takim bikini, no to rzeczywiście kierowcy mogą się przyglądać, a nie patrzeć na to, co się dzieje na ulicy.
2: Pewnie tak, z tym, że kierowców zawsze i tak będzie obowiązywała ta zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasady ostrożności w ruchu drogowym, rzetelności, obserwacji pola jazdy, więc kierowca w zasadzie sam z siebie prowadząc samochód nie ma prawa wręcz rozglądać się poza pasem jazdy, pasem ruchu.
1: A czy to jest też uznane, bo tak, może to jest też uznawane, jak jesteśmy w bikini, za naruszenie zasad przyzwoitości, no a gdyby było topless, to może być uznane za nieobyczajny wybryk.
2: To znaczy tak naprawdę, bo czy coś jest nieobyczajne, czy coś jest obyczajne, to gdybyśmy takiego mandatu nie przyjęli, będzie podlegać ocenie sądu. Tutaj ustawodawca nie wprowadza, gdzie jest granica obyczajności czy nieobyczajności, bo oczywiście strój kąpielowy, bikini, no są różne kroje, są różne formy. Poza tym jeszcze kwestia ekspozycji balkonu, kwestia widoczności innych mieszkańców czy jakichś budynków użyteczności publicznej względem tego balkonu, więc tutaj będą decydować okoliczności. My tak przyjmujemy, powiedzmy potocznie, że jest ta granica, rażąca granica pomiędzy opalaniem się nago na balkonie a w kostiumie, no ale inna sprawa, jaki ten kostium na przykład będzie, jak będzie widoczny balkon, więc to ustawodawca tutaj nie wprowadza i nie zaznacza kryterium, co jest obyczajne, a co jest nieobyczajne, no bo to zależy od okoliczności i finalnie w sumie, jeśli byśmy się odwołali, nie przyjęli takiego mandatu, od oceny sądu.
1: Panie mecenasie, dobrze, ale to nie tylko nie można się opalać na balkonie, ale jest kilka innych sytuacji i rzeczy, których nie możemy robić. No na przykład nie możemy głośno imprezować, grillować.
2: Tak, z imprezowaniem jest to zrozumiałe, dlatego że po pierwsze mamy tutaj do czynienia z zakłócaniem normalnego korzystania z sąsiednich mieszkań, więc to jest kodeks cywilny, ale też z tak zwanym zakłócaniem ciszy nocnej, my tak to rozumiemy, natomiast nigdzie w kodeksie nie ma użytego słowa ciszy nocnej, więc to być może też jest zaskakujące, jeśli to teraz mówimy, jeśli o tym rozmawiamy, ale w ogóle w dzień nawet, w godzinach takich normalnych za dnia, też nie można się zbyt głośno zachowywać w swoim lokalu czy na balkonie, który oddziałuje przecież na te sąsiednie mieszkania, lokale, no bo to zakłóca spokój w lokalu sąsiednim, sąsiadom naszym. Zakaz grillowania rzeczywiście, ale zakaz grillowania wiąże się tak naprawdę z zapisami przeciwpożarowymi, a konkretnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczącym właśnie przepisów przeciwpożarowych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, rozpalania otwartego ognia na balkonach i tarasach oraz budynkach wielorodzinnych i może być takie zachowanie, odpalenie grilla uznane za wykroczenie, ale to dlatego, że jest zagrożenie rozproszenia ognia. Więc no jest to raczej ochrona przeciwpożarowa, no już też nie mówiąc o tym, jak bardzo zadymiamy wtedy sąsiadów. Para za grillowanie może dochodzić nawet do 5000 zł grzywny. To jest kara bardzo dotkliwa. Dodatkowo, gdyby się coś stało, no to w grę wchodzi kodeks karny. Mianowicie sprowadzenie tak zwanego zdarzenia niebezpiecznego, katastrofy w postaci pożaru.
1: Panie mecenasie, teraz tak, wyrzucanie śmieci przez balkon, no to jest jakby zrozumiałe, ale nie można trzepać koców ani dywanów.
2: Tak, no jest to zaśmiecanie, więc może tak naprawdę być równie w tym samym sensie i w tym samym rozmiarze właśnie traktowane jak śmiecenie. Powiem więcej, że ustawodawca zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu palenia papierosów na balkonie, co no jest o tyle kontrowersyjnym tematem, że w zasadzie oznaczałoby, że ludzie zaczęliby palić te papierosy w domu, naruszając zdrowie znowu swoich domowników, tych, którzy nie palą. Myślę, że na tę chwilę ten zakaz nie przejdzie, no ale w sumie ustawodawstwo, biorąc pod uwagę szczególnie zachodniej Europy, w tym kierunku zmierza.
1: Dobrze, a teraz jeszcze jest też taki zakaz, za co chyba możemy otrzymać jakąś karę, wywieszanie bardzo mokrego prania.
2: Tak, ale tu mamy do czynienia właśnie z zagrożeniem, to jest na zasadzie tego, co mówiłem z doniczkami. To mamy zagrożenie tak naprawdę tym, że coś może spaść komuś na głowę. I bardziej chodzi tutaj o bezpieczeństwo niż, no bo tak naprawdę tutaj nie mamy żadnych substancji szkodliwych. Nie mamy też ryzyka pożaru, no wiadomo, jakieś zalania także, ale to chodzi o bezpieczeństwo tych, którzy na dole przechodzą, bądź jadą, tak, bo też zależy, jak jest ulokowany balkon.
1: Proszę powiedzieć, bo jak to się odbywa właśnie, czy do nas przyjdzie policjant, czy jakieś pismo dostaniemy w tej sprawie? Jak to się odbywa?
2: Może być i tak, to znaczy jeśli ktoś zadzwoni po policję, to przychodzi policja i może wystawić taki mandat już na miejscu. Natomiast coraz częściej niestety zdarza się w praktyce, że sąsiedzi fotografują, bo najczęściej takie sytuacje mają miejsce z nielegalnym parkowaniem, na przykład pod blokami, gdzie też bardzo często nie ma miejsc do parkowania. Sąsiedzi robią zdjęcia i takie zdjęcia wysyłają z adnotacją, kto tam mieszka, z numerem lokalu, na policję czy straż miejską i potem możemy otrzymać zaproszenie na przesłuchanie.
1: Na przykład w Poznaniu to jest tak, że oczywiście tego wszystkiego, o czym pan tutaj powiedział, nie można robić na balkonie, ale w Poznaniu to robią. I teraz mają też taki regulamin na tych osiedlach swój własny. I na przykład wywieszają pranie na balkonie w piątek, ale nie mogą wywieszać bielizny w sposób widoczny. To są takie przepisy związane z estetyką osiedla.
2: No to jest kwestia właśnie tych oceny okoliczności. Jeżeli regulamin osiedla przyjęty przez wspólnotę mieszkaniową czy przez spółdzielnię określa pewne ramy, co wolno, a co nie wolno, no to to też będzie potem podlegało ocenie przez, no w razie czego, sąd, gdyby do postępowania doszło, przez policję, która takie rzeczy będzie weryfikować. Tam, gdzie nie ma tych regulacji, bo to są już przepisy szczegółowe, tam, gdzie nie ma tych regulacji, no to tak naprawdę należy to do oceny najpierw policji, potem sądu. Natomiast przy takich regulacjach rzeczywiście, pomimo tego paradoksalnie, że to zwiększa liczbę przepisów, zapisów i biurokracji, no to przy takim kształcie kodeksu wykroczeń jak dzisiaj i tego morza przepisów różnych dla nas często niezrozumiałych, to właśnie doprecyzowanie często takich kwestii ułatwia życie. Także to jest kwestia kreatywności wspólnot mieszkaniowych i tego, kto na co tam wpadnie, żeby w sumie życie ułatwić, a nie utrudnić ludziom.
1: No właśnie, a pan jako adwokat, który występuje w różnych sprawach sądowych przed sądem, miał już jakąś taką sprawę, która dotyczyła zachowania złego na balkonie?
2: Przyznam, że jeszcze na balkonie nie. Natomiast bardzo często są to zwykłe konflikty sąsiedzkie związane z zakłócaniem tak zwanej, no właśnie w rozumieniu ludzi, to co powiedziałem, ciszy nocnej, w tym naszym potocznym rozumieniu. I bardzo często ludzie przychodzą i mówią, ale to się dzieje w dzień. No i też wtedy tłumaczę, że to się dzieje w dzień, to nic nie szkodzi, dlatego też, że też w dzień tego spokoju, normalnego funkcjonowania w mieszkaniu obok nie można zakłócać. I to jest z jednej strony wykroczenie, ale z drugiej strony jest to też objęte i w ogóle wszystkiego rodzaju zachowania, czy to w mieszkaniu sąsiednim, mieszkaniu sąsiada, czy na balkonie sąsiada, które by oddziaływały na nasz spokój, na nasz wypoczynek, na nasze mieszkanie, one są także objęte ochroną z kodeksu cywilnego przed sądami cywilnymi. Mówimy tutaj o tak zwanych immisjach, a więc zakłócanie normalnego korzystania jednego mieszkania przez drugie mieszkanie. Czyli to, co się dzieje w drugim mieszkaniu, zakłóca nam spokój, spoczynek, możliwość normalnego korzystania z mieszkania w naszym lokalu. I to jest kwestia, po pierwsze, roszczenia o zaprzestanie natychmiastowe, usunięcie skutków tych naruszeń, po drugie. Po trzecie, zadośćuczynienie, może być w formie pieniężnej, może być także jako przeproszenie albo jedno i drugie. No i po czwarte, jeśli to wywołało jakieś straty majątkowe, ktoś nam coś zalał, no, ktoś nam by coś spalił, zaprószył jakiś ogień grillem, to możemy wtedy jeszcze dodatkowo wystąpić o odszkodowanie, a więc rekompensatę strat finansowych.
1: Prawo tak stanowi, jak pan mówi. No a jak sądy podchodzą do tego?
2: Sądy podchodzą do tego rozmaicie, to znaczy to zależy tak naprawdę od składu sądzącego i to zależy wszystko od okoliczności. Trzeba pamiętać, że jeśli mamy sprawę cywilną, bo to trzeba rozgraniczyć sprawę cywilną i sprawę karną, czy sprawę wykroczenia. Jeśli mamy sprawę cywilną, to udowodnienie tego jest po naszej stronie. Więc to jest kwestia tego, jaki my mamy mocny materiał dowodowy. No, najlepiej zrobić zdjęcia, najlepiej zrobić nagrania, wtedy to są dowody niezbite. Tam, gdzie nie mamy dowodów twardych na papierze, na nagraniu, na kamerze, na zdjęciu, tam musimy radzić sobie dowodem ze świadków. Najlepiej z widzenia, a nie takich, którzy dopiero słyszeli, że coś się stało. Są po prostu mniej wiarygodni. Oczywiście sądy też biorą pod uwagę to, że jest jakiś konflikt sąsiedzki. Bardzo często są to tak zwane donosy sąsiedzkie, więc to też sądy o tym wiedzą z życia i z doświadczenia życiowego, biorą to pod uwagę. Natomiast w sensie i w prawie wykroczeń, w prawie karnym, tutaj obowiązek udowodnienia będzie spoczywał na organach ścigania, czyli czy to będzie policja, czy to będzie straż miejska, czy w efekcie, gdyby doszło do jakiejś katastrofy, pożaru, prokuratura. I tutaj tak naprawdę mamy wiadomo kodeksową zasadę domniemania niewinności wynikającą z kodeksu postępowania karnego jako główną zasadę konstytuującą i postępowanie karne, i postępowanie w sprawach o wykroczenia, ale też trzeba pamiętać, że sąd ma prawo sobie przyjąć wersję bardziej wiarygodną. Nie musi być wszystko tutaj udowodnione, a w reguł, jeżeli chodzi o praktykę, to tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że no już na samym starcie organy ścigania, policja, straż, prokuratura no mają ogromną przewagę nad oskarżonym czy obwinionym i dopiero kwestią i rolą obrony jest to, aby te oskarżenia, obwinienia jedno po drugim obalać.
1: Panie mecenasie, mamy też swoje domy, przy tych domach mamy tarasy i czy my się możemy na tarasie opalać? Sąsiad oczywiście drzewka ma posadzone, także trochę jest odgrodzona, ale drugi sąsiad wszystko widzi. Można czy nie można?
2: No tutaj będzie to podlegało także ocenie w zakresie czynu obyczajnego czy nieobyczajnego. To jest nasz prywatny teren z jednej strony, ale to jest jeszcze kwestia ekspozycji, prawda? Oczywiście jest to teoretycznie teren prywatny, ale zależy, jak mamy ten balkon wyeksponowany. No, myślę, że tutaj ochrona w razie, gdyby były jakieś zarzuty ze strony sąsiadów, będzie o wiele większa niż na osiedlach, gdzie mamy ten teren wspólny, czyli mamy te części wspólne. Jeżeli mamy zasłonięte drzewami, to myślę, że nie będzie żadnego problemu.
1: Jak to trzeba ze wszystkim uważać, bo możemy się na każdym kroku po prostu narazić na jakiś paragraf.
2: To znaczy myślę, że prawo wykroczeń szczególnie, ono dotyczy takich drobnych czynów dnia codziennego. I z jednej strony trudno mieć pretensje, że ono reguluje takie no właśnie sprawy codzienne. Trudno mieć te pretensje do ustawodawcy. Ale z drugiej strony myślę, taka jest moja prywatna ocena, że jednak powinno się iść trochę w stronę deregulacji, dlatego że bardzo wiele dzisiaj zapisów jest po prostu zapisami już, które no nie przystają do obecnych realiów. Życie się zmienia, świat się zmienia i myślę, że też ustawodawca to powinien mieć na względzie, ale to jest, mówię, to jest moje prywatne zdanie.
1: Dołączę się do pana, że rzeczywiście życie się zmienia, a przepisy jak stare były, tak są i czasami są martwe.
2: Ja dodam może z okazji zbliżającego się święta, przecież będziemy mieli okres majówkowy, będziemy mieli Dzień Flagi, będziemy mieli Święto Konstytucji, że także wywieszanie, gdyby ktoś chciał sobie wywiesić nie flagę, a taką flagę w naszym rozumieniu, ale chciałby sobie postawić na przykład maszt z flagą, co na Zachodzie jest bardzo popularne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych praktycznie każdy dom ma taki maszt z flagą. Ona też musi być określonych rozmiarów. Więc za to też można otrzymać mandat. No to już jest absurd, prawda? Ktoś chciałby wykazać swój patriotyzm, może niekoniecznie ten maszt z taką flagą przed domem będzie miał określone wymiary i rozmiary i za to też można być ukaranym mandatem.
1: No tak, to wszystko tak jak powiedziałam. Można nas ukarać tak naprawdę. To są te przepisy, które wszystko regulują. Jakby nie można było oddychać spokojnie. Właśnie nie wiem, czy można teraz oddychać normalnie, czy nie, bo się okazuje, że skoro mamy ten zielony ład, który chcą nam wprowadzić, to krowy, które oddychają, żują, to wytwarzają wtedy metan. A ten metan jest z kolei właśnie szkodliwy, bo tam się do tego powietrza dostaje, no gdzieś tam zostaje, nie rozkłada się, no to takie szczegółowe.
2: Tak. Ale to jest kwestia, tak, to jest kwestia w ogóle coraz większej regulacji naszego życia przepisami prawnymi i prowadzi to do absurdów. Można podać przykład właśnie z kodeksu cywilnego, tych starych ustaw, które wprowadzały tak zwane klauzule generalne. No na przykład jak w kodeksie cywilnym zasady współżycia społecznego, coś jest sprzeczne bądź niesprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Czyli tutaj ustawodawca słusznie robi, wprowadzając klauzule generalne. I tak dawniej prawo wyglądało. Teraz mamy właśnie to szaleństwo obejmowania naszego życia, każdego aspektu, jakimś zapisem, rozporządzeniem. Szczególnie dotkliwe to było i widzieliśmy, co się działo podczas pandemii. Tak, oczywiście uzasadnione. Można powiedzieć, kłócić się mniej bardziej uzasadnione, no ale to był okres szczególny. Ale widzieliśmy, jakie rzeczy potrafiono regulować, jakie szczegóły naszego życia rozporządzeniami. Życie nigdy się nie da ująć szczegółowo w każdy kolejny akapit prawa. Także dlatego tutaj mądrą zasadą, mądrą taktyką legislacyjną jest wprowadzanie takich klauzul generalnych, pozostawiając pole do oceny na przykład organom ścigania, czy gdyby ktoś się nie zgadzał z organami ścigania, sądom.
1: Dużo ich jest, takich, z którymi się wiele osób nie zgadza, chociażby te butelki, które teraz mamy, nakrętki, które utrudniają nam picie.
2: Wszystkim nam się chyba to nie podoba.
1: No to nam po prostu utrudnia życie, to jest kłopotliwe i te przepisy nie powinny iść w stronę utrudniania, tylko w stronę
2: ułatwiania,
1: żeby było nam przyjemniej, a nie żebyśmy się wkurzali, prawda?
2: No jest to problem. Ja myślę, że w ogóle to jest problem w tej chwili w całej Europie tej nadmiernej regulacji. Biorąc też pod uwagę te rynki na innych kontynentach i to prawodawstwo na innych kontynentach. No, także to też nie jest problem, który tylko nas dotyka, jako Polskę.
1: Wie pan, bo na pewno pan słyszał o tych robakach, co wymyślili, że ponieważ na przykład w Indiach jedzą robaki, no to w Polsce czy tam w Europie będziemy też jeść robaki, tylko ja się tak nad tym zastanawiałam, tylko tam jest inny klimat, to tak jak Włosi mają ciepło i owoce morza mogą jeść cały rok, tak jeżeli chodzi o te owoce morza, to one smakują jak jest ciepło, natomiast jak jest zimno, trochę inaczej to wygląda, więc klimat ma tu ogromne znaczenie. Czy jest ciepły, czy nie. My nie mamy takiego, my mamy cztery pory, a właściwie ostatnio to dwie pory roku.
2: Prawo też powinno być dostosowane do realiów, co tu dużo mówić. Oczywiście my mamy ogólne zasady i w ogóle cała Europa ma pewne ogólne zasady, bo jest w istocie jedną cywilizacją, w jakimś sensie jesteśmy do siebie podobni. Te nasze zasady prawa na kontynencie europejskim są podobne, ale są różnice i te różnice jednak powinny być dostosowane do brzmienia prawa. To jest też moje takie prywatne zdanie.
1: Tak, dokładnie. Powinny być uwzględniane, a nie wszyscy dokładnie to samo. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Trochę
2: również
1: nas pan przeedukował, czego nie możemy na tym balkonie lub tarasie robić, żeby mandatu nie otrzymać. Bardzo panu dziękuję. Gościem Radia Parada był adwokat Maciej Migus.
2: Dziękuję państwu, do widzenia.
1: Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.
0: Forum Radia Parada. Program Forum prowadziła Ewa Kubasiewicz, uhonorowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia tytułem lidera cykli radiowych programów medycznych.

0: Radio Parada. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie Twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
0: Po reklamie.
4: Godzina 10.
5: 5 milionów złotych na autobusy szkolne. Rusza nabór w regionie. Duże inwestycje drogowe w Łodzi. Remonty i nowe przeprawy. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. W województwie łódzkim rusza kolejna edycja programu, dzięki któremu szkoły z regionu dostaną nowe autobusy do przewozu uczniów. Do podziału jest łącznie 5 milionów złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Program ma zapewnić dzieciom bezpieczny i komfortowy dojazd do szkół, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do komunikacji publicznej jest ograniczony. Gminy mogą ubiegać się o wysokie dofinansowanie zakupu autobusów, które będą wykorzystywane także przez uczniów z niepełnosprawnościami. Martyna Skalska.
6: Cel jest prosty. Zapewnić najmłodszym mieszkańcom regionu bezpieczny, komfortowy i bezpłatny transport do i ze szkoły. To szczególnie ważne na wsiach i w mniejszych miejscowościach, w których nie ma rozwiniętej siatki połączeń komunikacji publicznej, a uczniowie muszą pokonywać duże odległości, by wziąć udział w lekcjach. A z bezpłatnych przejazdów będą też korzystać uczniowie z niepełnosprawnościami i ograniczeniami w poruszaniu się.
5: W Łodzi trwają i planowane są kolejne duże inwestycje drogowe. Obecnie remontowany jest wiadukt na ulicy Maratońskiej. Prace obejmują wzmocnienie konstrukcji, naprawę filarów i przęseł, wymiana nawierzchni oraz modernizację odwodnienia i oświetlenia. Kolejna inwestycja dotyczy estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Jana Pawła II. Prace mają rozpocząć się w drugiej połowie czerwca i potrwają około roku. Na ten czas estakada w kierunku Górnej będzie zamknięta, a ruch zostanie przeniesiony na drugą nitkę. W planach jest także budowa kładki dla pieszych na ulicy Henrykowskiej oraz tunelu pod torami na przedłużeniu Alei Hetmańskiej. Powstać ma także również nowy wiadukt w ciągu ulicy Malowniczej.
0: Uwaga! Dzieje się!
5: Miasto Łódź przeznaczy ponad 2 800 000 zł na remont zabytków. Dzięki dotacjom odnowionych zostanie 7 obiektów. Od wieży, katedry po kamienicę przy ulicy Piotrkowskiej. To element wsparcia dla właścicieli historycznych budynków, którzy często nie są w stanie samodzielnie sfinansować kosztownych prac. Miasto co roku przeznacza środki na ochronę najcenniejszej architektury. Dotacje obejmują zarówno duże remonty, jak i mniejsze prace konserwatorskie. Dzięki nim możliwe jest przywracanie pierwotnego wyglądu budynków oraz ratowanie elementów wyposażenia, takich jak zabytkowe organy czy ikonostasty. Władze podkreślają, że to inwestycja w dziedzictwo i wizerunek miasta, który słynie z unikalnej architektury. Osadzeni w Łodzi zobaczą spektakl Kartoteka Tadeusza Różewicza. Przedstawienie wyreżyserował Paweł Łysek, a projekt realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. Spektakl jest częścią inicjatywy Dialog Wyobraźni – Spotkanie ze Sztuką, skierowanej do osób przebywających w zakładach penitencjarnych. Celem projektu jest wsparcie osadzonych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz skłonienie do refleksji nad własnymi decyzjami i przyszłością. W realizacji biorą udział aktorzy Teatru Jaracza, Iwona Karlicka, Anna Sarna, Marcin Włodarski i Mariusz Witkowski, a za opracowanie tekstu odpowiada Paweł Sztarbowski. Spotkanie zaplanowano na 7 i 8 maja w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej. Oprócz samego czytania przewidziano także rozmowę z uczestnikami. Projekt ma być elementem procesu resocjalizacji i sposobem na kontakt ze światem zewnętrznym poprzez sztukę.
7: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe.
4: Zaczynamy od wydarzeń międzynarodowych i występu łodzianek w Szaflach na Litwie. To były zawody, które zgromadziły zawodniczki z różnych krajów i stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Rywalizacja od początku była wymagająca. W takich startach każdy detal ma znaczenie – przygotowanie techniczne, koncentracja, a także dyspozycja dnia. Łodzianki musiały odnaleźć się w zupełnie innym środowisku niż na zawodach krajowych. I to się udało. Zawodniczki z Łodzi zaprezentowały się solidnie, pokazując, że są dobrze przygotowane do rywalizacji międzynarodowej. Takie występy są bardzo ważne w kontekście rozwoju sportowego solistek. To nie tylko walka o wyniki, ale też zdobywanie doświadczenia i możliwość porównania się z rywalkami, które trenują w innych systemach. Przenosimy się teraz do piłki nożnej i ŁKS-u Łódź. Sebastian Chrzanowski to zawodnik, który wyróżnia się swoimi umiejętnościami technicznymi. Mówimy przede wszystkim o driblingu i grze 1 na 1. To element, który w nowoczesnej piłce ma ogromne znaczenie. Chrzanowski potrafi przełamywać linię obrony, wchodzić w pojedynki i tworzyć przewagę dla zespołu. Jego styl gry opiera się na odwadze, dynamice i dobrej kontroli piłki. To zawodnik, który nie boi się podejmować ryzyka. Wchodzi w akcje ofensywne, próbuje mijać rywali i często robi to skutecznie. Takie umiejętności są bardzo cenne, bo pozwalają zmieniać przebieg meczu i tworzyć sytuacje bramkowe. Na koniec siatkówka i zmiany w PGE GiEK Skrzebeł Bełchatów. Z klubem żegna się trener przygotowania motorycznego Grzegorz Kurek. To ważna funkcja w sztabie szkoleniowym, bo przygotowanie fizyczne jest jednym z fundamentów nowoczesnej siatkówki. Skra zakończyła sezon na 5. miejscu i wraca do europejskich pucharów, więc przed klubem kolejne wyzwania i decyzje dotyczące budowy zespołu.
0: Radio Parada. Kibicujemy naszym! Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.

0: Power Play. Power Play. Na godzinę w super rytmach zaprasza
1: Filip Michno, zapraszam. Radio Parada
0: 96. Pół żartem, pół serio w Radio Parada. Radio Parada.

0: naprawdę gorąco w naszym rejonie i to bynajmniej nie z powodu upałów. A no właśnie, czy to seryjny podpalacz? Dobre pytanie. We wtorek 28 kwietnia do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy wpłynęły dwukrotnie zawiadomienia dotyczące pożaru w lesie w miejscowości Lipówka w gminie Daszyna. Pierwsze zgłoszenie było o 14.07. Na miejscu pracowało 6 zastępów straży, łącznie 21 strażaków. Spaleniu uległo około 0,3 hektara. Kolejne zgłoszenie było już odrobinę później, bo o 20.16. W tej akcji brało udział 5 zastępów i 20 strażaków. Spłonęło 20 metrów kwadratowych poszycia leśnego. Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpalenie. A sprawa będzie analizowana i weryfikowana, kto dopuścił się tego niecnego czynu.
1: Radio Parada.

0: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
1: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie, telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290.
2: Radio Parada.

0: Nie wiadomo, czemu tak mamy, że tak bardzo Amerykę kochamy. Ale jeżeli ją kochamy, to dlaczego by nie przenieść jej cząstki do Polski? A na naszych drogach prawdziwa wolna Amerykanka. Sceny niczym jak z film. A to wszystko na najbardziej krzywej, dziurawej, wypadkowej i najdroższej autostradzie A4. Dolnośląskim policjantom udało się odzyskać luksusowego Mercedesa o wartości blisko przekraczającej 1 000 000 zł. Powodzi się. Oczywiście była to G-klasa, czyli taki klocek na kołach, skradzionego wcześniej w Berlinie. Czyli sprawdza się zasada, że gdy Niemiec przyjeżdża do Polski, auto tutaj na niego już czeka. Błyskawicznie przeprowadzona operacja zakończyła się zatrzymaniem 30-letniego mieszkańca regionu i jego tymczasowym aresztowaniem. Punktem wyjścia do całej skomplikowanej operacji zatrzymania bardzo szybkiego, a może nie szybkiego, a drogiego samochodu było zgłoszenie przekazane przez niemieckie służby do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Z informacji wynikało jednoznacznie, po oczywiście odpowiednim przetłumaczeniu w translatorze, że skradziony w Berlinie luksusowy Mercedes może zmierzać w kierunku Polski. A kiedy funkcjonariusze dokładniej przyjrzeli się odzyskanemu pojazdowi, wyszło na jaw kolejne przestępstwo. Mercedes poruszał się z tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do zupełnie innego auta. Ciekawe dlaczego.
1: W Łodzi na osiedlu Piastów Kurak gramy na 96 FM. Radio Parada w super rytmach.

0: promocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Pół żartem, pół serio. Tylko w Radiu Parada.

0: zmieniają. I gdy kiedyś spadł pasek od alternatora, panie pończochy ściągały, a mężczyźni zamiast tego pończochy zakładali i jechało się dalej w trasę. A obecnie latamy jak Simsy wokół i krzyczymy, nie wiedząc co zrobić. Jednak są jeszcze ludzie na tej ziemi, a zwłaszcza kierowcy, którzy chyba umieją zachować zimną krew. A niewątpliwie takim kierowcą był ten pracujący dla popularnego przewoźnika utrzymującego swoje pojazdy w zielonych barwach. Jedna z użytkowniczek, która jak widać lubi donosić i pamięta czasy służb bezpieczeństwa, relacjonuje, że jadąc autokarem do Poznania w czasie jazdy doszło do niebezpiecznej sytuacji, ponieważ pojazd uderzył w dziką zwierzynę, prawdopodobnie był to łoś. Na szybie była mozaika i dziura wielkości wlotu skrzynki pocztowej. Drugi kierowca otrzepnął się z odłamków szkła. Jeden z pasażerów spytał, jaka jest teraz procedura. Kierowca odparł, procedura jest taka, że dopalę papierosa i jedziemy dalej. Pasażerka zdębiała, będąc przekonana, że będzie czekać na pojazd zastępczy. Zamiast tego dojechała do Zgierza, potem do dworca Łódź Fabryczna, gdzie kierowca na sugestię pasażerki, że należałoby zakończyć podróż, odpowiedział: skoro pani siedzi na górze, więc nie powinna się pani interesować. Sygnalistka chciała zgłosić kierowcę na policję, jednak nie zdążyła, bo ten pojechał dalej w trasę. Cała historia ma dwie strony medalu. Z jednej strony kierowca również miałby pewnie potrąconą premię lub nawet zostałby zwolniony, gdyby wezwał pojazd zastępczy, bo przecież tak nie można, a z drugiej strony również teraz skupiła się na nim cała uwaga i ponosi winę za poruszanie się pojazdem z rozbitą przednią szybą. Rozbitą tylko i wyłącznie po stronie rzekomego pasażera, a tam, gdzie on kieruje i spogląda na drogę, wszystko widać, więc w rzeczywistości, mając na uwadze, że jest to szyba klejona, a nie hartowana, można jechać dalej. W dzisiejszych czasach ludzie naprawdę są bardzo przepisowi. W tym zdarzeniu niewątpliwie łoś miał parcie na szkło do tego stopnia, że doszło do kolizji. Do usłyszenia w ostatniej prostej jeszcze dzisiaj. A wy w międzyczasie nie zapomnijcie szepnąć znajomym o naszym radio.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM, Opoczno 97,8 FM.

0: Reklama. Domeńscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domeńscy. Domeńscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domeńscy złoto i srebro taniej do 20%. Domeńscy. Twój jubiler w Łodzi.
1: Łódź doczekała się! Stacja Padel. 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27. Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
0: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Producent kotłów parowych z Ksawerowa Przemysław Greczka przedstawia nowość. Schrony stalowe dla domów i instytucji. Zapewni realne bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505-194-001. Greczka, Ksawerów Zachodnia 40. Mama zawsze dbała, żebyś zjadł coś dobrego. Dziś ty możesz zadbać o nią. Time to świeże, zbilansowane posiłki dostarczane pod drzwi. Time.pl. Zadbaj o tych, o których się troszczysz. Po reklamie. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: tam tykające bomby mamy. Niedosłownie, ale w przenośni. I skupiamy się na butlach gazowych w blokach, czy też przyklejamy znaki zakazujące wjazdu na parkingi podziemne pojazdom wyposażonym w instalację gazową, a nie skupiamy się na innych zagrożeniach, dużo bardziej niebezpiecznych jak pojazdy elektryczne wszelkiego rodzaju. I bynajmniej nie chodzi tutaj o za wszelką cenę promowanie pojazdów spalinowych, a zwrócenie uwagi, że te czasem lubią zapłonąć dużo częściej niż w wersji gazowej. A oto jeden z przykładów. Do wyjątkowo niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek, 28 kwietnia na osiedlu Teofilów w Łodzi, gdzie na balkonie jednego z bloków zapalił się rower elektryczny. Hulajnogi płonące to już dość częsty widok, ale tym razem przyszła kolej na rower. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a straty nie są wielkie. Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Niestety strażacy mieli problem z dotarciem pod sam blok, ponieważ uliczkę dojazdową tarasowały nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Na szczęście strażacy poradzili sobie i w porę dotarli na zagrożony balkon. Czas naglił, bo płomienie zaczęły obejmować skrzynki na kwiaty, a za chwilę mogłyby się zająć pozostałe części mieszkania. I czy jesteśmy w stanie zaradzić takim zdarzeniom? Dobre pytanie. W przypadku samochodów elektrycznych nie parkować ich pod ziemią. Ale co w przypadku innych urządzeń, jak telefony komórkowe, maszynki do golenia, szczoteczki do zębów, laptopy, tablety, generalnie każdy sprzęt, który zawiera baterię. Dokładnie, moi drodzy. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego trzymać poza domem, w tak zwanym bezpiecznym miejscu czy w ognioodpornych pojemnikach, bo stracilibyśmy jakikolwiek komfort życia. A przecież telefon zwykle mamy przy sobie. Jak to mówią, czas i miejsce akcji. Tutaj niestety doszło do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Być może wada fabryczna, ładowarka przeładowała akumulator lub było odrobinę zmodyfikowane oprogramowanie. I właśnie, zmodyfikowane oprogramowanie. Czasem na własną rękę, aby odrobinę podkręcić możliwości pojazdu. Ale też, tak naprawdę mamy konie trojańskie w naszych domach. Dlaczego? Dlatego, że już udowodniono, że da się zhakować większość oprogramowań w takich pojazdach i sprawić, że układ sterowania baterią odrobinę ją zbytnio będzie ładował i doprowadzi do samozapło. Nie ma się, moi drodzy, co obawiać żadnych latających dronów. Wystarczy hulajnoga w naszym domu.
1: Pół żartem, pół serio. Tylko w Radiu Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 11.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na Roztoczu prace rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
5: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
4: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
6: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
4: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z 2-dniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
4: Wręcz upalnie dziś do 27 stopni na południowym wschodzie, w centrum do 23, a na północy zaledwie 10 stopni maksymalnie nad samym morzem i na Kaszubach do 8 stopni. Słońca sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku. Chmury i deszcze na północy i północnym zachodzie.
7: Słonecznie jest w całym regionie, termometry teraz wskazują już 20 stopni, przewaga słońca. W całym regionie ciepły dzień jest naprawdę dzisiaj mega przyjemny. 25 stopni po południu będą wskazywać termometry nawet w Łodzi. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Ciśnienie tylko trochę niskie, bo wynosi 1005 hektopaskali.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Tak gra Radio Parada.

0: Power Play. Na godzinę w super rytmach zapraszam.
1: Filip Michno, zapraszam.
0: Pół żartem, pół serio. W Radiu Parada.

0: Jeżeli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na życzenie, to jest właśnie ten moment. Zadzwońcie pod 42 21 23 290 i nagrajcie swoje pozdrowienia oraz życzenia na naszej sekretarce.
1: Możecie to zrobić już teraz, ale macie czas tylko do godziny 11.20. Nie czekajcie, telefon w dłoń i zostawcie nam wiadomość. 42 21 23 290.
2: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Kwiaty pod bocianem, całodobowo jego 11.
0: Kalio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Po reklamie. Radio Parada.

0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
1: Maciej Dobrowolski, dzień dobry. No i będzie fajnie, bo nie może być inaczej wtedy, kiedy gadamy o na przykład psiakach. No o kotach też możemy pogadać, panie dyrektorze, ale ja jestem psiarski. Panie dyrektorze, pan jest psiarski czy kociarski?
2: Psiarsko-kociarski, absolutnie. Uważam, że dom prawdziwy ma psa i kota.
1: Albert Kurkowski powiedział te słowa, wiceprezydent Światowej Federacji Felinologicznej, pełniący obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi na ulicy Marmurowej. Kłaniam się, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ale ta federacja niech pan to dobrze powie.
2: Felinologiczna, od feline, kot i logos nauka, czyli felinologia, nauka o kotach, tak jak kynologia, nauka o psach.
1: Czyli jednak te koty to troszkę bardziej.
2: Tak, troszkę bardziej, ale psy też. Także to zawsze było na obie strony i równo. Ale jeśli chodzi o koty, faktycznie trochę bardziej, bo jestem międzynarodowym sędzią felinologicznym, odkąd skończyłem lat 25, bardzo dawno temu to było. I byłem wówczas najmłodszym sędzią na świecie, jak pamiętam, bo od 25 lat wolno robić egzaminy. I zjeździłem kawał świata, oceniając te koty na wystawach. Pisząc o kotach, nawet popełniłem kilka książek, byłem redaktorem naczelnym miesięcznika kociego, ale także działałem w różnych klubach felinologicznych, które nie tylko zajmowały się kotami rasowymi i wystawowymi, ale także pomocą kotom bezdomnym. Między innymi byłem inicjatorem obchodów Światowego Dnia Kota w Polsce, to ja je tu wymyśliłem, przy okazji których rozpętałem też burzę pod tytułem Rasowce Dachowcom, gdzie kluby felinologiczne wspierały, pomagały lokalnie swoim schroniskom dla zwierząt i miejscom, gdzie przechowywane były zwierzaki bezdomne.
1: Czy koty, kiedy im się pomaga, kiedy okazuje im się czułość, umieją podziękować?
2: Koty są introwertykami, które mają ekstrawertyczne poglądy na życie. Ja myślę, że koty bardzo pokazują i bardzo świetnie komunikują się ze swoimi opiekunami i one potrafią fantastycznie przekazać miłość, aczkolwiek kiedy merdają ogonem, to należy zejść im z drogi.
1: No, tutaj trzeba rzeczywiście powiedzieć kotom, że są no takie troszeczkę mniej towarzyskie, jeśli chodzi na przykład o rozgrywanie brydża, już jego jako czwartego do brydża nie posadzimy, natomiast takiego pimpka, takiego, bo ja jestem psiarz, takiego pimpka już możemy. Takich pimpków ile macie w tej chwili w schronisku na Marmurowej Włodzi?
2: Mamy w tej chwili około 110 kotów i około 110 psów i 60 kotów. Oczywiście te liczby są zmienne cały czas. Rocznie trafia do nas ponad 1300 zwierząt, ale wiele z nich odbierane jest przez swoich właścicieli, którym te zwierzaki zaginęły, a inne znajdują domy, ponieważ no, staramy się robić bardzo dużo różnych akcji, które będą promowały schronisko i promowały odpowiedzialne, mądre adopcje.
1: A kiedy przyszedł pan do schroniska, było to...
2: 2 lata temu, 2,5 roku temu.
1: To jak wyglądał stan psowy i kotowy w schronisku?
2: Było wtedy ich zdecydowanie więcej. W schronisku było prawie 400 psów i około 150 kotów. Faktycznie był to stan taki na granicy. W tej chwili to właśnie dzięki tym odpowiedzialnym adopcjom, dzięki akcjom, których robimy bardzo dużo, pokazujemy, że schronisko na Marmurowej w Łodzi to miejsce, w którym jest najwięcej miłości na metr kwadratowy i warto tam przyjść, żeby znaleźć swojego przyjaciela.
1: Warto tam przyjść, a każdy może tam przyjść poszukać przyjaciela?
2: Każdy. Jesteśmy czynni codziennie, zazwyczaj od godziny 8 do 16, a w czwartki i piątki mamy wydłużone godziny pracy do 18. Jesteśmy czynni we wszystkie dni świąteczne także. Zapraszamy. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe i stronę internetową, ponieważ nie można do nas przyjść, żeby sobie pooglądać zwierzęta. Wchodząc na teren schroniska, musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta się wtedy podniecają, szczekają, mogą się pogryźć, jeżeli jest ich więcej niż jedno w kojcu. Nie ma sytuacji, gdzie byłoby więcej niż dwa, ale to niepotrzebnie nakręca te zwierzaki. Więc jeżeli wybierzemy sobie na stronie internetowej jednego, dwa, trzy, a nawet pięć psów, to my wyprowadzamy je na wybiegi, gdzie można się z nimi poznać, pobawić, a także zapraszamy na akcję wyprowadzania zwierząt, które robimy już od zimy. Wcześniej nazywały się one Rozgrzej Słodziaka, a teraz Wybiegaj Słodziaka. Tak zadecydowali łodzianie w głosowaniu i faktycznie przychodzą, by nasze psy wyprowadzać z całymi rodzinami.
1: A ja dzisiaj w studiu Radia Parada rozmawiam z gościem Radia Parada, którym jest dyrektor, pełniący obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi na ulicy Marmurowej. Wróćmy do tych statystyk. Powiedział pan, że było tych psów i kotów sporo, kiedy pan zastał. A co się stało, że teraz jest mniej? To jest lepiej, czy to jest gorzej, jak jest ich mniej?
2: Najlepsze schronisko to puste schronisko. Natomiast oczywiście lepiej, bo te psy mają lepsze warunki. Zostały w lepszych kojcach, ponieważ mogliśmy faktycznie rozebrać, zlikwidować takie miejsca, które były niegodne do tego, żeby je tam przechowywać. Jesteśmy w trakcie remontów. Zmieniliśmy główny budynek schroniska, w którym przede wszystkim zmieniliśmy całą strefę weterynaryjną. Teraz połowę tego budynku to stanowi klinika i mamy tam duży gabinet weterynaryjny.
1: Leczycie fantastyczną. Tam własne zwierzęta?
2: Tak, mamy tam lekarzy swoich zatrudnionych, którzy mają salę operacyjną, rentgen, sale przedoperacyjne, szpital psi, szpital koci, także to wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej też wygląda strefa adopcyjna, gdzie można przyjść, porozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się adopcjami. Można w godnych warunkach to zwierzę poznać. Mamy bardzo fajną kociarnię. Dzisiaj kończy się malowanie zewnętrznej elewacji tej kociarni i wszystkich wybiegów zewnętrznych. To dzięki naszym sponsorom udaje nam się to wszystko zrobić bez pieniędzy.
1: A ja właśnie chciałem zapytać się. Nie da się robić bez pieniędzy. Fajnie, jak się znajdzie sponsora, fajnie, jak on da farby, fajnie, jak da jeszcze pieniądze i tak dalej, ale to jest jakaś kropla w morzu na to wszystko. Potrzebne są większe pieniądze. Kto za to płaci?
2: Miasto. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, jednostką miejską i my możemy przyjmować zwierzęta tylko z miasta, ponieważ to miasto jest odpowiedzialne za walkę z bezdomnością. Każda gmina w Polsce. I to miasto utrzymuje schronisko i finansuje również duże remonty, ale nie chcemy się skupiać tylko na mieście i znajdujemy też dodatkowo swoich sponsorów, którzy dodatkowo kupują nam coś, a to potrzebne smycze, od bardzo prostych rzeczy do takich bardzo poważnych, jak dzisiejsze malowanie elewacji zewnętrznej budynku kociarni.
1: Ale bardzo dużo przy okazji robicie tego wszystkiego, bo można byłoby się zamknąć w cudzysłowie oczywiście, w swoich czterech ścianach, zajmować się psami w najlepszy z możliwych sposobów, ale to nie pan, to nie wy.
2: Nie. Myśmy właśnie przed 2 laty otworzyli to schronisko. Rozebraliśmy gruby więzienny mur, otworzyliśmy furtkę, która była na stałe zamknięta i wpuściliśmy ludzi do nas. Każdy może przyjść. Mamy wolontariuszy, 117 wolontariuszy, było ich 8. No więc teraz te zwierzaki wychodzą na spacer. Bardzo fajna akcja niebawem się skończy, zrobiona przez absolwentów i studentów Politechniki, którzy wymyślili specjalną aplikację. Tak. Łódzka Politechnika zrobi nam aplikację, która będzie rejestrowała wychodzenie każdego psa ze schroniska na spacery. Ułatwi to bardzo kontrole weterynaryjne, ponieważ takich kontroli mamy również bardzo dużo z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. I one faktycznie wychodzą na spacery. Te zwierzaki bawią się, są coraz bardziej socjalne, przez co łatwiejsze są do adopcji.
1: A mam jakieś tam doświadczenie życiowe związane z psami, bo przez wiele lat, kiedy mogłem sobie na to pozwolić, psiaka miałem. A co z ludźmi, którzy, tak jak ja w tej chwili, choćby ze względu na pracę, nie mogą sobie pozwolić na posiadanie psa? Czy tacy ludzie, którzy wiedzą, że tego psa od was nie wezmą, ale chcą przynajmniej choć troszkę pomiziać, wyprowadzić, pogłaskać, pogadać, powymieniać się poglądami z takim Azorem czy kotem, co kto woli, oni mogą też?
2: Tak. Poza tym, że można zostać wolontariuszem, ale trzeba zadeklarować choćby ze kilka spacerów w miesiącu z takim psiakiem, czy też mizianie kociaka, to zrobiliśmy zimą właśnie akcję pod tytułem Rozgrzej Słodziaka, na którą zaprosiliśmy łodzian, którzy chcieliby wyprowadzić nasze psy. Było zimno, było nieprzyjemnie i te psy siedzące w kojcach marzły i było im po prostu źle. W związku z tym stwierdziliśmy, że warto te zwierzaki rozgrzać i stąd pomysł na akcję Rozgrzej Słodziaka. Na pierwszą akcję, jaką zorganizowaliśmy, przygotowaliśmy 80 psów, licząc na to, że 50 z nich wyjdzie. Na tą pierwszą akcję przyszło ponad 500 osób, które chciało wyjść z psami, więc zabrakło nam psów w schronisku. Od kolejnej akcji zrobiliśmy bezpłatne bileciki do pobrania na stronie internetowej, żeby sobie zarezerwować psa. I teraz te bileciki są do pobrania przed akcjami, organizujemy je dwa razy w miesiącu. Akcja zmieniła nazwę z Rozgrzej Słodziaka na Wybiegaj Słodziaka i takie akcje organizujemy w tym miesiącu 9 i 23 maja.
1: W sobotę 9 maja i również w sobotę 23. To sobota, tak, dobrze patrzę w kalendarz.
2: Tak, to prawda. I jedna z tych akcji będzie również przygotowana specjalnie dla seniorów, gdzie wytypujemy takie pieski, które są łatwiejsze do obsługi, na pewno nie ciągną i będą chciały radośnie przejść z seniorem. I dla seniorów będzie to zrobione w taki sposób, że nie tylko w internecie będą mogli pobrać sobie taki bezpłatny bilecik, ale również zarezerwować sobie wyjście z psem telefonicznie.
1: Opowiadamy sobie teraz z panem dyrektorem o imprezach, które się szykują, ponieważ tych imprez jest naprawdę sporo i ta moja rozpiska wygląda imponująco. U pana pewnie tego jest dużo więcej. No tak, jest tego sporo. Po co tyle pan tego robi?
2: Chcemy pokazać, że faktycznie w tym schronisku można znaleźć swojego przyjaciela. Każdy, kto chce mieć psa lub kota, zapraszamy. Chciałbym, żeby schronisko na Marmurowej kojarzyło się faktycznie z miejscem, gdzie można wzbogacić swoją rodzinę o nowego członka. To ważne, żebyśmy pokazywali to miejsce jako miejsce nie tylko nieszczęśliwych, biednych psów siedzących w kojcach, ale też miejsce, w którym można przyjść, można się czegoś nauczyć, można zostać wolontariuszem, można pobawić się z psami, można wyjść z nimi na spacer. Chciałbym bardzo, żeby powstała, to już jest w planach, taka strefa edukacyjna dla dzieci i młodzieży, ale też taka, gdzie w weekend będą mogły przyjść rodziny z dzieciakami i pobawić się z psem.
1: Powiedzmy jeszcze o tej imprezie, wydarzeniu, to impreza, złe słowo, które będzie miało miejsce 16 maja, również w sobotę. Co tam się będzie działo?
2: 16 maja duże senioralia w łódzkiej manufakturze. A my będziemy również tam mieli swój namiot i będziemy tam od godziny 10 do 16 opowiadać o schronisku. Będą wolontariusze, będą nasi pracownicy i będzie bezpłatne czipowanie zwierząt, łącznie z ich rejestracją.
1: 20 maja mam zapisaną kolejną datę.
2: Senioralia w kociarni. Tak, zapraszamy na senioralia w kociarni między godziną 10 a 14. Będzie można przyjść. Zapraszamy przede wszystkim seniorów, bo to będą senioralia ogólnołódzkie i pomiziać się z kotem. Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową Schronisko Łódź w Google'ach i wyskoczymy. Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. Tam również mamy informacje.
1: A te słowa wszystkie powiedział dzisiaj państwu i mi Albert Kurkowski, który jest pełniącym obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi na ulicy Marmurowej. 4 schroniska, które mimo tego, że tych psiaków jest dużo mniej niż kiedyś, to one zawsze są i te koty są też zawsze i warto tam zajrzeć najpierw na sociale, a potem na żywo.
2: Zapraszamy serdecznie.
1: Bardzo dziękuję panie dyrektorze.
0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.

0: Autopromocja.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Jesteś gotowy?
4: Na co?
3: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
4: W Łódzkiem coś się dzieje?
3: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
4: Jestem gotowy.
3: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze UE. Lotkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
5: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
7: Nie, Basiu. Chciałbym w maju trochę zwiedzić Łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
6: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
7: Darmową?
6: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie funduszeue.lockie.pl.
7: Słusznie, na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
6: To co, kawka na drogę?
7: I to dużo, musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
8: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
1: Po reklamie. Radio Parada. W super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Jest południe.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po Śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
5: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
6: Widzę, że pani z łzami w oczach.
5: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
7: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
4: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
8: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to czyje pytanie ma sens.
4: Premiera spektaklu Tragedii o Hamleta księcia Dynymarku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach bardzo duże różnice temperatur. Od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku do 26 na Mazowszu.
9: Natomiast w Łodzi termometry wskazują 21 stopni. Przewaga słońca, chociaż niedługo nad regionem według synoptyków zrobi się pochmurno. Maksymalnie dzisiaj 25 kresek powyżej zera. Jakość powietrza się teraz poprawiła. Wynosi ona 1005 hektopaskali. W Brzezinach 22 stopnie. Słonecznie. Jakość powietrza bardzo dobra. Ciśnienie dość niskie, bo wynosi 1005 hektopaskali. W Opocznie 22 stopnie. Słonecznie. Przyjemnie. Ciśnienie dość niskie. 1005 hektopaskali. Maksymalnie dzisiaj w Opocznie 25 kresek powyżej zera. A noc dziś w Opocznie dość pochmurna i deszczowa.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Powerplay. Radio Barada. Na godzinę w super rytmach zaprasza
1: Misiek.
2: Radio Barada 96.
1: Najpięknie, słońce świeci, środa trwa, już coraz bliżej weekend. Zaczynamy nasze zamówione, zagrane na antenie Radia Parada. Przesyłajcie swoje muzyczne pozdrowienia już teraz. 42, 21, 23, 290. Albo też pamiętajcie, piszcie do nas 73, 601 na początku. Pamiętajcie, napiszcie Parada, czekając trochę dłużej, właśnie dzwoniąc do nas pod 42, 21, 23, 290. Możecie też nagrywać się na naszą automatyczną sekretarkę. Wszystkie życzenia na pewno wyemitujemy. To co, startujemy.
0: Zamówione, zagrane w Radiu Parada.
1: Na pierwsze jakże gorące, serdeczne pozdrowienia tutaj zawitają z okazji 38 urodzin. Dużo uśmiechu, samych pogodnych i słonecznych dni oraz wszystkiego najlepszego. Życzę Adaś i Adaś Prorosi o piosenkę Mondocik.

0: ciemności.
1: Dla kochanej Renatki z Andrespola zdrowia, słoneczka, ciepła, piosenkę Ponom góry, ponom los.
2: Zamówione przez ciebie, zagrane w Radiu Parada.

0: skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Domaist. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler Domaist. Domaist. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich Domaist złoto i srebro taniej do 20%. Domaist. Twój jubiler w Łodzi. Po reklamie.
9: Zamówione, zagrane na antenie Radia Parada. Cały czas trwa. Czekamy na wasze muzyczne pozdrowienia. Dzwońcie do naszego studia 42 21 23 290. Zawsze pamiętajcie też, że możecie do nas napisać na numer 73 601. Na początku wpisując Parada albo dzwoniąc, możecie też nagrywać się nam na naszą automatyczną sekretarkę. Wszystkie życzenia na bank wyemitujemy. Fajne pozdrowienia i fajny utwór przed nami. Zresztą jak zawsze, wy zawsze fajnie gracie. Dla Jakuba pozdrowienia z okazji imienin. Wszystkiego najlepszego. Życzy twoja ukochana. Podobno wasz jakiś wspólny utwór tutaj.
0: Zamówione, zagrane w Radiu Parada.
9: Rihanna.

Dzień dobry, witam Tadeusz z miasta Łodzi. Pozdrawiam całe Radio Parada, prowadzących Krzysia, Misia, panią Ewę Kubasiewicz, wszystkich redaktorek i redaktorów Radia Parada. Serdecznie pozdrawiam. Oraz słuchaczy Radia Parada bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią Anię Bałuty, Stare, Stare Miasto, panią Monikę pozdrawiam. Pozdrawiam też panią Laurę z miasta Łódź i panią tą Piotrusia z Bałut, Stare, Stare Miasto oraz Krzysia ze Zgierza. Serdecznie pozdrawiam i cały Zgierz, Adama z Wójcina, braci Szychowskich z Brzezin. Serdecznie was, kochani, pozdrawiam. No i Zbyszka Szychowskiego, bo ma dzisiaj urodziny, z Koluszek tam. Też serdecznie cię pozdrawiam, kochany Zbyszku, wszystkiego ci najlepszego życzy Tadek z miasta Łodzi. Pozdrawiam też panie z Koluszek i tam cała firma od właśnie Zbyszka. No i oczywiście Damiana ze Zduńska, pardon, Damiana, tak, z Poddębic, Konrada, z Czarnocina i Piotrusia jeszcze z tego, z Poddębic. Bardzo serdecznie pozdrawiam świetnych kibiców Widzewa, wspaniałych, najlepszych. Super, no i tak trzymać. No i oczywiście pozdrawiam też łodzianek, łodzianów, całe Opoczno, wszystkich tam w okolicach. Serdecznie i pana Mariana, no oczywiście, z Lutomierska i jego żonkę Bogusławę i synami. Serdecznie panie Marianku, pana pozdrawiam z ławeczki tych kolegów. No, a pioseneczkę bardzo bym prosił. O tobie, kochana, zespół Klasik, no i oczywiście dobrego dnia życzy Tadeusz z miasta Łodzi. Dziękuję bardzo.

0: Przednictwem pozdrawiam całe Radyjko Parada, przede wszystkim Kubusia i Krzysia oraz wszystkich słuchaczy i poproszę piosenkę Przytul moje serce, Boysów. Dziękuję ślicznie i życzę miłego dnia.
1: Zamówione przez Ciebie, zagrane w Radiu Parada.

0: Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Parady, całego redakcji Radia Parady i proszę o piosenkę Kawa z Diabłem. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
1: Zamówione, zagrane w Radiu Parada.

0: Pozdrawiam całe radio Parada i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie, Iwona.
1: Zamówione, zagrane. W Radiu Parada.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Przemysław Greczka. Schrony stalowe EU. Bezpieczeństwo zaczyna się od decyzji. Schrony stalowe od firmy Greczka z Ksawerowa to ochrona domu i instytucji. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU. 505 194 001. Ksawerów, ulica Zachodnia 40.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszce z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany ranch. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
7: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
8: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
7: To co tam masz na tej swojej liście przebojów?
8: Zaczynam od nauki. W Molekolab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
7: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
8: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni. Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
7: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
8: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
9: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Time, by poczuć ulgę, swobodę oraz wolność. Time to catering dietetyczny. Zamów już dziś na time.pl. Wybór, który smakuje. Po reklamie.
12: Jasia z Janówki, Staniszewska. A poproszę o jedną gwiazd dla was, dla siebie i wszystkich słuchaczy Radia Parada. Jasia Staniszewska z Janówki. Pa!
1: Zamówione przez ciebie. Zagrane w Radiu Parada.
13: Oh yeah.
14: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: Dzień dobry, Adam z Wójcina. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, prezenterów Radia Parada, Krzysia, Misia i wszystkich, co nas słuchają. Jeszcze raz pozdrawiam panie Ewę, Bogusie, Asię, Beatkę, Kalinkę z Końskich, Anię Łódź-Bałuty, Tadeusz z miasta Łodzi, Krzysio ze Zgierza, Krzysio z Bełkatowa, Monikę i Jacka z Łodzi, Konrada z Czarnocina, Darka Łódź, sąsiadów Karola, Tatianę, Emilę, Ewę, Jarosława, Stanisława Rutowicza i poproszę utworek Robina Szulca, obojętnie który. Jeszcze raz pozdrawiam Adam z Wójcina. Dziękuję.
1: Zamówione przez ciebie, zagrane w Radiu Parada.

okazji urodzin dla córki Natalii Błęczycy dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń życzy mama Agnieszka z tatą Jankiem. Kordian z tobą być.

0: Halo, dzień dobry. Darek się kłania wszystkim. Chciałbym na wstępie pozdrowić przede wszystkim całą załogę Radio Parady wraz z prowadzącym. A przede wszystkim, korzystając z tej okazji, że jestem na antenie, chciałbym złożyć mojej babce życzenie urodzinowe, które nie powiem, niemniej jednak obchodzi dziś urodziny. Chciałbym jej życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia. Słodyczy, Dariusze, ci życzę, kochana bratko. Jeszcze raz przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Pozdrawiam, kochanie. Prosiłbym o utwór Dziś są twoje urodziny. Kłaniam się, Darek.
1: Darku, my również ci gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Pamiętajcie, kochani, jeszcze zamówione zagrane trwa przez dwie ponad minuty, ale jeśli chcielibyście składać jakieś pozdrowienia, które wyemitujemy jutro, nie ma najmniejszego problemu. Możecie dzwonić już teraz i nagrywać się na naszą automatyczną sekretarkę 42 21 23 290.
2: Łódź 96 FM, Opoczno 97,8 FM, Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 13.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł i 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
5: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
4: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
6: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
7: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
8: Myślę, że 80+.
7: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
9: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle. Koniec tego maratonu podstawowego.
4: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Na termometrach dziś duże różnice temperatur, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.
10: Pogodniej, słonecznie również w województwie łódzkim. Termometry w Opocznie wskazują 22 stopnie. Na barometrach mamy 1005 hektopaskali. W Opocznie dzisiaj w nocy może być deszczowo, ale raczej dzień taki pogodny. 25 stopni maksymalnie wskażą termometry po południu. W Łodzi 22. Dziś tak robiło się jakoś pochmurnie, ale jakoś powietrza się znowu poprawiła z dobrej na bardzo dobrą. Na barometrach w Łodzi 1005 hektopaskali. 1005 hektopaskali również na barometrach w Opocznie. Termometry wskazują 22 stopnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

Gdy rano oczy otwieramy, na nasze nieszczelne okna i drzwi spoglądamy, a gdy kran odkręcamy, to tam wody nie mamy, bo niestety rury z powodu zimna popękały. To jedyne, na co mamy ochotę, to oczywiście na pójście do łazienki, przeprowadzenie pierwszej toalety. Z tymi toaletami to też różnie bywa, jak sami wiecie, a miasto, aby odrobinę osłodzić nam te wszystkie troski, serwuje nam rozbudowę szlaku turystycznego, a właściwie turystycznych podwórek, a kolejny z nich powstanie przy ulicy Piotrkowskiej 50. Najpierw był pasaż Róży Joanny Rajkowskiej, zrealizowany przy Piotrkowskiej 3. Potem dołączyli sąsiedzi Isaka Kordala przy Traugutta, narodziny dnia Wojciecha Siódmaka przy Więckowskiego i pałacowe podwórko Andrzeja Fokta przy Piotrkowskiej. A szlak podwórek powiększy się o kolejne 10 adresów. Wszystkie zrealizowane będą w ramach kolejnego etapu programu rewitalizacji. Będzie zmieniona nieco formuła i do współpracy przy tych projektach będzie zaproszona kadra i studenci Akademii Sztuk Pięknych. To kolejny adres na naszej kulturalnej mapie, który na pewno zaciekawi większość z nas. I tym podwórkowym akcentem kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania.

0: Radio Parada.
1: Gdy tak Facebooka przeglądamy, profil wiceprezydenta oglądamy, a tam drzewa błyskawicznie pojawiające się mamy. Chodzi oczywiście o przepiękną wizualizację i informację, że Łódź będzie bardziej zielona, bo już wkrótce na ulicach takich jak Hetmańska, Armii Krajowej, Puszkina, Rudzka czy Świtezianki pojawią się setki nowych drzew. To nie tylko więcej zieleni, ale też uporządkowanie przestrzeni i większe poczucie bezpieczeństwa. Problem w tym, że kiedyś obowiązywały normatywy, w jakich odległościach od poszczególnych instalacji podziemnych można posadzić drzewa, a obecnie, sami wiemy, sadzą gdzie popadnie. Albo wykonają nowy odcinek chodnika czy drogi i przypomną sobie za rok czy też dwa, że pasowałoby podciągnąć kanalizację i wszystko od nowa. I pytanie tylko, od kiedy przy drogach krajowych można sadzić drzewa? Albo w pasie ochronnym gazociągu? Dobre pytanie. I znając naszą łódzką rzeczywistość, 70% z nich pewnie uschnie w najbliższym czasie, bo co prawda posadzonych zostanie, ale już nie będzie odpowiednio pielęgnowanych, podlewanych na początkowym okresie rozwoju i voilà. Ale najważniejsze, że pieniądze zostały przelane. Miejmy tylko nadzieję, że koszt jednego drzewa będzie mniejszy niż 10 tysięcy. Ale moi drodzy, nie czepiajmy się za bardzo, to tylko i wyłącznie wizualizacja, a jak będzie wyglądać rzeczywistość? Pewnie jeszcze gorzej. Dlatego trzeba trzymać mocno kciuki.

0: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelki. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center. Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy, twój jubiler w Łodzi.
6: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
7: Czeka tu na was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
8: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
7: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
8: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
7: Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie.

0: Zaglądamy do Strykowa, a tam prawdziwy hit, a właściwie to jeden wielki kit. Bo gmina Stryków, wspierając działania ograniczające ilość odpadów i sprzyjające ochronie środowiska, podpisała umowę dotyczącą obsługi pojemników na odzież i tekstylia, wcześniej oznaczonych logo PCK. Czyli to takie troszkę wymyślanie koła na nowo. Obecnie obsługę zapewnia firma Wtórpol. A co to oznacza dla mieszkańców? 16 lokalizacji, łatwy dostęp, wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Większość kontenerów znajduje się w znanych już miejscach, ale pojawiły się też nowe punkty. Jeszcze bliżej was wszystkich. Wszystkie lokalizacje możemy znaleźć na stronie Strykowa. Problem jest tylko jeden, że to naprawdę jest kit, a nie hit, bo w rzeczywistości musimy chyba powoli myśleć o osobnym pomieszczeniu czy też pokoju, gdzie już składujemy butelki, bo nie będziemy jeździć z każdą osobno i dodatkowo przez pół roku, bo mniej więcej co tyle zabierane są wielkogabaryty, gromadzić wszystkie tekstylia. Dlaczego? Dlatego, że do takich pojemników może trafiać tylko i wyłącznie odzież w dobrym stanie, sparowane obuwie, tekstylia domowe, na przykład pościel ręczny, ale też w dobrym stanie, torebki i paski. Czego nie wrzucamy? Odpadów komunalnych i elektroodpadów to logiczne, mokrej lub zniszczonej odzieży, odpadów wielkogabarytowych. A zużyte tekstylia, odzież, obuwie, pościel, zabawki oddajemy do PSZOK-u. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Sprzyjające ochronie środowiska. Nie wiem, jak te działania mają pomóc. Przecież do tej pory wrzucaliśmy zużyte ubrania po prostu do kontenerów na śmieci i trafiały na wyspisko, a teraz trafiają do lasu. A w rzeczywistości to doskonały biznes. Biznes dla firmy, która takie ubrania skupuje i sprzedaje, a my kupujemy je w sklepach z odzieżą używaną. Namiastka trafia do osób potrzebujących.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś. Po reklamie. Pół żartem, pół serio. W Radiu Parada.

0: Plac Dąbrowskiego zaglądamy, a tam niestety realizacji, wizualizacji nie mamy, bo wspomniany plac, iż jego docelowy wygląd był już konsultowany z mieszkańcami kolejno bodajże w latach 2014, 2021 i 2024, to do tej pory nie znalazły się fundusze na realizację. Natomiast fundusze prawdopodobnie znajdą się na coś innego. Perspektywę zmian w tym miejscu wskazał wiceprezydent Adam Pustelnik, który w wypowiedzi dla dziennikarzy zdeklarował powstanie parkingu podziemnego pod placem Dąbrowskiego. Powstanie parkingu nie wyklucza oczywiście zielonych zmian na powierzchni, ale może znacząco ograniczyć możliwość sadzenia większych drzew mających głębszy układ korzeniowy. To też zależy, jak głęboko parking leży. A znając łódzkie rozwiązania, zawsze mogą postawić magiczne donice, które sprawią, że drzewa odnajdą się doskonale w tym miejscu. Jak tak dalej pójdzie, to parkingi podziemne częściej będziemy mogli spotkać niż toalety publiczne. A te zwykle bywają płatne, więc każdy woli darmożkę. Ale jak to mówią, jeszcze się taki nie urodził, który by każdemu dogodził. Sytuacja parkingowa w każdym mieście bywa czasem dramatyczna i każde miejsce jest na wagę złota, pod warunkiem, że budując jeden parking nie likwiduje się innych miejsc. A ja do Was wracam w ostatniej prostej, poniedziałkowej, ostatniej prostej. Do usłyszenia.
1: Pół żartem, pół serio. W Radiu Parada. Radio Parada. Radio Parada. W super rytmach. W super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 14.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl. Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
4: Remont na Smolsku, ulica Łyżwiarska zamknięta. Zmiany na Placu Wolności. Kostka zostaje w nowej formie. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Na osiedlu Smulska w Łodzi rozpoczyna się remont ulicy Łyżwiarskiej. Prace ruszą w niedzielę 10 maja i obejmą odcinek pomiędzy ulicami Popiełuszki i Gimnastyczną. Drogowcy wymienią zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz wyremontują chodniki wzdłuż drogi. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców korzystających z tej części osiedla. Na czas robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Remontowany odcinek ulicy Łyżwiarskiej będzie zamknięty dla ruchu z wyjątkiem dojazdu do posesji. Dojazd do osiedla będzie możliwy ulicami Gimnastyczną i Kolarską od strony ulicy Maratońskiej, a także ulicą Smulską od strony ulicy Konstantynowskiej. Zapadła decyzja w sprawie nawierzchni na Placu Wolności. Tradycyjna kostka brukowa zniknie, ale jej wygląd zostanie zachowany. Zamiast niej pojawi się specjalny beton, który będzie bardziej trwały i odporny na ruch, szczególnie tramwajów. Jednocześnie ma on imitować historyczny bruk. To warunek konserwatora zabytków. Nowa nawierzchnia będzie miała odciśnięty wzór kostki, tak aby wizualnie przypominała dotychczasowy układ. Zmiany są konieczne, bo obecna kostka się zapada i wypada pod wpływem intensywnego ruchu, co powoduje częste naprawy. Trwają jeszcze ustalenia dotyczące szczegółowego wyglądu placu. Mieszkańcy Bełchatowa mogą dostać nawet 600 zł na zakup przydomowego kompostownika. Miasto uruchomiło program, który ma ograniczyć ilość bioodpadów trafiających do systemu odbioru śmieci. Dotacja może pokryć nawet 100% kosztów, ale kompostownik trzeba kupić dopiero po podpisaniu umowy z urzędem. Program skierowany jest do właścicieli nieruchomości, którzy mają uregulowane opłaty za odpady i złożoną deklarację śmieciową. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta. Nabór trwa do końca sierpnia lub do wyczerpania środków. Dodatkowo osoby kompostujące bioodpady mogą liczyć na niższe opłaty za wywóz śmieci.
1: Uwaga! Dzieje się!
4: W Łodzi rusza letnia strefa take-off przy OFF Piotrkowska Center. Start zaplanowano na czwartek 7 maja. W tym sezonie przestrzeń będzie działać w rozszerzonej formule. Od rana jako miejsce do pracy i spotkań, a po południu jako strefa rozrywki. Od godziny 10 będzie dostępna kawa i szybkie posiłki, a także bezpłatne Wi-Fi dla osób pracujących zdalnie. W ofercie pojawią się także dania z grilla. Po południu strefa zmieni charakter, pojawią się wydarzenia kulturalne i muzyczne. W planach są koncerty, stand-upy, wieczory studenckie, klubowe noce z muzyką Afro House oraz niedzielne spotkania rodzinne, w tym zajęcia jogi. Zmieni się także wystrój. Zamiast różu pojawi się styl boho z naturalnymi elementami. Organizatorzy zapowiadają, że strefa będzie działać do końca października. W Łodzi otwarta zostanie wystawa Wajda Werki Renaty Pajchel, poświęcona twórczości Andrzeja Wajdy. Ekspozycja rusza 7 maja w Vienna House by Windham Enders i potrwa do 7 czerwca. Na wystawie zobaczymy reżysera w trakcie pracy, podczas rozmów z aktorami i realizacji filmów. Autorką zdjęć jest Renata Pajchel, której fotografie pokazują kulisy powstawania kina i emocje towarzyszące pracy na planie. Część zdjęć będzie prezentowana także plenerowo przy manufakturze. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
5: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od piłki nożnej i ŁKS-u Łódź. Sebastian Szanowski to zawodnik, który zwraca uwagę swoimi umiejętnościami dryblingu i gry 1 na 1. W dzisiejszej piłce takie elementy są niezwykle cenne. Zespoły są dobrze zorganizowane, a przestrzeni jest coraz mniej. Dlatego indywidualne umiejętności mogą robić różnicę. Szanowski potrafi przełamywać linię obrony, wchodzić w pojedynki i tworzyć przewagę. Jego gra opiera się na odwadze i technice. To zawodnik, który nie unika ryzyka i często bierze odpowiedzialność za akcje ofensywne. Przenosimy się teraz do wydarzeń międzynarodowych. Łodzianki startowały w Szawlach na Litwie i zaprezentowały się z dobrej strony. To były zawody o wysokim poziomie, a rywalizacja wymagała dużej koncentracji i przygotowania dla solistek. Starty zagraniczne są niezwykle ważne, bo pozwalają zdobywać doświadczenie i rozwijać się szybciej. Łodzianki pokazały, że są w stanie rywalizować z zawodniczkami z innych krajów i utrzymywać wysoki poziom. Na koniec siatkówka i PGE GieKS Krabbełchatów. Z klubem żegna się trener przygotowania motorycznego Grzegorz Kurek. To osoba odpowiedzialna za fizyczne przygotowanie zespołu. Skra zakończyła sezon na 5. miejscu i wraca do europejskich pucharów. Zmiana w sztabie szkoleniowym oznacza konieczność znalezienia nowego specjalisty, który będzie odpowiadał za ten obszar.
1: Radio Parada. Kibicujemy naszym! Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
6: Idzie zmiana pogody. Już dziś w całym kraju przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Dzień dobry, w środę. Witam Was, Kuba Przerwa, Jakub i Filip. Dzisiaj mają imieniny. Pozdrawiamy świętujących, również tych, którzy mają urodziny. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pamiętajcie o tym, ale mamy także dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Czyli można pozwolić sobie na różne smakołyki. Zróbcie sobie wolne od tego przejmowania się, co jecie. Jedzcie tak, żeby było smacznie. Na pewno muzycznie będzie przepysznie, bo gramy dla Was muzykę w super rytmach.
1: Jak mija dzień? Radio Parada.

0: autopromocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
1: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi.
4: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
5: Nie, Basiu. Chciałbym w maju trochę zwiedzić Łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
4: To wsiadaj w pociąg. W 4 niedziele w ramach funduszowego Maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
5: Darmową?
4: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.pl.
5: Słusznie, na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
4: To co, kawka na drogę?
5: I to dużo, musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
6: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie.

0: 6 maja na kilku wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się ćwiczenia z udziałem antyterrorystów i oddziałów policji. Ćwiczenia obejmą okolice Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz budynków Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Służby przeprowadzą ćwiczenia na ulicy Narutowicza, ulicy Uniwersyteckiej oraz Alei Rodziny Poznańskich. Celem tych działań jest przede wszystkim doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożenia, szczególnie gdy w niebezpieczeństwie znajdą się studenci czy wykładowcy. Zaplanowane ćwiczenia nie wiążą się z żadnym prawdziwym zagrożeniem, należy stosować się do wszelkich poleceń służb, których w wyznaczonym rejonie będzie znacznie więcej niż zazwyczaj. Na miejscu znajdą się m.in. oddziały policji. A te działania, przypomnę, już w środę, 6 maja na terenie Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Jak mija dzień?

0: Reklama. A co dzisiaj jadłeś? Znowu nic? Gotowe posiłki wprost pod twoje drzwi. Zamów już dziś na time.pl.
1: Posiłki na cały dzień. Bez myślenia co wiesz.
2: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Producent kotłów parowych z Ksawerowa Przemysław Greczka przedstawia nowość. Schrony stalowe dla domów i instytucji. Zapewni realne bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505-194-001. Greczka, Ksawerów Zachodnia 40. Po reklamie.

0: Władze Łodzi zapraszają mieszkańców na kolejny z cyklu otwartych spotkań pod hasłem Porozmawiajmy o Łodzi. To okazja do rozmowy o tym, jak w ostatnich latach zmieniła się Łódź oraz jak miasto ma wyglądać w 2029 roku. Spotkania mają charakter otwarty. To przestrzeń do zadawania pytań, zgłaszania pomysłów i rozmowy o przyszłości miasta. No jeżeli ktoś z Was, drodzy słuchacze, chciałby wziąć udział w takim spotkaniu, to najbliższe spotkanie Porozmawiajmy o Łodzi w maju odbędzie się w sobotę 9 maja w godzinach od 10 do 12 w Centrum Dialogu w Łodzi przy ulicy Wojska Polskiego. A jeżeli ktoś w międzyczasie chciałby jeszcze posłuchać muzyki, no to mam dla Was doskonałą informację. Już teraz gramy dla Was kolejny kawałek w super rytmach.
1: Radio Parada.

0: Mam teraz informację dla seniorów z Łodzi, bo można zapisać się na majowe zajęcia do łódzkich centrów zdrowego i aktywnego seniora. A na zainteresowanych czekają jak zwykle wydarzenia sportowe, kulturalne, plastyczne i także zdrowotne. Zapisy na zajęcia są prowadzone telefonicznie w godzinach od 9 do 13. Harmonogramy na nadchodzący miesiąc można znaleźć na stronach internetowych Miejskich Czasów w Łodzi. A przypomnę, że centra zdrowego i aktywnego seniora w Łodzi znajdują się przy ulicach Cieszkowskiego, Żgowskiej, Felińskiego, Szpitalnej, Libelta, Nastrojowej, a także Przyrodniczej.
1: Jak mija dzień? Radio Parada.

0: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97 i 8 FM.
1: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
0: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 15.
3: Radio Parada 96 FM.
1: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
0: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w trzech województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
5: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linii leśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
6: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
5: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
6: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
5: To były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
7: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
6: Błyskawicznie.
7: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
4: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
8: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
4: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
9: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
4: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
9: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
4: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schronienia dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, pod wieczór burza, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju chłodniej. Dziś natomiast maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 stopni na Mazowszu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: W kalendarzu 6 maja i to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czyli taki temat bardzo życiowy, zwłaszcza w Łodzi. Wystarczy wyjechać na Włókniarzy Piłsudskiego albo przejechać przez centrum miasta i od razu wiadomo, o co chodzi. Każdy gdzieś się spieszy, każdy chce zdążyć, a może dziś trzeba troszeczkę zwolnić, bez nerwów, bez presji, bo spokojna jazda, pamiętajcie, panie i panowie, to mniej stresu i więcej bezpieczeństwa i dla nas, i dla innych użytkowników dróg. Może dzisiaj jest dobry dzień, żeby po prostu jechać spokojniej, bo to się naprawdę opłaca, bo tym bardziej, że pojedziemy bezpiecznie, a przy okazji nie grożą nam mandaty.
1: Jak mija dzień? Radio Parada.

0: promocje.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na pusze z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella. Idealna salami, peperoni. No i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany ranch. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
4: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
3: To co tam masz na tej swojej liście przebojów?
4: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
3: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
4: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni. Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
3: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
4: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
8: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center.
11: Jesteś gotowy?
12: Na co?
11: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
12: W Łódzkiem coś się dzieje?
11: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
12: Jestem gotowy.
11: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lockie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
1: Po reklamie.

0: Zaglądamy do świata zwierząt i teraz powiemy, uwaga, o bandziorze. Ale spokojnie, to jest bandzior ze schroniska w Łodzi. Niegdyś miał swój dom. Właścicielka, nim została zabrana do DPS, znalazła dla niego nowych właścicieli. No niestety osoba, która deklarowała dożywotnią opiekę nad zwierzęciem, porzuciła go, przywiązując na tyłach kancelarii kościoła. Bandzior ze schroniska w Łodzi ma około 5 lat i waży prawie 20 kg. Piesek jest przyjazny, pozytywny i bardzo sympatyczny. Lubi aktywnie spędzać czas oraz jest skory do nauki i chętny do zabawy. To jeżeli ktoś z Was, panie i panowie, chciałby takiego właśnie bandziorka ze schroniska w Łodzi, który jest wesoły, radosny, chętny do zabawy, to pobawcie się razem z nim, ale najpierw przygarnijcie go do swojego domu. Tam pamiętajcie, że są również inne psy i koty, które też chętnie znalazłyby schronienie w nowym miejscu.
1: Jak mija dzień?

0: Mieszkania miejskie przy ulicy Młynarskiej w Łodzi zostaną ukończone jeszcze w 2026 roku. Budynek powstał w zaledwie 6 tygodni dzięki technologii prefabrykacji, która przypomina błyskawiczne układanie konstrukcji z klocków. Teraz robotnicy przenoszą prace remontowe do środka. Zajrzyjmy, co tam się dzieje. Przez ostatnie tygodnie ogromny dźwig precyzyjnie ustawiał gotowe ściany i stropy, które przyjechały z fabryki prosto na plac budowy nowych mieszkań miejskich na Bałutach w Łodzi. Pozwoliła na to technologia prefabrykacji, dzięki której zamiast murowania i tynkowania na miejscu, budynek składa się z gotowych, wykonanych z milimetrową dokładnością modułów. Dzięki temu nie tylko tempo budowy jest błyskawiczne, ale również mieszkańcy sąsiednich bloków uniknęli miesięcy życia w pyle, no i w huku takich maszyn. Projekt powstał z myślą o różnorodnych potrzebach mieszkańców Łodzi, dlatego w nowym pięciokondygnacyjnym bloku na Bałutach przygotowano 28 mieszkań miejskich dwu- i trzypokojowych. Większe trzypokojowe lokale o powierzchni niemal 70 metrów kwadratowych trafią do rodzin wielopokoleniowych i wielodzietnych. Jedno z mieszkań zostało w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy mieszkań miejskich przy ulicy Młynarskiej w Łodzi będą żyć nie tylko nowocześnie, ale i oszczędnie. Na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną, która zamieni słońce w darmowy prąd dla zasilania części wspólnych budynku. Miasto zadbało też o ekologiczny system odzyskiwania wody deszczowej. Inwestycja przy Młynarskiej to część szerszej strategii mieszkaniowej w Łodzi. Miasto nie tylko remontuje, ale też buduje od podstaw tam, gdzie stara zabudowa jest nie do uratowania. Obecnie w całym mieście powstaje ponad 600 mieszkań miejskich, a na Bałutach w ciągu najbliższych 5 lat wybudowanych zostanie 300 takich mieszkań pod klucz. Nowe budynki powstaną także przy ulicy Wojska Polskiego, Franciszkańskiej, Okopowej oraz przy Młynarskiej. No to wszystko oczywiście w Łodzi. No to my teraz pozdrawiamy serdecznie wszystkich panów, którzy pracują na budowach w Łodzi, na Bałutach, ale nie tylko. Tam, gdzie pracujecie, gdzie wznoszą się nowe budynki i gdzie słuchacie Radia Parada. Gramy dla was kolejny kawałek w super rytmach.
1: Jak mija dzień? Radio

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Po reklamie.

0: Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną wywoływaną przez prątki gruźlicy. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia oraz pracy. Często bywa wykrywana zupełnie przypadkowo. W Polsce po latach spadków odnotowano wzrost zachorowań na gruźlicę. W Łodzi można wykonać profilaktyczne badania. Program skierowany jest do osób dorosłych, które były narażone na kontakt z osobą chorą, a także do osób, u których stwierdzono przynajmniej jeden z czynników ryzyka. To bezrobocie, kryzys bezdomności, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, a także choroba uzależnienia. Celem programu profilaktyki gruźlicy jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności na gruźlicę, podniesienie wiedzy i świadomości na temat gruźlicy, zapewnienie opieki lekarskiej na wczesnym etapie zakwalifikowania do największej grupy ryzyka oraz zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej, a także poradni specjalistycznych gruźlicy i chorób płuc. Zróbmy chwilę przerwy, posłuchajcie muzyki i za moment wrócimy do tematu.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.
0: Słuchacie Radia Parada, a o godzinie 16 wiadomości lokalne i lokalne wiadomości sportowe. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 16.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl. Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
4: Remont drogi w Sieradzu, prace na trasie wojewódzkiej, kontrole hulajnóg w Piotrkowie. Policja sprawdza użytkowników. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. W Sieradzu ruszył remont drogi wojewódzkiej nr 482. Prace obejmują odcinek o długości blisko 1,3 km. Drogowcy frezują starą nawierzchnię, pojawi się nowy asfalt, a także uporządkowane zostaną pobocza i rowy. To ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców. Inwestycja kosztuje ponad 1 000 000 zł i zakończy się w czerwcu. To część większego programu modernizacji dróg w regionie. W tym roku na takie prace w całym województwie łódzkim przeznaczono setki milionów złotych.
1: Uwaga! Dzieje się!
4: W Piotrkowie Trybunalskim policja prowadzi wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych. To efekt zmian w przepisach ruchu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim sposób poruszania się, czy użytkownicy korzystają ze ścieżek rowerowych, jezdni tylko tam, gdzie dozwolona prędkość nie przekracza 30 km na godzinę oraz czy na chodnikach jadą z prędkością zbliżoną do pieszych. Policjanci kontrolują także wiek i uprawnienia kierujących. Przypominają, że dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogą po drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, ale tylko pod opieką dorosłych. Zapowiadane są też kolejne zmiany. Młodsze osoby będą musiały korzystać z kasków. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że użytkownicy hulajnóg mają obowiązek szczególnie uważać na pieszych. Strażacy z regionu łódzkiego mogą liczyć na kolejne wsparcie. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeznacza 2 miliony złotych na zakup odzieży i sprzętu ochronnego dla jednostek OSP. Każda jednostka może otrzymać do 20 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na ubrania bojowe, hełmy, rękawice, buty czy aparaty oddechowe. Nabór wniosków już ruszył. Strażacy mają czas do 29 maja, żeby zgłosić się do programu. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20%. To kolejne wsparcie dla druhów w tym roku. Łącznie samorząd województwa przeznaczy na strażaków około 10 milionów złotych. W Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi rusza pierwsza edycja New Media Days. Wydarzenie rozpoczęło się 5 maja i łączy konferencję z wystawami poświęconymi sztuce nowych mediów. Głównym punktem programu jest konferencja Multiplikacje, podczas której artyści i eksperci rozmawiają o kulturze cyfrowej i roli sztucznej inteligencji w sztuce. W programie są także wystawy, w tym Multiplikacja oraz prezentacje prac studentów i twórców z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że nowe media to nie tylko ekran, ale też instalacje i obiekty w przestrzeni. W Orientarium Załódź pojawiła się nowa atrakcja dla odwiedzających. Od 4 maja kąpiele słoni przeniesiono na wybieg zewnętrzny, gdzie można obserwować zwierzęta w bardziej naturalnych warunkach. To wyjątkowe widowisko będzie dostępne tylko przez około 1,5 miesiąca do połowy czerwca. W tym czasie słonie będą korzystać z przestrzeni na świeżym powietrzu, a odwiedzający zobaczą ich codzienne zachowania związane z wodą i pielęgnacją. Zmiana związana jest z modernizacją wewnętrznego wybiegu, który zostanie przygotowany na przyjęcie nowej samicy słonia. Prace mają poprawić warunki i standardy opieki nad zwierzętami. Kąpiele można oglądać z 3 nowych punktów widokowych. Zoo podkreśla, że wybieg zewnętrzny jest dla słoni naturalnym i bezpiecznym środowiskiem, a całe wydarzenie odbywa się pod nadzorem opiekunów. Nowa atrakcja ma połączyć edukację z rozrywką i przyciągnąć zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Łódź.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
5: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od siatkówki i zmian w PGE Giekskrze Bełchatów. Z zespołem żegna się trener przygotowania motorycznego Grzegorz Kurek. To bardzo ważna funkcja w sztabie szkoleniowym. Przygotowanie fizyczne w nowoczesnej siatkówce odgrywa kluczową rolę. wpływa nie tylko na dynamikę czy wytrzymałość zawodników, ale także na ich zdrowie, odporność na kontuzje w trakcie długiego sezonu. Skra zakończyła rozgrywki na 5. miejscu, co jest najlepszym wynikiem od kilku lat i pozwala wrócić do rywalizacji w europejskich pucharach. To oznacza, że przed zespołem kolejne wymagające miesiące i jeszcze większe obciążenia meczowe. Właśnie dlatego rola trenera przygotowania motorycznego jest tak istotna. Odpowiada ona za to, żeby zawodnicy byli gotowi na intensywną grę, szybkie tempo spotkań i krótkie przerwy między kolejnymi meczami. Przenosimy się teraz do wydarzeń międzynarodowych. Łodzianki rywalizowały w Szawlach na Litwie i zaprezentowały się z dobrej strony. To były zawody o wysokim poziomie sportowym z udziałem zawodniczek z różnych krajów. Każdy taki start dla solistek to wymagające doświadczenie, ponieważ rywalizacja odbywa się w innym tempie i często w odmiennych warunkach. Łodzianki musiały wykazać się koncentracją i przygotowaniem technicznym. Poradziły sobie dobrze, co potwierdza ich formę i możliwości. Na zakończenie piłka nożna i ŁKS Łódź. Sebastian Chrzanowski to zawodnik, który wyróżnia się swoimi umiejętnościami technicznymi. Jego największym atutem jest dribbling i gra jeden na jednego. To elementy, które w dzisiejszej piłce mogą robić różnicę. Chrzanowski potrafi przełamywać linię obrony, wchodzić w pojedynki i tworzyć przewagę dla zespołu. Jego styl gry opiera się na odwadze i pewności siebie. To zawodnik, który nie boi się podejmować ryzyka i często bierze odpowiedzialność za akcje ofensywne.
1: Radio Parada. Kibicujemy naszym! Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
6: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Power Play.
1: Power Play.
0: Na godzinę w super rytmach zaprasza.
2: Kuba Przerwa zaprasza.
3: Radio Parada 96.7.
4: Radio Parada, jak mija dzień.
0: Radio Parada.

0: Wracamy do tematu związanego z profilaktyką gruźlicy w przychodniach w Łodzi. Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, plisa płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15 mg na dobę oraz szybka utrata masy ciała. Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki. Zakres programu obejmuje badania, w tym ankietę i edukację zdrowotną. Pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad zdrowotny, wypełnia ankietę, a następnie zostanie przeprowadzona edukacja zdrowotna. Jeśli w ankiecie pacjent uzyska od 10 do 24 punktów, to jest osobą z grupą podwyższonego ryzyka zachorowania. Pielęgniarka POZ przekaże taką pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety lekarzowi POZ i wskaże również tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia. Jeżeli będzie punktów od 1 do 9, to jest pacjent wtedy osobą z grupy umiarkowanej ryzyka zachorowania. Pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje pacjenta do dalszej diagnostyki, ale pacjent będzie mógł wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach od daty ostatniego badania. Projekt realizowany jest w kilku miejskich centrach medycznych w Łodzi, m.in. MCM Bałuty, tutaj na wszystkich placówkach, MCM Górna, wybrane placówki, MCM Polesie, tutaj również wszystkie placówki, no i na wybranych placówkach w MCM Śródmieście, a także MCM Widzew. Tak przy okazji wszystkim naszym słuchaczom życzymy dużo zdrowia.
1: Jak mija dzień? Radio Parada.

0: autopromocja.
1: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi.
2: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
1: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center. Mama zawsze dbała, żebyś zjadł coś dobrego. Dziś ty możesz zadbać o nią. Time to świeże, zbilansowane posiłki dostarczane pod drzwi. Time.pl. Zadbaj o tych, o których się troszczysz. Przemysław Greczka. Schrony stalowe EU. Bezpieczeństwo zaczyna się od decyzji. Schrony stalowe od firmy Greczka z Ksawerowa to ochrona domu i instytucji. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU. 505 194 001. Ksawerów, ulica Zachodnia 40. Po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątpliwości.

0: 6 maja w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli dzień, kiedy można odpuścić liczenie kalorii i po prostu zjeść sobie coś dobrego. I w Łodzi to nie jest problem. Restauracje, kawiarnie, miejsca na szybkie jedzenie, jest ich na pewno sporo. Każdy znajdzie coś dla siebie i czasem naprawdę warto odpuścić i po prostu zjeść coś, na co mamy ochotę. Bo jedzenie to też przyjemność, a takie popołudnie powoduje, że można rozmarzyć się i pomyśleć o czymś smacznym. Ja na przykład zjadłbym teraz golonkę. A ty?
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
6: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
8: Nie, Basiu. Chciałbym w maju trochę zwiedzić Łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
7: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego Maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
8: Darmową?
7: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.locke.pl.
8: Słusznie, na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
7: To co, kawka na drogę?
8: I to dużo, musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
9: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
5: Po reklamie.

0: Łodzi trwa elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na ósmoklasistów czeka 6398 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia, a decyzję, którą szkołę wybrać, trzeba podjąć do 21 maja. Aż 5073 uczniów kończy ósme klasy w szkołach publicznych w Łodzi. W liceach tradycyjnie jest najwięcej miejsc, 3530, ponieważ co roku właśnie do nich aplikuje najwięcej chętnych. W technikach jest 2280 miejsc, a w szkołach branżowych 588. Kandydaci wskazują dowolną liczbę szkół średnich uszeregowanych według preferencji, a także dowolną liczbę profili klas, w których chcieliby się uczyć. Pojawiły się nowe kierunki: technik cyberbezpieczeństwa, technik architektury krajobrazu i arborystyki, technik agrogrodnictwa, technik gospodarowania odpadami i technik optyki okularowej. To nowe kierunki kształcenia w technikach. W szkołach branżowych to ogrodnik terenów zielonych i agroogrodnik. Czas na rejestrację w systemie elektronicznego naboru i wskazanie wybranych szkół oraz profili klas jest do 21 maja do godziny 15. W dniach od 3 do 8 lipca, a więc znając już wynik egzaminu ósmoklasisty, kandydaci będą mogli dokonać ewentualnych zmian preferencji. 15 lipca zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych szkół. Listy przyjętych i nieprzyjętych będą znane 21 lipca, a 23 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
1: Jak mija dzień?

0: Opuszczenie strefy komfortu i udanie się na bezpłatne badanie może uratować życie, szczególnie będąc w grupie zagrożenia rakiem szyjki macicy. Dlatego warto się regularnie badać. NFZ w Łodzi zaprasza kobiety w wieku od 25 do 64 lat na bezpłatne badania, które pomagają wykryć zagrożenie rakiem szyjki macicy na bardzo wczesnym etapie. To nowoczesne metody stosowane na całym świecie, proste, szybkie i skuteczne. Rak szyjki macicy jest najczęstszym nowotworem złośliwym wywoływanym przez HPV. Rozwija się powoli, często przez lata, a poprzedzają go stany przedrakowe. Można je wykryć dzięki badaniom przesiewowym, cytologii oraz nowoczesnym testom HPV o wysokiej czułości. Test HPV-HR z genotypowaniem pozwala wykryć obecność wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka HPV, czyli głównej przyczyny rozwoju raka szyjki macicy. Cytologia płynna jest wykonywana tylko w przypadku, gdy wynik testu HPV-HR będzie dodatni. Badania odbywają się z takiego samego materiału, bez ponownego pobrania próbki. Badanie profilaktyczne w Łodzi jest przeznaczone dla kobiet w wieku od 25 do 64 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały cytologii w ramach NFZ. Natomiast kobiety spoza przedziału wiekowego mogą wykonywać klasyczną cytologię bezpłatnie i bez skierowania w każdym gabinecie ginekologicznym współpracującym z NFZ. Badanie takie można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym lub u położnej, która realizuje program profilaktyczny w ramach umowy z NFZ. Tak przy okazji wszystkim naszym słuchaczkom życzę dużo uśmiechu i dużo zdrowia.
1: Radio Parada.
0: Słuchacie Radia Parada, a o godzinie 17 wiadomości Radia Parada z kraju i ze świata.
1: Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 17.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
4: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
5: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
6: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
3: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
7: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
3: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
3: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
9: Poloneza, czas zacząć!
10: On jest rozliczany na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
11: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
12: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
3: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
3: Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: odwiedzamy kalendarium, a to związane z 6 maja, no w historii ma sporo interesujących wydarzeń. Na przykład rok 1527, wtedy to wojska cesarskie zdobyły Rzym. W 1889 otwarto wieżę Eiffla dla publiczności, a w 1937 roku rozpoczęły się ważne zmiany w lotnictwie cywilnym. No i jeszcze jedna data, rok 1994. Wtedy otwarto tunel pod kanałem La Manche dla ruchu pasażerskiego. Świat się zmienia każdego dnia, a dziś Łódź żyje swoim rytmem. I to też jest przecież historia.
1: Jak mija dzień? Dla mnie.

0: promocja.
1: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talia. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

0: Tatuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
1: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
0: To co tam masz na tej swojej liście przebojów?
1: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty

0: Te kulinarne, kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
1: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
0: Właśnie notuję i jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
2: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
1: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
0: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
3: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
4: Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Po reklamie.
7: Manamana.
8: Manamana.
7: Manamana.

0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
1: Gościem Radia Parada jest Artur Gumiński, opiekun zwierząt ze schroniska Jasionka koło Zgierza. No witamy, Arturze. Opowiada, jak tam majówka w schronisku. Czy były jakieś adopcje?
2: Majówka przebiegła bardzo spokojnie tak naprawdę. Adopcje były 3.
1: No to sporo właściwie, tak, na taki okres w sumie majówkowy.
2: Tak.
1: Czyli mieliście też otwarte, więc... rozumiem?
2: Jak najbardziej mieliśmy otwarte, bo majówka to jest taki okres, że jednak ludzie troszeczkę wychodzą na spacery, to tutaj jest las, więc liczymy zawsze na to, że jakieś te adopcje będą i nigdy się nie przeliczyliśmy.
1: I udało się, naprawdę, więc tym razem.
2: Udało się, mamy 3 pożegnania, więc jak najbardziej jesteśmy z tego bardzo powodu szczęśliwi.
1: To opowiadaj, co to za psiaki, jaka też była ich historia, kto będzie dzisiaj naszym gościem. No dobra, od początku, kogo już w schronisku nie ma?
2: Nie ma Ozika, naszego kochanego, który był naszą przylepą tutaj. To był niewielki piesek i 7-letni, więc też nieźle, że to wcale nie taki młody piesek i do adopcji poszedł.
1: Super.
2: Poszedł Michałek taki, na niego mówiliśmy Michałek. To znaczy Miki miał na imię w karcie, ale my cały czas jakoś na niego Michałek mówiliśmy. I jego kolega Orban, który
1: dobra,
2: też
1: był, nie wnikam.
2: Tak, w ogóle z jednego boksu psiaki poszły do adopcji, więc to też dla nas szczęście, dlatego że nieraz jak jeden piesek opuszcza boks, a to drugi jest bardzo smutny, więc dobrze, że nieraz nie rozdzielają się ze sobą te pieski, więc też bardzo się z tego powodu cieszymy. Więc można powiedzieć, po jednym piesku na każdy dzień majówki opuścił nasze pensjonaty, więc bardzo się cieszymy.
1: Ale to psy potrafią tęsknić za sobą, że na przykład, nie wiem, jeden właśnie z boksie zostaje sami rzeczywiście tęskni za tym drugim psiakiem?
2: Tak, bardzo. Mieliśmy przypadek tutaj taki bardzo skrajny, nawet kiedy z interwencji odebraliśmy z bardzo złych warunków pieska. To była Sunia i mama jej. I ta mama niestety już była takim starsza Sunia to była i niestety odeszła. No to mieliśmy bardzo duży problem, dlatego że przez prawie 2 tygodnie ta mała jej córeczka nie chciała jeść w ogóle. No strasznie wyła, płakała cały czas zupełnie. Myśleliśmy, że już stracimy tego psa, ale jakoś udało się. Połączyliśmy, przyprowadziliśmy młodą Sunię taką do niej. No i jakoś pomału z dnia na dzień zaczęła jeść, zaczęła się zachowywać, jakby to jej dziecko było, więc troszeczkę zwróciliśmy uwagę.
1: Dobrze
2: tak,
1: ułożyło.
2: I teraz jest... Tak, teraz już przytyła, jest wszystko w porządku, ale naprawdę mieliśmy kłopot, więc no psy czują, tęsknią, tak naprawdę to wszystko tak samo jak ludzie. No tylko, że no inaczej się komunikują ze sobą i inaczej odkrywają ten świat i postrzegają, ale myślę, że zachowania, to myślenie, takie tęsknota i to wszystkie odczuwanie to jest identycznie. No to ja tutaj tak jakbym widział ludzi, tylko po prostu w czyjej skórze.
1: Oj, te nasze psiaki kochane, jak one czekają zawsze, co? Jak tylko się wraca z domu, mnie zawsze rozwala to, że ten pies zawsze się cieszy. Nawet czy wyjdziesz na minutę, na 2, czy na 4 godziny, ale gdzieś nawet słyszałem opinię, że wiesz, że to chyba on nie cieszy się tyle, co na nasze przyjście, że jest oczywiście, że też, ale bardziej chodzi o to, że on nas przez ten cały czas jakby się opiekował ten pies z nami i on wypełnił misję, słyszałem, że jak już przychodzisz do domu, to on wtedy jest taki bezpieczniejszy, bo wypełnił swoją misję, obronił cię, jesteś, nie?
2: Tak. Myślę, że to...
1: Taki mają takie swoje fajne rozumowanie.
2: Jak najbardziej. Myślę, że to wszystko zależy też od psa, jak bardzo to odczuwa właśnie. Czy to jest właśnie tęsknota za nami, czy to jest bardziej tęsknota za jedzeniem, czy to jest bardziej tęsknota za spacerem, czy to jest po prostu... Bo myślę, że pieski w większości no ten czas, jak nas nie ma, spędzają głównie na śmierę. Z tego, co widzę po moich psiakach.
1: Moim też.
2: Jest to głównie poświęcenie się większym odpoczynkowi, ale nieraz jest to, no to też rozładowują się niektóre pieski. Też trzeba z tym walczyć, bo niektóre gryzą wszystko, buty, bo to też jest tęsknota za nami właśnie. No nie kumają za bardzo, nie potrafią zrozumieć, dlaczego nagle znikamy. I nas nie ma i dlaczego bez nich dlaczego one zostają w domu.
1: Mój taki w domu, Calvin, zawsze wiesz, gdzieś załatwia się do walizki, jak moja mama gdzieś wyjeżdża na przykład. Całkiem nieźle, że nie pozwala jej po prostu wyjechać. A co do
2: tak,
1: takiego, to
2: no.
1: Z panią to rzeczywiście masz rację. Też tak często widzę, że po prostu mój pies to tak się na mnie patrzy rano i mówi, i co, znowu do roboty? Tak to mniej więcej
2: tak.
1: Wygląda. No, trzeba
2: dokładnie
1: im trochę pozazdrościć
2: tak,
1: też tego.
2: te psiaki tak mają, a teraz ja jeszcze ze schroniska wziąłem tą naszą babciulę, o której kiedyś rozmawialiśmy.
1: A no tak, to... jak ona się tam ma? Bo kojarzę, nawet zdjęcie pamiętam. No i jak się...
2: No jest super, no po usunięciu tego ogromnego guza, no ktoś był bezduszny, że przed Wigilią wyrzucił tego psią, tą psinkę. No ale pewnie właśnie ten ogromny guz ropomacicze, no niestety zły zapach chyba przeszkadzał przy stole wigilijnym, więc pozbyli się psinki.
1: Strasznie.
2: A to jest przecież tak przeuroczy, taka maleńka sunia przeurocza, że tak naprawdę jak z dzieckiem, to ja muszę ją rano budzić, żeby się obudziła w ogóle, żeby przyszła do jedzenia. To cieszy się ze mnie, jak się przebudzi, jakbym je po prostu widziała po roku rozstania. Taka radość jest. Za każdym razem to samo. Jak przychodzimy do domu, to ona się cieszy, jakby naprawdę, jakby rok nas nie widziała. Po prostu tyłek jej się chce urwać. No jest mega. To jest 15-letni pies, a ma w sobie tyle energii. Takiego nowego życia dostała, że no mam nadzieję, że...
1: Ale powiedz mi, szukamy dla niej domu, czy już bierzesz ją na stałe?
2: No teraz jest tym czas, ale myślę, że to już jest miłość.
1: Już tak, ja chyba tak czuję też po twoim głosie, że już chyba nie jest na adopcji za bardzo, ale dobra.
2: No myślę, że moje goldeny się zgodziły, tutaj przywitały ją jak swojego domownika, więc myślę, że to będzie okej.
1: No powiem ci szacun naprawdę dla ciebie. Może pomówmy też o gościach, jakie mamy dzisiaj i o kim dzisiaj porozmawiamy, no bo tu widzę Wiktora i...
2: Właśnie dzisiaj... Tak, dzisiaj mamy wspaniałych gości, właśnie też w takim wieku już no sunia Pchełka ma około 12 lat, Wiktor około 14. I są to psy, które naprawdę potrzebują domu i naprawdę będą właśnie, tak jak przed chwilą mówiłem o babci, tak myślę, że one będą oddawały wszystko co najlepsze za ten kawałek podłogi w domu i miskę pełną wody i jedzenia i to wszystko tak naprawdę, czego im potrzeba do szczęścia. Nawet nie trzeba im już za dużych spacerów, byle tylko wyjść trochę, żeby się przeszły, załatwiły i one będą w domu po prostu jak nasze takie kochane maskoteczki kochające będą siedziały i po prostu tym wzrokiem kochającym nas otaczały, więc polecam jak najbardziej. 14-letni Wiktor to jest piesek w typie labradora tak naprawdę.
1: No tak, właśnie widzę, był przepiękny psiak, naprawdę, no wiesz, taki
2: tak, piękny podpalany. A spędził całe życie w schronisku nie wiadomo czemu, bo tak naprawdę no jest blisko rasy, bardzo blisko rasy i nawet jego charakter był taki sam. No teraz to już wiadomo, no teraz to już tak naprawdę większość dnia to prześpi. Więc naprawdę nie ma zero kłopotów z takimi pieskami jest. Ja rozumiem, że to każdy by chciał, żeby to młodszy był piesek, no bo dłużej z nami będzie, ale uwierzcie mi państwo, że no naprawdę te psy potrafią oddać 14 razy więcej tego miłości i serca niż młody piesek, a tak naprawdę to one zasługują jak najbardziej na dom i na tą starość taką godną tak naprawdę, no bo tak jak mówię, no w schronisku niczego im nie brakuje, brakuje im jedynie prawdziwego domu, bo to te nasze pensjonaty, no to ustalmy, to nie jest dom, tutaj mają nas, ale to też tak na zmianę, no nie bardzo kumają, kto jest tak naprawdę właścicielem, no potrzebują takiej stałości i pewności do końca swoich dni, tak naprawdę.
1: No ale staracie się, to też, staracie się.
2: Tak, a Pchełka to też jest 12-letni piesek, o wiele mniejszy, ona tak około 5-6 kg teraz chyba. To jest taki pinczerowaty piesek, tak naprawdę taki przerośnięty pliczerek.
1: Ale szczęśliwy, też, radosny, po prostu język, wiesz co, wywalony, nie? Widać, że
2: To jest po prostu, to jest psinka do przytulania, do kochania i jeszcze tak naprawdę, nawet jeszcze troszeczkę aktywna, ale to tak samo, tak jak mówię, no te starsze pieski to już większość dnia jednak poświęcają w objęciach Morfeusza, już siedzą bardziej niż aktywnie, ale jak wychodzimy na spacer tutaj, ona już bardzo, bardzo z wolontariuszami nie bardzo chce chodzić na dłuższe spacery, więc bardziej tutaj wokół terenu, tutaj tak łazi albo na wybiegi sobie przychodzi, więc jak jest nie w śnie, że tak powiem, to jest bardzo aktywnym pieskiem i bardzo przytulaśnym, przekochanym. Zero agresji, bo w niektórych takich mniejszych pieskach bywa nieraz tak,
1: że
2: są takie
1: złośnice. Ale dlatego, że muszą pokazać swoją wyższość, nie wiesz, no.
2: Jak najbardziej, tak. Takie małe pieski jak najbardziej zwracają właśnie, jeszcze bardziej zwracają na siebie uwagę niż te duże, bo te duże tak naprawdę nie muszą, a te małe muszą troszeczkę nadrabiać swoim głosem i swoim takim jestestwem, tak naprawdę, bo muszą pokazać. Tak, dokładnie tak samo. No mniejsi ludzie też jakoś, tak mam wrażenie, że bardziej krzyczą niż
1: też mam takie wrażenie. Dokładnie. Tak. Mówmy też o samym funkcjonowaniu schroniska. Ile psów macie na przykład obecnie teraz pod opieką? Czy to się jakoś zmienia sezonowo? I jaki jest taki najtrudniejszy moment w codziennej pracy? Czy też potrzebujecie na przykład wolontariuszy?
2: Wolontariuszy tak naprawdę to potrzebujemy zawsze, bo to pomoc tutaj jest nawet w takich najdrobniejszych rzeczach jak mycie misek, takie pomoc tutaj w ogarnięciu terenu tak naprawdę, bo tego terenu tutaj jest naprawdę duży kawał i wybiegów, bo te pieski no mają tutaj tych wybiegów łącznie to chyba mamy 6-7 wybiegów takich naprawdę dużych, no i każdy pies, każdy boks ma swój mniejszy wybieg, no to te wybiegi no też musimy, no ludzi wiadomo teraz, no każdy chciałby pracować w schronisku, bo każdemu się wydaje, że to jest tylko przyjść, nakarmić pieska, pogłaskać i to wszystko, a to nie jest tak do końca. No to trzeba pieska nakarmić, napoić, wyczesać przede wszystkim.
1: Pogłaskać.
2: Obcinanie pazurów. Tak, głaskanie jak najbardziej, tylko że no między innymi jednak trzeba dbać o te zwierzęta, żeby tak, były tak, wyczesane, tak. żeby miały czyste te miski. No a to wszystko niestety no wymaga czasu i wymaga jednak ludzi, a nas jest, no mimo wszystko, że nas nie jest tak wcale mało, ale zawsze tych ludzi, zawsze każda dłoń pomocna jest nam potrzebna, tak naprawdę. Ciężki moment to każdy sezon ma swój ciężki moment. Zima to wiadomo, zimno, musimy grzać teraz na ogrzewanie przez tą no bardzo niedobrą zimę tak naprawdę, to 80 litrów opału nam szło na dobę tak naprawdę, żeby ogrzać wszystkie hale. Tak więc no tutaj szef dostał troszeczkę po kieszeni niestety, no ale takie wyzwanie, no taka zima była, na szczęście ją przetrwaliśmy. Lato wiadomo, no to z kolei jeżeli są duże upały, no to potrzebujemy jak najbardziej tutaj takich piaskownic, takich dla dzieci, bo to w te piaskownice tutaj lejemy wodę i te pieski na wybiegach po prostu mają takie sobie swoje baseniki. No i oczywiście jeszcze zraszacze mamy na każdych boksach, mamy rozstawione zraszacze, no to z kolei bardzo dużo wody idzie wtedy. No ale no,
1: ja ci powiem, że naprawdę jak oglądam zdjęcia, macie tam tak czysto zadbane wszystko, tak elegancko, że schludnie, naprawdę. To tego przypomnę, że rozmawiam z Arturem Gumińskim, opiekun ze schroniska Jasionka koło Zgierza. Jasionka, ulica Skośta 15. No wiesz, trochę tutaj muszę reklamę ci zrobić.
2: Tak jest, i wam. Wszystko się zgadza.
1: I wolontariusz tak też tam zapraszamy.
2: Tak, dokładnie. Wolontariuszy zapraszamy w każdej ilości, więc zawsze robota się jakaś tutaj znajdzie, a jak nie ma roboty, to
1: się znajdzie.
2: Dużo jest do wyprowadzania piesków jak najbardziej, więc to jest też przyjemne, spożyteczne, można jak najbardziej połączyć.
1: Słuchaj, tak na sam koniec jeszcze powiedz mi, jak wygląda proces adopcji, tak krok po kroku, w miarę na szybko, bo to nie jest przecież, to nie jest dużo kroku chyba, nie?
2: To znaczy kroków to jest bardzo mało, jeżeli chodzi już o sfinalizowanie adopcji tak naprawdę, ale no ja przede wszystkim zalecam, żeby przyjechać najpierw może na stronie sobie pooglądać pieski, jaki się ma typ, bo kiedyś przyszła pani i ja zapytałem się, jakiego pieska by pani chciała, czy rudego, czy czarnego, to pani mi odparła, że to nie jest, czy co to jest sklep mięsny, no to nie jest sklep mięsny, ale jak przyprowadziłem czarnego, no to pani powiedziała, że chce jednak rudego, no tak więc
1: okay.
2: Wolałbym, żeby ludzie się po prostu zapoznali na stronie, bądź przyjechali tutaj do nas. Mamy tutaj tablice ogromne, bo ja nie bardzo chcę, żeby ludzie tu chodzili w głąb schroniska, dlatego że te pieski się po prostu denerwują, jak widzą obce osoby, więc ja jak najbardziej każdego pieska, nawet
1: mamy... A to
2: mamy
1: też bardzo ważne, co mówisz teraz właśnie, no to jest dosyć istotne.
2: Tak, jest ich tutaj koło 220 i naprawdę nie ma, to znaczy znajdzie się garstka może koło 10-15 psów, które są bardzo agresywne, no i takie, no są też jak najbardziej do adopcji, ale tutaj musimy się bardziej skupić, żeby już do pokoju adopcyjnego przyprowadzić tego pieska, więc też wolelibyśmy przez telefon to uzgodnić i ustalić. Ale każdego z tych piesków jak najbardziej tutaj przyprowadzam przed schronisko na teren tutaj wybiegowy, taki nasz plenerowy. Z pieskiem można się zapoznać, można przyjść ze swoim. Bo to bardzo często te dzieci też decydują, jaki to ma być piesek. No i chcielibyśmy też wiedzieć, czy te dzieci, czy do dzieci nie ma problemów ten piesek, no bo tutaj dzieci nie grasują po schronisku. No nie, jak moje dziecko było młodsze, to jeszcze przychodziło i właścicieli tutaj, no to jeszcze przychodziły tutaj i tam z tymi pieskami wiedzieliśmy co i jak. A teraz jak już szkoła, no to nie mają tak czasu, to jest to o wiele rzadziej. A wolelibyśmy wiedzieć, czy ten piesek do dzieci nie ma żadnego problemu, więc jeżeli mamy małe dzieci, to jak najbardziej zapraszamy z dziećmi, ze zwierzątkami swoimi, żeby sprawdzić, zapoznać się, przyjść na spacer, wyjść, można na drugi dzień i tak jakoś cyklicznie poprzychodzić, żeby ta adopcja jednak była stuprocentowo pewna. A jeżeli już wiemy, że ten piesek jest, chcemy, żeby był nasz, zakochamy się w tym piesku, bo bardzo się często zdarza tak, że wolontariusze też, którzy przychodzą, też adoptują psiaka, dlatego że się bardzo zakochują w tym piesku.
1: No i oni też mają takie pewnie, wiesz, takie poczucie, nie? Mi się wydaje.
2: Jak najbardziej. Pewnie, że tak. Te psy skradają serce tak naprawdę. My tutaj jak nieraz wycieczki przyjeżdżają, to dziewczyny płaczą strasznie, że chciałyby adoptować, ale nie mogą niestety. No, trzymają za serce te pieski i te kotki nasze kochane.
1: Nie jest potem
2: tutaj
1: łatwo wrócić do mieszkania, nie? Po takim pobycie w schronisku, gdzieś nieraz słyszałem, jak są właśnie organizowane jakieś wycieczki, że potem dzieciaki naprawdę gdzieś tam, wiesz, przeżywają to wszystko. Nie dzieciaki, bo dorosłemu jest dosyć ciężko.
2: Wszystkie dzieciaki to by adoptowały. No gdyby był ten kartonik w portfelu z dowód osobisty, to po prostu byśmy mieli puste schronisko. Tak naprawdę. Obawiam się, że no dużo potem by wracało, no bo to jednak jest zew taki na początku, a potem się okazuje, że no jednak o te pieski trzeba dbać i trzeba karmić i trzeba wychodzić z nimi na spacer, a dzieciaczki tak wiadomo, jak to jest na
1: tak
2: początku.
1: Jest.
2: Tak, będę wychodził.
1: A potem tata albo mama
2: wychodzi jak zwykle.
1: Artur, pięknie nam się rozmowa, widzę, rozwinęła niesamowicie. Trochę nam się czas antenowy powoli kończy, więc będę kończył, ale o psach, o emocjach, o adopcjach, o funkcjonowaniu w schroniskach na pewno będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, więc ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominam też, żebyście otwierali na naszego radiowego fejsa Pchełka i Wiktor czekają na adopcję, tak? Dobrze mówię.
2: Tak jest, zapraszamy i czekam z niecierpliwością.
1: Dzięki
2: już na
1: i do usłyszenia, pozdrawiamy.
0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.

0: Radio Parada w super rytmach. Radio Parada. Lokalnie najlepsi, ale kulturalnie.
1: W łódzkich kinach do zobaczenia Michael. To film biograficzny, który opowiada historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie muzyki. To nie jest tylko opowieść o sukcesie, ale o drodze, jaka do niego prowadziła. Widzimy tu zarówno momenty wielkiej kariery, jak i te trudniejsze, mniej takie oczywiste. To film o pasji, pracy i ogromnym talencie, ale też o presji, z jaką trzeba się mierzyć na szczycie. I to właśnie robi największe wrażenie. Pokazanie człowieka, a nie tylko legendy. Tempo jest spokojniejsze, bardziej emocjonalne, ale dzięki temu historia zostaje w głowie na dłużej. To kino dla tych, którzy lubią prawdziwe historie i chcą zobaczyć coś więcej niż tylko efekt końcowy sukcesu. No słuchajcie, po takim seansie człowiek zaczyna inaczej patrzeć na to, co widzi się na scenie. No a właśnie na dużym ekranie do zobaczenia jest film Michael, dramat biograficzny przypominający nam króla muzyki pop. 17 maja ulicą Piotrkowską przejdzie parada inspirowana klimatem lat 20. Wydarzenie rozpocznie się w pasażu Rubinsteina i poprowadzi uczestników przez centrum miasta przy akompaniamencie muzyki na żywo. W programie zaplanowano występy zespołów Dixielandowych, pokazy tańca swingowego oraz wspólną naukę podstaw Charlestona. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą stylizację retro, a na trasie przewidziano przystanki muzyczne. Finałem wydarzenia będzie ogłoszenie wyników konkursu. Całe to wydarzenie odbędzie się 17 maja w godzinach od 12 do 15. W dniach 22-24 maja Manufaktura w Łodzi będzie obchodzić 20-lecie działalności. Program jubileuszu obejmuje koncerty plenerowe oraz wydarzenia towarzyszące na rynku kompleksu. 22 maja na scenie wystąpi T-Love w historycznym składzie z czasów płyty Prymityw z Muńkiem Staszczykiem, na czele oczywiście. Gościnnie podczas koncertu pojawi się Sarsa. Tego samego dnia zagra również zespół Modelki, jeden z najpopularniejszych projektów młodego pokolenia na polskiej scenie, znany m.in. z utworów Chyba, że z Tobą i On Me. 20. urodziny Manufaktury w dniach 22-24 maja na rynku Manufaktury w Łodzi. 23 maja odbędzie się kolejna edycja biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run, jednego z największych biegów ulicznych na dystansie 10 km w Polsce. W poprzedniej edycji linię mety przekroczyło ponad 8 tysięcy uczestników, a w tym roku na liście startowej jest już ponad 12 tysięcy biegaczy. Start i meta biegu zostaną zlokalizowane przy dworcu Łódź Fabryczna. Nowością tego roku będzie odwrócony kierunek trasy oraz jej poprowadzenie szerokimi arteriami na początkowym odcinku, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo uczestników. To wydarzenie 23 maja, start biegu głównego o godzinie 19. W dniach 29 i 30 maja odbędą się Juvenalia 2026 w Łodzi, największe studenckie wydarzenie muzyczne w mieście, organizowane wspólnie przez Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z miastem Łódź. 29 maja na scenie pojawią się m.in. Beata Kozidrak, X-Camp, Sentino oraz Sokół. Dzień później wystąpią Bambi, Koma, Fukaj oraz ich troje. Program łączy współczesne brzmienia z artystami o ugruntowanej pozycji na polskiej scenie. Wydarzenie odbędzie się na zielonym terenie przy ulicy Lutomierskiej w Łodzi, gdzie powstanie miasteczko festiwalowe ze strefą gastronomiczną i dodatkowymi atrakcjami. To wszystko 29 i 30 maja w Łodzi.
0: Ale kulturalnie. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Jak mija dzień? Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 18.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
3: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorami w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
5: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
3: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
6: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
3: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
8: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po 2 celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka. Ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
9: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
8: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
7: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. ASEC Oresowia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
10: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
7: Przypomnę, początek tego meczu o 20:00.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
3: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperaturowo kraj nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, sieć kantorów EXG, M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Parada par w radiu Parada.
1: Zaczynamy naszą paradę par w radiu Parada oczywiście, no bo gdzie indziej, kochani, sporo się tutaj wydarzyło i wydarzy. Nie chciałem tylko powiedzieć może, co wygrało wczoraj w parze pierwszym. Może ja w ogóle powiem, o co chodzi. Za chwilę usłyszycie, w tej godzinie usłyszycie 6 par utworów i to wy decydujecie, który utwór przejdzie do kolejnego notowania. No i macie parę pierwszą, parę drugą, parę trzecią, parę czwartą. Jak wybieracie? No wchodzicie na naszego radiowego Facebooka Messengera, piszecie nam wiadomość, że w danej parze albo jedynka, albo dwójka. Jeśli zdążycie, to możecie nawet tytuł napisać. Wykonawcy, no co tam uważacie? Co najciekawsze to, że tutaj dosłownie chwilę macie na głosowanie, ze względu na to, że głosowanie trwa danej pary tyle, ile trwają dwa utwory. Czyli mniej więcej około tam 6-7 minut, zależy jak to się wszystko potoczy. Już teraz wbijajcie na naszego radiowego fejsa. Na początku w parze pierwszej mamy tutaj Tuesday, bo wczoraj wygrało, ale mamy zestawienie dzisiaj z Friday, czyli wtorek i piątek. No ciekawe, jeśli wygra piątek, to wiadomo dlaczego. To co? Britton i Mufasa i słynny Friday, czy Burak Yeter i Tuesday? Co wybieracie?
0: Para pierwsza. Para pierwsza.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: Wybieraj! Parada par w radiu Parada.
1: Jednak Friday wygrał, no nie ma co się dziwić, kochani. Wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej lubicie Friday niż Tuesday. Para druga przed nami w parze drugiej tacy sami ten kawałek wygrał wczoraj. I tu Lady Punk chyba wygrał nawet z Lady Gagą. Single Ladies było wcześniej, więc słowo Lady od jakichś paru dni w ogóle. Tutaj widzę, że u nas góruje. Lady Punk wygrało wczoraj. Zestawimy to z utworem Goda Silvy, Coco Jumbo. Więc takie naprawdę bardzo ciekawe zestawienie. I tu jest pomysł od naszych słuchaczy. Po wczorajszym notowaniu pisaliście w komentarzach, że właśnie tacy sami chcielibyście zestawić z Coco Jumbo. To mamy Coco Jumbo jeszcze w remiksie od Goda Silvy. Naprawdę ciekawy remiks. To co, gotowi na parę drugą Coco Jumbo, czy tacy sami? Co wybieracie?
0: Para druga.
2: Para druga.

0: Parada par w Radiu Parada.
1: Autopromocja.
0: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Time, by poczuć ulgę, swobodę oraz wolność. Time to catering dietetyczny. Zamów już dziś na time.pl. Wybór, który smakuje. Producent kotłów parowych z Ksawerowa Przemysław Greczka przedstawia nowość. Schrony stalowe dla domów i instytucji. Zapewnij realne bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505-194-001. Greczka, Ksawerów Zachodnia 40.
2: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie Twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
0: Po reklamie. Para trzecia.
4: Para trzecia.
5: Słuchajcie. Coco Jumbo i do przodu, rzeczywiście ewidentnie do przodu w parze drugiej. Już wam przedstawiamy parę trzecią. Wbijajcie na naszego Messengera. Parada par w radiu, parada trwa, para trzecia przed nami. Dwie piosenki usłyszycie dosłownie za chwilę i to wy decydujecie, który utwór zostanie też zagrany jutro w tej parze. I to na co najciekawsze, to możecie zdecydować też, jaki utwór zestawimy ze sobą, więc tutaj ciekawa interakcja z naszymi słuchaczami. Męskie granie i utwór nareszcie. Taka naprawdę ciekawa nowość. Igor Herbut, Zalia, to Bambino wykonują ten przebój. Fajnie, wkręca się naprawdę i ten utwór wygrał jeszcze z utworem wczoraj Wszystko znika przy tobie. A z czym to zostawimy? Ja wam powiem, że jestem w szoku, naprawdę. Rock DJ, Robbie Williams tutaj zawitali. Takie dwa naprawdę męskie, bym powiedział, utwory, bo sam sobie Robbie Williams jest taki, no, męski, nie? Męskie granie to wiadomo, że dosyć męsko, ale chyba kobietki też lubią pojeździć na męskie granie. Z tego, co słyszę, bardzo często też gdzieś gram imprezę, to mówią mi, mi się jak męskie granie byś zagrał. No i co? Utwór nareszcie czy rock DJ? Co wybieracie? Para trzecia przed nami.
0: Pierwsza czy druga piosenka? Szybko decydujcie i swój głos wysyłajcie na Messengerze Radia Parada.

0: Parada par.
1: Męskie granie jednak wyparte przez Robiego Williamsa. Tutaj totalny szok. Chłopaki, no i tutaj dziewczyna Bozalia też wykonuje ten utwór, czyli łeb w łeb. Głosowaliście praktycznie w parze trzeciej na te utwory jednocześnie. Ten, ale jednak Robbie Williams wygrał. Brawo! Utwór nareszcie, kawałek, który też bardzo lubicie, wypada z naszej parady par, ale jeszcze może kiedyś się pojawi. To też zależy sporo od was, więc wbijajcie na naszego Facebooka, post czeka. Możecie też proponować utwory, jakie chcecie zestawić ze sobą. Przed nami już teraz para czwarta. Takie zmieniamy totalnie klimat. Było męsko, było, wiecie, nawet bardziej rockowo. No to teraz pod biodro, latino klimat, takaś rumba, samba, agosto, Alvaro Soler, zestawiony z Danza Kuduro. Na Danza Kuduro głosowaliście wczoraj bardzo mocno, nawet po głosowaniu i napisaliście, że cały czas Danza Kuduro. No więc ciekawe, czy Alvaro Soler dzisiaj wygra z Danza Kuduro i Don Omarem. Ciekawa sprawa, głosujcie teraz, macie no ponad 6 minut, lecimy!
0: Para czwarta.
2: Para czwarta. Hey.

0: Parada par w radiu Parada.
1: No i stało się. Danza Kuduro jednak wyparte. Tak chwaliłem, że to Danza Kuduro. Jednak już jutro Kuduro nie usłyszymy, ale Alvaro Soler wygrywa. Wielkie brawa. No to przed nami teraz para piąta. W parze piątej, trzeci wymiar dla mnie masz styla. To słyszeliśmy wczoraj. No i z czym tutaj by zostawić ten kawałek? To może byłaś dla mnie wszystkim. Dla mnie masz styla. Dla mnie masz styla, byłaś dla mnie wszystkim. Ewidentnie tutaj słowo dla mnie pasuje do siebie, więc fajna sprawa. Co wybieracie w parze piątej? Dla mnie masz styla, czy byłaś dla mnie wszystkim? Głosujcie!
0: Para piąta.

0: to promocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Parada Par w radiu Parada.
2: Lecimy dalej, jednak kochani, Poparzeni Kawą 3 wygrało, czyli taki rapowy, hip-hopowy utwór przegrał z takim dosyć dęciakiem, nie? Bo tam bardzo dużo takich trąbek, jakichś różnych dęciaków w tym Poparzeni Kawą 3 i nawet pozdrawiamy tutaj perkusistę, który jest ze Zduńskiej Woli, czyli naszego z regionu, ale w ogóle was tam zespół też jest tutaj, sporo tych osób tutaj z regionu. Okej. Okay. Para szósta przed nami. Za tobą pójdę, Oktobal. Krzysztof Krawczyk wygrał wczoraj, wygrał przedwczoraj. A czy wygra dzisiaj? Ale będzie petarda, bo przed nim jeszcze LMFAO. Kojarzycie ten kawałek z 2011 roku? Gramy!
1: Para szósta.

0: czyli ten rok 2011 jednak wygrał z Krzysiem Krawczykiem LMFAO. Usłyszymy na pewno w jutrzejszej paradzie par. Ja tylko robię małe podsumowanie tego, co działo się dzisiaj w parze pierwszej. Dzisiaj Rytm wygrał z Tuesday, czyli Friday's Tuesday. Potem Coco Jumbo wygrało z Lady Punk. W parze trzeciej Rock DJ wygrał z utworem męskiego Greya. Nareszcie Danza Kuduro przegrało z Agosto. Tutaj było naprawdę ciekawe głosowanie na naszym Messengerze. Byłaś dla mnie wszystkim, wygrało. Dla mnie masz styla w parze szóstej. LMFAO wygrał z Krzysztofem Krawczykiem. Kolejna Parada Par już jutro. Do usłyszenia, cześć!
1: Parada Par w radiu Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 19.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Walka z żywiołem trwa. Za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
3: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
3: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
3: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
7: Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Muzyczna podróż do niezapomnianych lat 90.
1: Dotyka nieco noc, dotyka nieco noc.
0: Czyli 60 na 90 w Radiu Parada.
2: 1996.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Po reklamie. 60 na 90, czyli najlepsze rytmy lat 90. w Radiu Parada. Rok 96.

0: Reklama. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Po reklamie. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.
2: 1997. Yeah.

0: 60 na 90 w Radiu Parada. 60 na 90, czyli najlepsze rytmy lat 90.
1: 1998.

0: 60 na 90, czyli najlepsze rytmy lat 90. w Radiu Parada.
1: 1993.

0: 60 na 90. 60.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
2: Minęła godzina 20.
3: Radio Parada 96 FM.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
4: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia, o tym Benedykt O'Connor.
5: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
6: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
7: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
5: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
8: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
5: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
4: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
9: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
4: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem na Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
10: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
4: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 21:00. Na północy jutro do 12 stopni, w centrum do 17, na południowym wschodzie nawet 25. Może się lokalnie pojawiać słońce, ale raczej przewaga chmur. Deszczowo, na południu możliwe burze z gradem.
0: Tak gra Radio Parada.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla twojej firmy. 501 448 091 501 448 091 po reklamie. Radio Parada.

0: Prowadzi Ewa Kubasiewicz, uhonorowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia tytułem lidera cykli radiowych programów medycznych. Forum Radia Parada. Zaprasza Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Parada.
1: Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest adwokat Maciej Migus.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie mecenasie, dzisiaj porozmawiamy o naszym balkonie, a nie tyle o naszym balkonie, co o tym, czy możemy się na tym balkonie bezpiecznie opalać.
2: I tak nie. To znaczy, możemy się opalać, ale w ogóle opalanie będzie podlegało ocenie, w razie gdyby ktoś nas oczywiście zgłosił, gdyby ktoś zadzwonił na policję czy na Straż Miejską, ocenie z punktu widzenia naruszenia obyczajności, bądź braku tego naruszenia. Generalnie więc można się opalać, ale jeśli byłoby to opalanie zbyt roznegliżowane, to narażamy się na karę za czyn nieobyczajny w wysokości grzywny do 1500 zł, bądź też kary nagany. Tu raczej ta grzywna byłaby wtedy bardziej realna, biorąc pod uwagę praktykę sądu. Czyli tutaj w grę by wchodził artykuł 140 kodeksu wykroczeń, który mówi, kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności czy grzywny do 1500 zł lub karze nagany.
1: Panie mecenasie, dlaczego to jest czyn nieobyczajny? Według pana, no bo prawo, wiadomo, są paragrafy, przepisy. No ale dlaczego? Chodzi o to, że jesteśmy w kostiumie, opalamy się, mamy goły brzuch, nogi, ręce.
2: Myślę, że tutaj chodzi o nagość w ogóle, tak? I myślę, że jest to to samo, co i tu ustawodawcy przyświecał ten sam cel, który na przykład przyświecał mu przy zanieczyszczaniach miejsc publicznych, w sensie obnażania się i oddawania potrzeb fizjologicznych. Ja wiem, że to nie jest tożsame, ale tu chodzi o zachowanie pewnego porządku, obyczajności. Oczywiście można dyskutować, czy w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach jest to w ogóle zasadny zapis, czy nie jest to jakiś relikt poprzedniego ustawodawstwa. No niemniej jednak on obowiązuje. Zresztą w ogóle tak naprawdę ta kwestia balkonu i tego, co można robić na balkonie, a co nie można robić na balkonie, wydaje się być kwestią przeregulowaną tak naprawdę. Chociażby, tak może na marginesie dodam, możliwość bądź brak tej możliwości ustawiania doniczek z kwiatami. Czyli można je ustawiać, ale pod warunkiem, że one nie szkodzą bezpieczeństwu, że one będą wewnątrz balkonu, a nie na zewnątrz, no bo wtedy stwarzają realne niebezpieczeństwo. Oczywiście plus to, czy one są ciężkie, czy nie są ciężkie, czy stwarzają ryzyko tego, że one spadną, czy też nie. No więc kodeks wykroczeń jest pełen takich, to nie jest kodeks karny, to jest kodeks wykroczeń, więc mamy rozróżnienie pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem, ale kodeks wykroczeń jest pełen dziwnych zapisów tak naprawdę, biorąc pod uwagę praktykę i takie codzienne życie.
1: No tak, czasami jesteśmy bardzo zaskoczeni, no natomiast jeżeli chodzi o to opalanie na balkonie, na naszym balkonie, na moim balkonie, którego jestem właścicielką, to się jednak okazuje, że mimo, że jest prywatną przestrzenią, jest także miejscem publicznym. Czyli rzeczywiście można się narazić na mandat. Ja się jeszcze

0: Czy zastanawiam nad taką kwestią, bo to może być niebezpieczne, na przykład dla kierowców. Jadą swoim autem i widzą nagle no, prawie gołą kobietę, no bo tylko jest stanik i majtki w takim bikini, no to rzeczywiście kierowcy mogą się przyglądać, a nie patrzeć na to, co się dzieje na ulicy.
1: Pewnie tak, z tym, że kierowców zawsze i tak będzie obowiązywała ta zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasady ostrożności w ruchu drogowym, rzetelności, obserwacji pola jazdy, więc kierowca w zasadzie sam z siebie prowadząc samochód nie ma prawa wręcz rozglądać się poza pasem jazdy, pasem ruchu.
0: A czy to jest też uznane, bo tak, może to jest też uznawane, jak jesteśmy w bikini, za naruszenie zasad przyzwoitości, no a gdyby było topless, to może być uznane za nieobyczajny wybryk.
1: To znaczy tak naprawdę, bo czy coś jest nieobyczajne, czy coś jest obyczajne, to gdybyśmy takiego mandatu nie przyjęli, będzie podlegać ocenie sądu. Tutaj ustawodawca nie wprowadza, gdzie jest granica obyczajności czy nieobyczajności, bo oczywiście strój kąpielowy, bikini, no są różne kroje, są różne formy. Poza tym jeszcze kwestia ekspozycji balkonu, kwestia widoczności innych mieszkańców czy jakichś budynków użyteczności publicznej względem tego balkonu, więc tutaj będą decydować okoliczności. My tak przyjmujemy, powiedzmy potocznie, że jest ta granica, rażąca granica pomiędzy opalaniem się nago na balkonie a w kostiumie, no ale inna sprawa, jaki ten kostium na przykład będzie, jak będzie widoczny balkon, więc to ustawodawca tutaj nie wprowadza i nie zaznacza kryterium, co jest obyczajne, a co jest nieobyczajne, no bo to zależy od okoliczności i finalnie w sumie, jeśli byśmy się odwołali, nie przyjęli takiego mandatu, od oceny sądu.
0: Panie mecenasie, dobrze, ale to nie tylko nie można się opalać na balkonie, ale jest kilka innych sytuacji i rzeczy, których nie możemy robić. No na przykład nie możemy głośno imprezować, grillować.
1: Tak, z imprezowaniem jest to zrozumiałe, dlatego że po pierwsze mamy tutaj do czynienia z zakłócaniem normalnego korzystania z sąsiednich mieszkań, więc to jest kodeks cywilny, ale też z tak zwanym zakłócaniem ciszy nocnej, my tak to rozumiemy, natomiast nigdzie w kodeksie nie ma użytego słowa ciszy nocnej, więc to być może też jest zaskakujące, jeśli to teraz mówimy, jeśli o tym rozmawiamy, ale w ogóle w dzień nawet, w godzinach takich normalnych za dnia, też nie można się zbyt głośno zachowywać w swoim lokalu czy na balkonie, który oddziałuje przecież na te sąsiednie mieszkania, lokale, no bo to zakłóca spokój w lokalu sąsiednim, sąsiadom naszym. Zakaz grillowania rzeczywiście, ale zakaz grillowania wiąże się tak naprawdę z zapisami przeciwpożarowymi, a konkretnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczącym właśnie przepisów przeciwpożarowych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, rozpalania otwartego ognia na balkonach i tarasach oraz budynkach wielorodzinnych i może być takie zachowanie, odpalenie grilla uznane za wykroczenie, ale to dlatego, że jest zagrożenie rozproszenia ognia. Więc no jest to raczej ochrona przeciwpożarowa, no już też nie mówiąc o tym, jak bardzo zadymiamy wtedy sąsiadów. Para za grillowanie może dochodzić nawet do 5000 zł grzywny. To jest kara bardzo dotkliwa. Dodatkowo, gdyby się coś stało, no to w grę wchodzi kodeks karny. Mianowicie sprowadzenie tak zwanego zdarzenia niebezpiecznego, katastrofy w postaci pożaru.
0: Panie mecenasie, teraz tak, wyrzucanie śmieci przez balkon, no to jest jakby zrozumiałe, ale nie można trzepać koców ani dywanów.
1: Tak, no jest to zaśmiecanie, więc może tak naprawdę być równie w tym samym sensie i w tym samym rozmiarze właśnie traktowane jak śmiecenie. Powiem więcej, że ustawodawca zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu palenia papierosów na balkonie, co no jest o tyle kontrowersyjnym tematem, że w zasadzie oznaczałoby, że ludzie zaczęliby palić te papierosy w domu, naruszając zdrowie znowu swoich domowników, tych, którzy nie palą. Myślę, że na tę chwilę ten zakaz nie przejdzie, no ale w sumie ustawodawstwo, biorąc pod uwagę szczególnie zachodniej Europy, w tym kierunku zmierza.
0: Dobrze, a teraz jeszcze jest też taki zakaz, za co chyba możemy otrzymać jakąś karę, wywieszanie bardzo mokrego prania.
1: Tak, to, ale tu mamy do czynienia właśnie z zagrożeniem. To jest na zasadzie tego, co mówiłem z doniczkami. To mamy zagrożenie tak naprawdę tym, że coś może spaść komuś na głowę. I bardziej chodzi tutaj o bezpieczeństwo niż, no bo tak naprawdę tutaj nie mamy żadnych substancji szkodliwych. Nie mamy też ryzyka pożaru, no wiadomo, jakieś zalania także, ale to chodzi o bezpieczeństwo tych, którzy na dole przechodzą, bądź jadą, tak, bo też zależy, jak jest ulokowany balkon.
0: Proszę powiedzieć, bo jak to się odbywa właśnie, czy do nas przyjdzie policjant, czy jakieś pismo dostaniemy w tej sprawie? Jak to się odbywa?
1: Może być i tak, to znaczy jeśli ktoś zadzwoni po policję, to przychodzi policja i może wystawić taki mandat już na miejscu. Natomiast coraz częściej niestety zdarza się w praktyce, że sąsiedzi fotografują, bo najczęściej takie sytuacje mają miejsce z nielegalnym parkowaniem, na przykład pod blokami, gdzie też bardzo często nie ma miejsc do parkowania. Sąsiedzi robią zdjęcia i takie zdjęcia wysyłają z adnotacją, kto tam mieszka, z numerem lokalu na policję czy straż miejską i potem możemy otrzymać zaproszenie na przesłuchanie.
0: Na przykład w Poznaniu to jest tak, że oczywiście tego wszystkiego, o czym pan tutaj powiedział, nie można robić na balkonie, ale w Poznaniu to robią. I teraz mają też taki regulamin na tych osiedlach swój własny i na przykład wywieszają pranie na balkonie w piątek, ale nie mogą wywieszać bielizny w sposób widoczny. To są takie przepisy związane z estetyką osiedla.
1: No to jest kwestia właśnie tych oceny okoliczności. Jeżeli regulamin osiedla przyjęty przez wspólnotę mieszkaniową czy przez spółdzielnię określa pewne ramy, co wolno, a co nie wolno, no to to też będzie potem podlegało ocenie przez, no w razie czego, sąd, gdyby do postępowania doszło, przez policję, która takie rzeczy będzie weryfikować. Tam, gdzie nie ma tych regulacji, bo to są już przepisy szczegółowe, tam, gdzie nie ma tych regulacji, no to tak naprawdę należy to do oceny najpierw policji, potem sądu. Natomiast przy takich regulacjach rzeczywiście, pomimo tego paradoksalnie, że to zwiększa liczbę przepisów, zapisów i biurokracji, no to przy takim kształcie kodeksu wykroczeń jak dzisiaj i tego morza przepisów różnych dla nas często niezrozumiałych, to właśnie doprecyzowanie często takich kwestii ułatwia życie. Także to jest kwestia kreatywności wspólnot mieszkaniowych i tego, kto na co tam wpadnie, żeby w sumie życie ułatwić, a nie utrudnić ludziom.
0: No właśnie, a pan jako adwokat, który występuje w różnych sprawach sądowych, przed sądem, miał już jakąś taką sprawę, która dotyczyła zachowania złego na balkonie?
1: Przyznam, że jeszcze na balkonie nie. Natomiast bardzo często są to zwykłe konflikty sąsiedzkie związane z zakłócaniem tak zwanej, no właśnie w rozumieniu ludzi, to co powiedziałem, ciszy nocnej, w tym naszym potocznym rozumieniu. I bardzo często ludzie przychodzą i mówią, ale to się dzieje w dzień. No i też wtedy tłumaczę, że to się dzieje w dzień, to nic nie szkodzi, dlatego też, że też w dzień tego spokoju, normalnego funkcjonowania w mieszkaniu obok nie można zakłócać. I to jest z jednej strony wykroczenie, ale z drugiej strony jest to też objęte i w ogóle wszystkiego rodzaju zachowania, czy to w mieszkaniu sąsiednim, mieszkaniu sąsiada, czy na balkonie sąsiada, które by oddziaływały na nasz spokój, na nasz wypoczynek, na nasze mieszkanie, one są także objęte ochroną z kodeksu cywilnego przed sądami cywilnymi. Mówimy tutaj o tak zwanych immisjach, a więc zakłócanie normalnego korzystania jednego mieszkania przez drugie mieszkanie. Czyli to, co się dzieje w drugim mieszkaniu, zakłóca nam spokój, spoczynek, możliwość normalnego korzystania z mieszkania w naszym lokalu. I to jest kwestia, po pierwsze, roszczenia o zaprzestanie natychmiastowe, usunięcie skutków tych naruszeń, po drugie, po trzecie, zadośćuczynienie, może być w formie pieniężnej, może być także jako przeproszenie albo jedno i drugie. No i po czwarte, jeśli to wywołało jakieś straty majątkowe, ktoś nam coś zalał, no, ktoś nam by coś spalił, zaprószył jakiś ogień grillem, to możemy wtedy jeszcze dodatkowo wystąpić o odszkodowania, więc rekompensatę strat finansowych.
0: Prawo tak stanowi, jak pan mówi. No a jak sądy podchodzą do tego?
1: sądy podchodzą do tego rozmaicie, to znaczy to zależy tak naprawdę od składu sądzącego i to zależy wszystko od okoliczności. Trzeba pamiętać, że jeśli mamy sprawę cywilną, bo to trzeba rozgraniczyć sprawę cywilną i sprawę karną, czy sprawę o wykroczenie. Jeśli mamy sprawę cywilną, to udowodnienie tego jest po naszej stronie. Więc to jest kwestia tego, jaki my mamy mocny materiał dowodowy. No, najlepiej zrobić zdjęcia, najlepiej zrobić nagrania, wtedy to są dowody niezbite. Tam, gdzie nie mamy dowodów twardych na papierze, na nagraniu, na kamerze, na zdjęciu, tam musimy radzić sobie dowodem ze świadków. Najlepiej z widzenia, a nie takich, którzy dopiero słyszeli, że coś się stało. Są po prostu mniej wiarygodni. Oczywiście sądy też biorą pod uwagę to, że jest jakiś konflikt sąsiedzki. Bardzo często są to tak zwane donosy sąsiedzkie, więc to też sądy o tym wiedzą z życia i z doświadczenia życiowego, biorą to pod uwagę. Natomiast w sensie i w prawie wykroczeń, w prawie karnym, tutaj obowiązek udowodnienia będzie spoczywał na organach ścigania, czyli czy to będzie policja, czy to będzie straż miejska, czy w efekcie, gdyby doszło do jakiejś katastrofy, pożaru, prokuratura. I tutaj tak naprawdę mamy, wiadomo, kodeksową zasadę domniemania niewinności wynikającą z kodeksu postępowania karnego jako główną zasadę konstytuującą i postępowanie karne, i postępowanie w sprawach o wykroczenia, ale też trzeba pamiętać, że sąd ma prawo sobie przyjąć wersję bardziej wiarygodną. Nie musi być wszystko tutaj udowodnione, a w reguł, jeżeli chodzi o praktykę, to tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że no, już na samym starcie organy ścigania, policja, straż, prokuratura, no, mają ogromną przewagę nad oskarżonym czy obwinionym i dopiero kwestią i rolą obrony jest to, aby te oskarżenia, obwinienia jedno po drugim obalać.
0: Panie mecenasie, mamy też swoje domy, przy tych domach mamy tarasy i czy my się możemy na tarasie opalać? Sąsiad oczywiście drzewka ma posadzone, także trochę jest odgrodzona, ale drugi sąsiad wszystko widzi. Można czy nie można?
1: No tutaj będzie to podlegało także ocenie w zakresie czynu obyczajnego czy nieobyczajnego. To jest nasz prywatny teren z jednej strony, ale to jest jeszcze kwestia ekspozycji, prawda? Oczywiście jest to teoretycznie teren prywatny, ale zależy, jak mamy ten balkon wyeksponowany. No, myślę, że tutaj ochrona w razie, gdyby były jakieś zarzuty ze strony sąsiadów, będzie o wiele większa niż na osiedlach, gdzie mamy ten teren wspólny, czyli mamy te części wspólne. Jeżeli mamy zasłonięte drzewami, to myślę, że nie będzie żadnego problemu.
0: Jak to trzeba ze wszystkim uważać, bo możemy się na każdym kroku po prostu narazić na jakiś paragraf.
1: To znaczy myślę, że prawo wykroczeń szczególnie, ono dotyczy takich drobnych czynów dnia codziennego. I z jednej strony trudno mieć pretensje, że ono reguluje takie, no właśnie, sprawy codzienne. Trudno mieć te pretensje do ustawodawcy. Ale z drugiej strony myślę, taka jest moja prywatna ocena, że jednak powinno się iść trochę w stronę deregulacji, dlatego że bardzo wiele dzisiaj zapisów jest po prostu zapisami już, które no nie przystają do obecnych realiów. Życie się zmienia, świat się zmienia i myślę, że też ustawodawca to powinien mieć na względzie. Ale to jest, mówię, to jest moje prywatne zdanie.
0: Dołączę się do pana, że rzeczywiście życie się zmienia, a przepisy jak stare były, tak są i czasami są martwe.
1: Ja dodam może z okazji zbliżającego się święta, przecież będziemy mieli okres majówkowy, będziemy mieli Dzień Flagi, będziemy mieli Święto Konstytucji, że także wywieszanie, gdyby ktoś chciał sobie wywiesić nie flagę, a taką flagę w naszym rozumieniu, ale chciałby sobie postawić na przykład maszt z flagą, co na zachodzie jest bardzo popularne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych praktycznie każdy dom ma taki maszt z flagą. Ona też musi być określonych rozmiarów, więc za to też można otrzymać mandat. No to już jest absurd, prawda? Ktoś chciałby wykazać swój patriotyzm, może niekoniecznie ten maszt z taką flagą przed domem będzie miał określone wymiary i rozmiary i za to też można być ukaranym mandatem.
0: No tak, to wszystko tak jak powiedziałam. Można nas ukarać tak naprawdę. To są te przepisy, które wszystko regulują. Jakby nie można było oddychać spokojnie. Właśnie nie wiem, czy można teraz oddychać normalnie, czy nie, bo się okazuje, że skoro mamy ten zielony ład, który chcą nam wprowadzić, to krowy, które oddychają, żują, to wytwarzają wtedy metan. A ten metan jest z kolei właśnie szkodliwy, bo tam się do tego powietrza dostaje, no gdzieś tam zostaje, nie rozkłada się, no to takie szczegółowe.
1: Tak. Ale to jest kwestia, w ogóle coraz większej regulacji naszego życia przepisami prawnymi i prowadzi to do absurdów. Można podać przykład właśnie z kodeksu cywilnego, tych starych ustaw, które wprowadzały tak zwane klauzule generalne. No na przykład jak w kodeksie cywilnym zasady współżycia społecznego, coś jest sprzeczne bądź niesprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Czyli tutaj ustawodawca słusznie robi, wprowadzając klauzule generalne. I tak dawniej prawo wyglądało. Teraz mamy właśnie to szaleństwo obejmowania naszego życia, każdego aspektu, jakimś zapisem, rozporządzeniem. Szczególnie dotkliwe to było i widzieliśmy, co się działo podczas pandemii. Tak, oczywiście uzasadnione. Można powiedzieć, kłócić się mniej bardziej uzasadnione, no ale to był okres szczególny. Ale widzieliśmy, jakie rzeczy potrafiono regulować, jakie szczegóły naszego życia rozporządzeniami. Życie nigdy się nie da ująć szczegółowo w każdy kolejny akapit prawa. Także dlatego tutaj mądrą zasadą, mądrą taktyką legislacyjną jest wprowadzanie takich klauzul generalnych, pozostawiając pole do oceny na przykład organom ścigania, czy gdyby ktoś się nie zgadzał z organami ścigania, sądom.
0: Dużo ich jest, takich, z którymi się wiele osób nie zgadza, chociażby te butelki, które teraz mamy, nakrętki, które utrudniają nam picie.
1: Wszystkim nam się chyba to nie podoba.
0: No to nam po prostu utrudnia życie, to jest kłopotliwe i te przepisy nie powinny iść w stronę utrudniania, tylko w stronę
1: ułatwiania,
0: żeby było nam przyjemniej, a nie żebyśmy się wkurzali, prawda?
1: No jest to problem. Ja myślę, że w ogóle to jest problem w tej chwili w całej Europie tej nadmiernej regulacji. Biorąc też pod uwagę te rynki na innych kontynentach i to prawodawstwo na innych kontynentach. No, także to też nie jest problem, który tylko nas dotyka, jako Polskę.
0: Wie pan, bo na pewno pan słyszał o tych robakach, co wymyślili, że ponieważ na przykład w Indiach jedzą robaki, no to w Polsce czy tam w Europie będziemy też jeść robaki, tylko ja się tak nad tym zastanawiałam, tylko tam jest inny klimat, to tak jak Włosi mają ciepło i owoce morza mogą jeść cały rok, tak jeżeli chodzi o te owoce morza, to one smakują jak jest ciepło, natomiast jak jest zimno, trochę inaczej to wygląda, więc klimat ma tu ogromne znaczenie, czy jest ciepły, czy nie. My nie mamy takiego, my mamy cztery pory, a właściwie ostatnio to dwie pory roku.
1: Prawo też powinno być dostosowane do realiów, co tu dużo mówić. I oczywiście my mamy ogólne zasady i w ogóle cała Europa ma pewne ogólne zasady, bo jest w istocie jedną cywilizacją. W takim sensie jesteśmy do siebie podobni, te nasze zasady prawa na kontynencie europejskim są podobne, ale są różnice i te różnice jednak powinny być dostosowane do brzmienia prawa. To jest też moje takie prywatne zdanie.
0: Tak, dokładnie. Powinny być uwzględniane, a nie wszyscy dokładnie to samo. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Trochę
1: również
0: nas pan przeedukował, czego nie możemy na tym balkonie lub tarasie robić, żeby mandatu nie otrzymać. Bardzo panu dziękuję. Gościem Radia Parada był adwokat Maciej Migus.
1: Dziękuję państwu. Do widzenia.
0: Dziękuję. Ewa Kubasiewicz.

Chodzi na osiedlu Lublinek Pienista. Gramy na 96 FM. Radio Parada w super rytmach. Radio Parada.

0: There's no name for the game.
1: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
2: Minęła godzina 21.
3: Radio Parada 96 FM.
1: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
4: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
5: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
4: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
5: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiał dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
4: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
6: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
4: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36. W nocy, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, opad deszczu, tam możliwe również burze. Na Pomorzu możliwe natomiast dość gęste mgły. Na termometrach 4 stopnie na północnym zachodzie i północy, 10 w centrum, 16 na południowym wschodzie.
7: Tak gra Radio Parada.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Radio Parada nie ponosi odpowiedzialności za treść nadawanych ogłoszeń.
2: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start.
0: Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em.
2: Powodzenia.
3: Poznam pana w wieku do 56 lat. 792 462 943 792 462 943. Jestem ze Zduńskiej Woli, przystojny, 183 cm wzrostu. Szukam dziewczyny o dobrym sercu na stałe, bez zobowiązań. Mam 38 lat i czekam na poważne oferty. 732 700 119 732 700 119.

0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.
1: Łodzianin, który ma 65 lat, 174 cm wzrostu, niezależny pod każdym względem, bez nałogów, pozna panią o miłej aparycji. Cel: dłuższa znajomość. 696 701 142. 696 701 142. 35-latek po rozwodzie bez dzieci pozna kobietę w wieku do 40 lat, która myśli o poważnej relacji. Jestem szczupły, mam 186 cm wzrostu. Umiejętności taneczne, jak i gastronomiczne są u mnie na porządku dziennym. 667 758 479 667 758 479.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 z VAT-em. Powodzenia. Radio Parada.

0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3 zł 69 groszy z VAT-em. Powodzenia.
1: Wolny łodzianin, który ma 59 lat, pozna panią w podobnym wieku w celu stworzenia stałego związku. Pan prosi o poważne telefony lub SMS-y 502 037 681. 502 037 681. 43-latek, spokojny, odpowiedzialny i uczciwy. Ceni sobie szacunek, szczerość, normalne życie, bez chaosu. Jest na etapie zmian i chce ułożyć sobie życie od nowa. Szuka kobiety do stałej relacji, opartej na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. 516 381 114 516 381 114. Ja nie mam.

0: Radio Parada.
1: Radio Parada.
0: Randkowanie w Radio Parada.
2: Może randka z samotnym tatą? Zapraszam, ja mam 43 lata, na imię Filip. 609-944-859. 609-944-859. Samotny chłopak, który ma 39 lat, pozna fajną kobietę na stałe, czeka na SMS-y i telefony. 731-428-340. 731-428-340.

0: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM. Randkowanie w Radiu Parada.
1: 39-letni kawaler na imię ma Marcin z Opoczna szuka dziewczyny do stałego związku z Opoczna, Końskich, Radomia, Drzewicy. Kontakt SMS-owy 721-385-972. Miły 45-letni kawaler z Łodzi pozna panią w wieku od 25 do 50 lat na imię ma Łukasz. 500-851-030 500-851-030.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.
1: Miły, samotny mężczyzna, który ma 61 lat, 176 cm wzrostu, pozna kobietę na stałe. 573 062 721 573 062 721. Wolny, niezależny 59-latek pozna kobietę o miłej aparycji w celu spędzania wolnego czasu z Łodzi i województwa w wieku do 60 lat. 453 536 743 453 536 743.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: Parada. Randkowanie w Radiu Parada.
1: 45-letni, wolny, zadbany, mobilny i dyspozycyjny pozna kobietę w celu niezobowiązujących spotkań. 577 228 395 577 228 395. 52-letni mężczyzna, 156 cm wzrostu, szczupły, pozna kobietę do stworzenia stałego związku z Łodzi i okolic. 576 840 576 487 175 576 487 175.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: Radio Parada. Randkowanie w Radiu Parada.
1: Szczupły 55-latek, który ma 183 cm wzrostu, pozna szczupłą kobietę z Łodzi i okolic. Cel: stały związek, przyjaźń. 731-960-718. Samotny 60-latek zaprzyjaźni się z samotną, rozsądną kobietą do stałej znajomości. 453-536-744. 453-536-744.

0: dzisiaj kończymy randkowanie z Radiem Parada. Jeśli nie zdążyliście zapisać numerów telefonów, nic straconego. Wszystkie ogłoszenia publikujemy na stronie parada.fm w zakładce Randkowanie.
1: 47-latek, romantyk z Łodzi bez nałogów, wrażliwy i bardzo uczuciowy, pozna wrażliwą kobietę w podobnym wieku, która wierzy w ciepło, szczerość i prawdziwe uczucie. 574-186-086 574-186-086. Sympatyczny 54-letni mężczyzna pozna koleżankę do spotkań, odpowiada na SMS-y 532-508-063 532-508-063.
0: Na dzisiaj kończymy randkowanie z Radiem Parada. Jeśli nie zdążyliście zapisać numerów telefonów, nic straconego. Wszystkie ogłoszenia publikujemy na stronie parada.fm w zakładce Randkowanie. Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: Minęła godzina 22.
1: Radio Parada 96 FM.
2: W ogniu już ponad 500 000 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 000 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
3: Momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
4: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
2: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
2: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
6: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR 4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości. W czwartek przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperaturowo kraj nadal podzielony, na północy do 12 stopni, na południowym wschodzie nawet do 25.
7: Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Radio Parada. Tak minął dzień w naszym regionie, czyli to, co zebrali i przedstawili na naszej antenie dziennikarze i reporterzy Radia Parada.
1: Wraca Wojskowa Akademia Medyczna. MON przejmie szpital przy Pirogowie. Nowe mosty i wiadukty. Łódź stawia na komunikację. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada w środę, 6 maja. Ministerstwo Obrony Narodowej przejmie szpital przy ulicy Pirogowa w Łodzi. To element planu reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej. Placówka ma stać się zapleczem klinicznym dla nowej uczelni. To właśnie tam przyszli lekarze i ratownicy będą zdobywać praktyczne doświadczenie. Szpital ma też pełnić ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Wojskowa Akademia Medyczna ma formalnie wrócić 1 lipca tego roku. Pierwsi studenci rozpoczną naukę najpóźniej w roku akademickim 2027-28. Uczelnia będzie kształcić kadry medyczne dla wojska, ale także dla cywilnego systemu ochrony zdrowia. To duża inwestycja. Jej wartość szacowana jest na około 400 milionów złotych. W ostatnich latach w Łodzi wybudowano i wyremontowano wiele mostów, wiaduktów i estakad. To inwestycje, które mają ułatwić przemieszczanie się między dzielnicami i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Dzięki nim kierowcy mogą omijać newralgiczne miejsca, a ruch w mieście jest płynniejszy. Jedną z najważniejszych inwestycji była przebudowa Alei Śmigłego Rydza. Powstały tam nowe estakady, ruch samochodowy odbywa się górą, a na dole poruszają się autobusy i tramwaje, co ułatwia dostęp do przystanków. Zmiany objęły także ulicę Przybyszewskiego, gdzie przebudowano wiadukt nad torami, stworzono węzeł przesiadkowy. W jednym miejscu można przesiąść się na tramwaj, autobus lub pociąg, a pod wiaduktem powstał parking. Wyremontowany został również wiadukt na ulicy Dąbrowskiego. Wzmocniono jego konstrukcję, wykonano nową jezdnię, chodniki i oświetlenie. Na Redkini powstały nowe kładki nad Aleją Wyszyńskiego z pojazdami dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami i rowerzystów. Dzięki nim piesi nie muszą już przechodzić przez ruchliwą jezdnię.
0: Uwaga! Dzieje się!
1: Narasta problem nielegalnego graffiti i dewastacji przestrzeni publicznej w Łodzi. Wandale niszczą m.in. świeżo wyremontowane elewacje budynków, przejścia podziemne i infrastrukturę miejską. Straty są duże, bo usuwanie napisów i przywracanie ścian do pierwotnego stanu generuje kolejne koszty dla miasta i właścicieli nieruchomości. Sprawcy najczęściej działają nocą, ale coraz częściej wpadają dzięki monitoringowi miejskiemu. Kamery rejestrują moment zniszczenia, a nagrania trafiają do policji i straży miejskiej. Służby przypominają, że nielegalne graffiti to przestępstwo. Grożą za to wysokie grzywny, a w poważniejszych przypadkach także odpowiedzialność karna. Miasto zapowiada dalszą walkę z wandalizmem i rozwój systemu monitoringu. Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego w województwie łódzkim. Do podziału jest ponad 8 milionów złotych, a o tym, na co pozostaną przeznaczone pieniądze, zdecydują sami mieszkańcy regionu. W tegorocznej odsłonie wyraźnie widać jeden kierunek – ekologię. Coraz więcej zgłaszanych projektów dotyczy nasadzeń drzew, tworzenia nowych terenów zielonych, poprawy jakości powietrza czy inicjatyw edukacyjnych związanych z ochroną środowiska. To odpowiedź na rosnącą świadomość mieszkańców i potrzebę poprawy jakości życia. Budżet obywatelski daje możliwość realnego wpływu na otoczenie. Każdy może zgłosić swój pomysł, a następnie wziąć udział w głosowaniu. Głosowanie zaplanowano od 1 czerwca do 13 lipca. Wybrane projekty będą realizowane w kolejnych miesiącach. Do Łodzi wraca jeden z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych. Od 8 do 17 maja Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 będzie gospodarzem 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal to nie tylko pokazy filmowe, ale także spotkania z twórcami, dyskusje, wydarzenia muzyczne i spacery tematyczne. Widzowie będą mogli zobaczyć historie pokazujące współczesny świat z różnych perspektyw. Tegoroczne hasło wydarzenia to poszukiwania. Łódzka odsłona festiwalu wpisuje się w strategię miasta jako miasta filmu UNESCO. Jak podkreśla wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wydarzenie wzmacnia dostęp do kultury i dialog społeczny. Festiwal odbędzie się jednocześnie w 7 miastach, a od 19 maja do 1 czerwca dostępny będzie także online. Bilety są już w sprzedaży, a pakiety seansów można kupić w cenach promocyjnych.
0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
1: 5 milionów złotych na autobusy szkolne. Rusza nabór w regionie. Duże inwestycje drogowe w Łodzi. Remonty i nowe przeprawy. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. W województwie łódzkim rusza kolejna edycja programu, dzięki któremu szkoły z regionu dostaną nowe autobusy do przewozu uczniów. Do podziału jest łącznie 5 milionów złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Program ma zapewnić dzieciom bezpieczny i komfortowy dojazd do szkół, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do komunikacji publicznej jest ograniczony. Gminy mogą ubiegać się o wysokie dofinansowanie zakupu autobusów, które będą wykorzystywane także przez uczniów z niepełnosprawnościami. Martyna Skalska.
2: Cel jest prosty. Zapewnić najmłodszym mieszkańcom regionu bezpieczny, komfortowy i bezpłatny transport do i ze szkoły. To szczególnie ważne na wsiach i w mniejszych miejscowościach, w których nie ma rozwiniętej siatki połączeń komunikacji publicznej, a uczniowie muszą pokonywać duże odległości, by wziąć udział w lekcjach. A z bezpłatnych przejazdów będą też korzystać uczniowie z niepełnosprawnościami i ograniczeniami w poruszaniu się.
1: W Łodzi trwają i planowane są kolejne duże inwestycje drogowe. Obecnie remontowany jest wiadukt na ulicy Maratońskiej. Prace obejmują wzmocnienie konstrukcji, naprawę filarów i przęseł, wymiana nawierzchni oraz modernizację odwodnienia i oświetlenia. Kolejna inwestycja dotyczy estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Jana Pawła II. Prace mają rozpocząć się w drugiej połowie czerwca i potrwają około roku. Na ten czas estakada w kierunku Górnej będzie zamknięta, a ruch zostanie przeniesiony na drugą nitkę. W planach jest także budowa kładki dla pieszych na ulicy Henrykowskiej oraz tunelu pod torami na przedłużeniu Alei Hetmańskiej. Powstać ma także również nowy wiadukt w ciągu ulicy Malowniczej.
0: Uwaga! Dzieje się!
1: Miasto Łódź przeznaczy ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych na remont zabytków. Dzięki dotacjom odnowionych zostanie 7 obiektów. Od wieży, katedry po kamienicę przy ulicy Piotrkowskiej. To element wsparcia dla właścicieli historycznych budynków, którzy często nie są w stanie samodzielnie sfinansować kosztownych prac. Miasto co roku przeznacza środki na ochronę najcenniejszej architektury. Dotacje obejmują zarówno duże remonty, jak i mniejsze prace konserwatorskie. Dzięki nim możliwe jest przywracanie pierwotnego wyglądu budynków oraz ratowanie elementów wyposażenia, takich jak zabytkowe organy czy ikonostasty. Władze podkreślają, że to inwestycja w dziedzictwo i wizerunek miasta, który słynie z unikalnej architektury. Osadzeni w Łodzi zobaczą spektakl Kartoteka Tadeusza Różewicza. Przedstawienie wyreżyserował Paweł Łysek, a projekt realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. Spektakl jest częścią inicjatywy Dialog Wyobraźni – Spotkanie ze Sztuką, skierowanej do osób przebywających w zakładach penitencjarnych. Celem projektu jest wsparcie osadzonych, rozwijanie

0: kontakt ze światem zewnętrznym poprzez sztukę.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
0: Remont na Smolsku, ulica Łyżwiarska zamknięta. Zmiany na Placu Wolności. Kostka zostaje w nowej formie. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Na osiedlu Smulska w Łodzi rozpoczyna się remont ulicy Łyżwiarskiej. Prace ruszą w niedzielę 10 maja i obejmą odcinek pomiędzy ulicami Popiełuszki i Gimnastyczną. Drogowcy wymienią zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz wyremontują chodniki wzdłuż drogi. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców korzystających z tej części osiedla. Na czas robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Remontowany odcinek ulicy Łyżwiarskiej będzie zamknięty dla ruchu z wyjątkiem dojazdu do posesji. Dojazd do osiedla będzie możliwy ulicami Gimnastyczną i Kolarską od strony ulicy Maratońskiej, a także ulicą Smulską od strony ulicy Konstantynowskiej. Zapadła decyzja w sprawie nawierzchni na Placu Wolności. Tradycyjna kostka brukowa zniknie, ale jej wygląd zostanie zachowany. Zamiast niej pojawi się specjalny beton, który będzie bardziej trwały i odporny na ruch, szczególnie tramwajów. Jednocześnie ma on imitować historyczny bruk. To warunek konserwatora zabytków. Nowa nawierzchnia będzie miała odciśnięty wzór kostki tak, aby wizualnie przypominała dotychczasowy układ. Zmiany są konieczne, bo obecna kostka się zapada i wypada pod wpływem intensywnego ruchu, co powoduje częste naprawy. Trwają jeszcze ustalenia dotyczące szczegółowego wyglądu placu. Mieszkańcy Bełchatowa mogą dostać nawet 600 zł na zakup przydomowego kompostownika. Miasto uruchomiło program, który ma ograniczyć ilość bioodpadów trafiających do systemu odbioru śmieci. Dotacja może pokryć nawet 100% kosztów, ale kompostownik trzeba kupić dopiero po podpisaniu umowy z urzędem. Program skierowany jest do właścicieli nieruchomości, którzy mają uregulowane opłaty za odpady i złożoną deklarację śmieciową. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta. Nabór trwa do końca sierpnia lub do wyczerpania środków. Dodatkowo osoby kompostujące bioodpady mogą liczyć na niższe opłaty za wywóz śmieci.
1: Uwaga! Dzieje się!
0: W Łodzi rusza letnia strefa take-off przy OFF Piotrkowska Center. Start zaplanowano na czwartek 7 maja. W tym sezonie przestrzeń będzie działać w rozszerzonej formule. Od rana jako miejsce do pracy i spotkań, a po południu jako strefa rozrywki. Od godziny 10 będzie dostępna kawa i szybkie posiłki, a także bezpłatne Wi-Fi dla osób pracujących zdalnie. W ofercie pojawią się także dania z grilla. Po południu strefa zmieni charakter, pojawią się wydarzenia kulturalne i muzyczne. W planach są koncerty, stand-upy, wieczory studenckie, klubowe noce z muzyką Afro House oraz niedzielne spotkania rodzinne, w tym zajęcia jogi. Zmieni się także wystrój. Zamiast różu pojawi się styl boho z naturalnymi elementami. Organizatorzy zapowiadają, że strefa będzie działać do końca października. W Łodzi otwarta zostanie wystawa Wajda Werki Renaty Pajchel, poświęcona twórczości Andrzeja Wajdy. Ekspozycja rusza 7 maja w Vienna House by Windham Enders i potrwa do 7 czerwca. Na wystawie zobaczymy reżysera w trakcie pracy, podczas rozmów z aktorami i realizacji filmów. Autorką zdjęć jest Renata Pajchel, której fotografie pokazują kulisy powstawania kina i emocje towarzyszące pracy na planie. Część zdjęć będzie prezentowana także plenerowo przy manufakturze. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
0: Remont drogi w Sieradzu, prace na trasie wojewódzkiej. Kontrole hulajnóg w Piotrkowie. Policja sprawdza użytkowników. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. W Sieradzu ruszył remont drogi wojewódzkiej nr 482. Prace obejmują odcinek o długości blisko 1,3 km. Drogowcy frezują starą nawierzchnię, pojawi się nowy asfalt, a także uporządkowane zostaną pobocza i rowy. To ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców. Inwestycja kosztuje ponad 1 000 000 zł i zakończy się w czerwcu. To część większego programu modernizacji dróg w regionie. W tym roku na takie prace w całym województwie łódzkim przeznaczono setki milionów złotych.
1: Uwaga! Dzieje się!
0: W Piotrkowie Trybunalskim policja prowadzi wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych. To efekt zmian w przepisach ruchu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim sposób poruszania się, czy użytkownicy korzystają ze ścieżek rowerowych, jezdni tylko tam, gdzie dozwolona prędkość nie przekracza 30 km na godzinę oraz czy na chodnikach jadą z prędkością zbliżoną do pieszych. Policjanci kontrolują

0: Mówią także wiek i uprawnienia kierujących. Przypominają, że dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogą po drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, ale tylko pod opieką dorosłych. Zapowiadane są też kolejne zmiany. Młodsze osoby będą musiały korzystać z kasków. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że użytkownicy hulajnóg mają obowiązek szczególnie uważać na pieszych. Strażacy z regionu łódzkiego mogą liczyć na kolejne wsparcie. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeznacza 2 miliony złotych na zakup odzieży i sprzętu ochronnego dla jednostek OSP. Każda jednostka może otrzymać do 20 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na ubrania bojowe, hełmy, rękawice, buty czy aparaty oddechowe. Nabór wniosków już ruszył. Strażacy mają czas do 29 maja, żeby zgłosić się do programu. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20%. To kolejne wsparcie dla druhów w tym roku. Łącznie samorząd województwa przeznaczy na strażaków około 10 milionów złotych. W Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi rusza pierwsza edycja New Media Days. Wydarzenie rozpoczęło się 5 maja i łączy konferencję z wystawami poświęconymi sztuce nowych mediów. Głównym punktem programu jest konferencja Multiplikacje, podczas której artyści i eksperci rozmawiają o kulturze cyfrowej i roli sztucznej inteligencji w sztuce. W programie są także wystawy, w tym Multiplikacja oraz prezentacje prac studentów i twórców z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że nowe media to nie tylko ekran, ale też instalacje i obiekty w przestrzeni. W Orientarium Załódź pojawiła się nowa atrakcja dla odwiedzających. Od 4 maja kąpiele słoni przeniesiono na wybieg zewnętrzny, gdzie można obserwować zwierzęta w bardziej naturalnych warunkach. To wyjątkowe widowisko będzie dostępne tylko przez około 1,5 miesiąca do połowy czerwca. W tym czasie słonie będą korzystać z przestrzeni na świeżym powietrzu, a odwiedzający zobaczą ich codzienne zachowania związane z wodą i pielęgnacją. Zmiana związana jest z modernizacją wewnętrznego wybiegu, który zostanie przygotowany na przyjęcie nowej samicy słonia. Prace mają poprawić warunki i standardy opieki nad zwierzętami. Kąpiele można oglądać z 3 nowych punktów widokowych. Zoo podkreśla, że wybieg zewnętrzny jest dla słoni naturalnym i bezpiecznym środowiskiem, a całe wydarzenie odbywa się pod nadzorem opiekunów. Nowa atrakcja ma połączyć edukację z rozrywką i przyciągnąć zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Łódź.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.

0: Tak minął dzień w naszym regionie. Czyli to, co zebrali i przedstawili na naszej antenie dziennikarze i reporterzy Radia Parada. Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada.
1: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne sportowe podsumowanie dnia. Zaczynamy od wydarzeń międzynarodowych i występu łodzianek w Szawlach na Litwie. To były zawody, które przyciągnęły zawodniczki z różnych krajów i stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Rywalizacja była wymagająca od samego początku. W takich startach nie ma miejsca na błędy, bo poziom jest wyrównany, a o końcowych wynikach decydują detale. Przygotowanie techniczne, koncentracja i dyspozycja dnia. Zawodniczki z Łodzi zaprezentowały się bardzo solidnie, osiągając rezultaty, które pokazują, że są dobrze przygotowane do rywalizacji międzynarodowej. To szczególnie ważne w kontekście rozwoju sportowego. Starty zagraniczne to zupełnie inne doświadczenie niż zawody krajowe. Inne tempo rywalizacji, inne style i inne podejście do przygotowania. Łodzianki musiały odnaleźć się w tej rzeczywistości i zrobiły to skutecznie. Pokazały, że potrafią rywalizować z zawodniczkami z innych krajów i utrzymywać wysoki poziom. Takie występy mają ogromne znaczenie. Budują pewność siebie, uczą radzenia sobie z presją i pozwalają zdobywać doświadczenie, które procentuje w kolejnych startach. Warto też podkreślić, że udział w zawodach międzynarodowych to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także reprezentowanie miasta i regionu. Łódź była obecna na arenie międzynarodowej i została tam dobrze zaprezentowana. Przenosimy się teraz do piłki nożnej i ŁKS-u Łódź. W centrum uwagi znalazł się Sebastian Chrzanowski, zawodnik, który wyróżnia się swoimi umiejętnościami technicznymi. Można go określić jako mistrz dryblingu i nie jest to przypadek. To piłkarz, który potrafi zrobić różnicę w grze 1 na 1. W dzisiejszej piłce nożnej, gdzie wiele zespołów opiera swoją grę na organizacji i taktyce, zawodnicy o takich umiejętnościach są niezwykle cenni. Sebastian Chrzanowski potrafi przełamywać linię obrony, wchodzić w pojedynki i wygrywać je dzięki technice oraz odwadze. Jego styl gry opiera się na dynamice, kontroli piłki i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. To zawodnik, który nie boi się ryzyka. Wchodzi w dribbling, podejmuje próby minięcia rywala i często wychodzi z tych pojedynków zwycięsko. Dribbling w jego wykonaniu to nie tylko efektowność, ale przede wszystkim skuteczność. To element, który pozwala tworzyć przewagę i otwierać przestrzeń dla całego zespołu. Takie zagrania mają ogromne znaczenie w ofensywie. Jedno udane wejście w dribbling może stworzyć sytuację bramkową. Warto zwrócić uwagę na to, że zawodnicy o takich umiejętnościach zawsze byli ważną częścią futbolu. To element, który przyciąga kibiców i buduje widowisko. Sebastian Chrzanowski wpisuje się w tę tradycję piłkarzy kreatywnych, odważnych i potrafiących zrobić coś nieprzewidywalnego. To profil zawodnika, który może mieć duży wpływ na grę zespołu. Na zakończenie przenosimy się do siatkówki i PGE Giekskry Bełchatów. W klubie dochodzi do ważnej zmiany w sztabie szkoleniowym. Z zespołem żegna się trener przygotowania motorycznego Grzegorz Kurek. To postać, która odpowiadała za przygotowanie fizyczne zawodników, a więc jeden z kluczowych elementów funkcjonowania drużyny. Skra zakończyła sezon na 5. miejscu, co jest najlepszym wynikiem od kilku lat i pozwala wrócić do rywalizacji w europejskich pucharach. W takim kontekście rola przygotowania motorycznego jest nie do przecenienia. Nowoczesna siatkówka wymaga nie tylko umiejętności technicznych i taktycznych, ale także bardzo wysokiego poziomu fizycznego. Grzegorz Kurek ma duże doświadczenie w pracy szkoleniowej. Pracował m.in. w Kuprum Lublin czy oraz Hetmanie Włoszczowa. Ma również doświadczenie międzynarodowe. Współpracował z trenerem Mariuszem Sordylem oraz pracował przy reprezentacji Słowacji. Do Skry trafił po pracy w CHKS Chełm, gdzie był częścią projektu, który zakończył się awansem do Plus Ligi. Jego obecność w sztabie była jednym z elementów budowy zespołu, który w ostatnim sezonie osiągnął najlepszy wynik od kilku lat. Po zakończeniu rozgrywek zdecydował się jednak na zmianę i odejście z klubu. Jak wynika z informacji, chce skupić się na pracy indywidualnej, w tym treningu personalnym. To decyzja, która zamyka pewien etap w jego karierze, ale jednocześnie otwiera nowy. Dla Skry oznacza to konieczność znalezienia następcy, osoby, która przejmie odpowiedzialność za przygotowanie fizyczne zespołu. To nie będzie łatwe zadanie, bo rola trenera motorycznego w siatkówce jest dziś ogromna. To właśnie od przygotowania fizycznego zależy wytrzymałość, dynamika, a także odporność na kontuzje. Każda zmiana w tym obszarze może mieć wpływ na funkcjonowanie drużyny w kolejnym sezonie. Dlatego decyzje podejmowane w najbliższym czasie będą bardzo istotne dla przyszłości zespołu z Bełchatowa.
0: Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada. Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Radio Parada. Lokalnie najlepsi, ale kulturalnie.
2: W łódzkich kinach do zobaczenia Michael. To film biograficzny, który opowiada historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie muzyki. To nie jest tylko opowieść o sukcesie, ale o drodze, jaka do niego prowadziła. Widzimy tu zarówno momenty wielkiej kariery, jak i te trudniejsze, mniej takie oczywiste. To film o pasji, pracy i ogromnym talencie, ale też o presji, z jaką trzeba się mierzyć na szczycie. I to właśnie robi największe wrażenie. Pokazanie człowieka, a nie tylko legendy. Tempo jest spokojniejsze, bardziej emocjonalne, ale dzięki temu historia zostaje w głowie na dłużej. To kino dla tych, którzy lubią prawdziwe historie i chcą zobaczyć coś więcej niż tylko efekt końcowy sukcesu. No słuchajcie, po takim seansie człowiek zaczyna inaczej patrzeć na to, co widzi się na scenie. No a właśnie na dużym ekranie do zobaczenia jest film Michael, dramat biograficzny przypominający nam króla muzyki pop. 17 maja ulicą Piotrkowską przejdzie parada inspirowana klimatem lat 20. Wydarzenie rozpocznie się w pazarzu Rubinsteina i poprowadzi uczestników przez centrum miasta przy akompaniamencie muzyki na żywo. W programie zaplanowano występy zespołów Dixielandowych, pokazy tańca swingowego oraz wspólną naukę podstaw Charlestona. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą stylizację retro, a na trasie przewidziano przystanki muzyczne. Finałem wydarzenia będzie ogłoszenie wyników konkursu. Całe to wydarzenie odbędzie się 17 maja w godzinach od 12 do 15. W dniach 22-24 maja Manufaktura w Łodzi będzie obchodzić 20-lecie działalności. Program jubileuszu obejmuje koncerty plenerowe oraz wydarzenia towarzyszące na rynku kompleksu. 22 maja na scenie wystąpi T-Love w historycznym składzie z czasów płyty Prymityw z Muńkiem Staszczykiem, na czele oczywiście. Gościnnie podczas koncertu pojawi się Sarsa. Tego samego dnia zagra również zespół Modelki, jeden z najpopularniejszych projektów młodego pokolenia na polskiej scenie, znany m.in. z utworów Chyba, że z Tobą i On Me. 20. urodziny Manufaktury w dniach 22 do 24 maja na rynku Manufaktury w Łodzi. 23 maja odbędzie się kolejna edycja biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run, jednego z największych biegów ulicznych na dystansie 10 km w Polsce. W poprzedniej edycji linię mety przekroczyło ponad 8 tysięcy uczestników, a w tym roku na liście startowej jest już ponad 12 tysięcy biegaczy. Start i meta biegu zostaną zlokalizowane przy dworcu Łódź Fabryczna. Nowością tego roku będzie odwrócony kierunek trasy oraz jej poprowadzenie szerokimi arteriami na początkowym odcinku, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo uczestników. To wydarzenie 23 maja, start biegu głównego o godzinie 19. W dniach 29 i 30 maja odbędą się Juvenalia 2026 w Łodzi, największe studenckie wydarzenie muzyczne w mieście, organizowane wspólnie przez Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z miastem Łódź. 29 maja na scenie pojawią się m.in. Beata Kozidrak, X-Camp, Sentino oraz Sokół. Dzień później wystąpią Bambi, Koma, Fukaj oraz ich troje. Program łączy współczesne brzmienia z artystami o ugruntowanej pozycji na polskiej scenie. Wydarzenie odbędzie się na zielonym terenie przy ulicy Lutomierskiej w Łodzi, gdzie powstanie miasteczko festiwalowe ze strefą gastronomiczną i dodatkowymi atrakcjami. To wszystko 29 i 30 maja w Łodzi.
0: Ale kulturalnie. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Tak minął dzień w naszym regionie.
3: Autopromocja.
0: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00. Od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia. Bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3,69 zł. Powodzenia.
3: Autopromocja.
0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
4: Maciej Dobrowolski, dzień dobry. No i będzie fajnie, bo nie może być inaczej wtedy, kiedy gadamy o na przykład psiakach. No o kotach też możemy pogadać, panie dyrektorze, ale ja jestem psiarski. Panie dyrektorze, pan jest psiarski czy kociarski?
5: Psiarsko-kociarski, absolutnie. Uważam, że dom prawdziwy ma psa i kota.
4: Albert Kurkowski powiedział te słowa, wiceprezydent Światowej Federacji Felinologicznej, pełniący obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi na ulicy Marmurowej. Kłaniam się, panie dyrektorze.
5: Dzień dobry, witam.
4: Ale ta federacja niech pan to dobrze powie.
5: Felinologiczna, od feline, kot i logos nauka, czyli felinologia, nauka o kotach, tak jak kynologia, nauka o psach.
4: Czyli jednak te koty to troszkę bardziej.
5: Tak, troszkę bardziej, ale psy też. Także to zawsze było na obie strony i równo. Ale jeśli chodzi o koty, faktycznie trochę bardziej, bo jestem międzynarodowym sędzią felinologicznym, odkąd skończyłem lat 25, bardzo dawno temu to było. I byłem wówczas najmłodszym sędzią na świecie, jak pamiętam, bo od 25 lat wolno robić egzaminy. I zjeździłem kawał świata, oceniając te koty na wystawach. Pisząc o kotach, nawet popełniłem kilka książek, byłem redaktorem naczelnym miesięcznika kociego, ale także działałem w różnych klubach felinologicznych, które nie tylko zajmowały się kotami rasowymi i wystawowymi, ale także pomocą kotom bezdomnym. Między innymi byłem inicjatorem obchodów Światowego Dnia Kota w Polsce, to ja je tu wymyśliłem, przy okazji których rozpętałem też burzę pod tytułem Rasowce Dachowcom, gdzie kluby felinologiczne wspierały, pomagały lokalnie swoim schroniskom dla zwierząt i miejscom, gdzie przechowywane były zwierzaki bezdomne.
4: Czy koty, kiedy im się pomaga, kiedy okazuje im się czułość, umieją podziękować?
5: Koty są introwertykami, które mają ekstrawertyczne poglądy na życie. Ja myślę, że koty bardzo pokazują i bardzo świetnie komunikują się ze swoimi opiekunami i one potrafią fantastycznie przekazać miłość, aczkolwiek kiedy merdają ogonem, to należy zejść im z drogi.
4: No, tutaj trzeba rzeczywiście powiedzieć kotom, że są no takie troszeczkę mniej towarzyskie, jeśli chodzi na przykład o rozgrywanie brydża, już jego jako czwartego do brydża nie posadzimy, natomiast takiego pimpka, takiego, bo ja jestem psiarz, takiego pimpka już możemy. Takich pimpków ile macie w tej chwili w schronisku na Marmurowej Włodzi?
5: Mamy w tej chwili około 110 kotów i około 110 psów i 60 kotów. Oczywiście te liczby są zmienne cały czas. Rocznie trafia do nas ponad 1300 zwierząt, ale wiele z nich odbierane jest przez swoich właścicieli, którym te zwierzaki zaginęły, a inne znajdują domy, ponieważ no, staramy się robić bardzo dużo różnych akcji, które będą promowały schronisko i promowały odpowiedzialne, mądre adopcje.
4: A kiedy przyszedł pan do schroniska, było to...
5: 2,5 roku temu.
4: To jak wyglądał stan psowy i kotowy w schronisku?
5: Było wtedy ich zdecydowanie więcej. W schronisku było prawie 400 psów i około 150 kotów. Faktycznie był to stan taki na granicy. W tej chwili to właśnie dzięki tym odpowiedzialnym adopcjom, dzięki akcjom, których robimy bardzo dużo, pokazujemy, że schronisko na Marmurowej w Łodzi to miejsce, w którym jest najwięcej miłości na metr kwadratowy i warto tam przyjść, bardzo żeby znaleźć swojego przyjaciela.
4: Warto tam przyjść, a każdy może tam przyjść poszukać przyjaciela?
5: Każdy. jesteśmy czynni codziennie, zazwyczaj od godziny 8 do 16, a w czwartki i piątki mamy wydłużone godziny pracy do 18. Jesteśmy czynni we wszystkie dni świąteczne także. Zapraszamy. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe i stronę internetową, ponieważ nie można do nas przyjść, żeby sobie pooglądać zwierzęta. Wchodząc na teren schroniska, musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta się wtedy podniecają, szczekają, mogą się pogryźć, jeżeli jest ich więcej niż jedno w kojcu. Nie ma sytuacji, gdzie byłoby więcej niż dwa, ale to niepotrzebnie nakręca te zwierzaki. Więc jeżeli wybierzemy sobie na stronie internetowej jednego, dwa, trzy, a nawet pięć psów, to my wyprowadzamy je na wybiegi, gdzie można się z nimi poznać, pobawić, a także zapraszamy na akcję wyprowadzania zwierząt, które robimy już od zimy. Wcześniej nazywały się one Rozgrzej Słodziaka, a teraz Wybiegaj Słodziaka. Tak zadecydowali łodzianie w głosowaniu i faktycznie przychodzą, by nasze psy wyprowadzać z całymi rodzinami.
4: A ja dzisiaj w studiu Radia Parada rozmawiam z gościem Radia Parada, którym jest dyrektor, pełniący obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi na ulicy Marmurowej. Wróćmy do tych statystyk. Powiedział pan, że było tych psów i kotów sporo, kiedy pan zastał. A co się stało, że teraz jest mniej? To jest lepiej, czy to jest gorzej, jak jest ich mniej?
5: Najlepsze schronisko to puste schronisko. Natomiast oczywiście lepiej, bo te psy mają lepsze warunki. Zostały w lepszych kojcach, ponieważ mogliśmy faktycznie rozebrać, zlikwidować takie miejsca, które były niegodne do tego, żeby je tam przechowywać. Jesteśmy w trakcie remontów. Zmieniliśmy główny budynek schroniska, w którym przede wszystkim zmieniliśmy całą strefę weterynaryjną. Teraz połowę tego budynku to stanowi klinika i mamy tam duży gabinet weterynaryjny.
4: Leczycie
5: fantastyczną.
4: Tam własne zwierzęta?
5: Tak, mamy tam lekarzy swoich zatrudnionych, którzy mają salę operacyjną, rentgen, sale przedoperacyjne, szpital psi, szpital koci, także to wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej też wygląda strefa adopcyjna, gdzie można przyjść, porozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się adopcjami. Można w godnych warunkach to zwierzę poznać. Mamy bardzo fajną kociarnię. Dzisiaj kończy się malowanie zewnętrznej elewacji tej kociarni i wszystkich wybiegów zewnętrznych. To dzięki naszym sponsorom udaje nam się to wszystko zrobić bez pieniędzy.
4: A ja właśnie chciałem zapytać się. Nie da się robić bez pieniędzy. Fajnie, jak się znajdzie sponsora, fajnie, jak on da farby, fajnie, jak da jeszcze pieniądze i tak dalej, ale to jest jakaś kropla w morzu na to wszystko. Potrzebne są większe pieniądze. Kto za to płaci?
5: Miasto. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, jednostką miejską i my możemy przyjmować zwierzęta tylko z miasta, ponieważ to miasto jest odpowiedzialne za walkę z bezdomnością. Każda gmina w Polsce. I to miasto utrzymuje schronisko i finansuje również duże remonty, ale nie chcemy się skupiać tylko na mieście i znajdujemy też dodatkowo swoich sponsorów, którzy dodatkowo kupują nam coś, a to potrzebne smycze, od bardzo prostych rzeczy do takich bardzo poważnych, jak dzisiejsze malowanie elewacji zewnętrznej budynku kociarni.
4: Ale bardzo dużo przy okazji robicie tego wszystkiego, bo można byłoby się zamknąć w cudzysłowie oczywiście, w swoich czterech ścianach, zajmować się psami w najlepszy z możliwych sposobów, ale to nie pan, to nie wy.
5: Nie. Myśmy właśnie przed 2 laty otworzyli to schronisko. Rozebraliśmy gruby więzienny mur, otworzyliśmy furtkę, która była na stałe zamknięta i wpuściliśmy ludzi do nas. Każdy może przyjść. Mamy wolontariuszy, 117 wolontariuszy, było ich 8. No więc teraz te zwierzaki wychodzą na spacer. Bardzo fajna akcja niebawem się skończy, zrobiona przez absolwentów i studentów Politechniki, którzy wymyślili specjalną aplikację. Tak. Łódzka Politechnika zrobi nam aplikację, która będzie rejestrowała wychodzenie każdego psa ze schroniska na spacery. Ułatwi to bardzo kontrole weterynaryjne, ponieważ takich kontroli mamy również bardzo dużo z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. I one faktycznie wychodzą na spacery. Te zwierzaki bawią się, są coraz bardziej socjalne, przez co łatwiejsze są do adopcji.
4: A mam jakieś tam doświadczenie życiowe związane z psami, bo przez wiele lat, kiedy mogłem sobie na to pozwolić, psiaka miałem. A co z ludźmi, którzy, tak jak ja w tej chwili, choćby ze względu na pracę, nie mogą sobie pozwolić na posiadanie psa? Czy tacy ludzie, którzy wiedzą, że tego psa od was nie wezmą, ale chcą przynajmniej choć troszkę pomiziać, wyprowadzić, pogłaskać, pogadać, powymieniać się poglądami z takim Azorem czy kotem, co kto woli, oni mogą też?
5: Tak. Poza tym, że można zostać wolontariuszem, ale trzeba zadeklarować choćby ze kilka spacerów w miesiącu z takim psiakiem, czy też mizianie kociaka, to zrobiliśmy zimą właśnie akcję pod tytułem Rozgrzej Słodziaka, na którą zaprosiliśmy łodzian, którzy chcieliby wyprowadzić nasze psy. Było zimno, było nieprzyjemnie i te psy siedzące w kojcach marzły i było im po prostu źle. W związku z tym stwierdziliśmy, że warto te zwierzaki rozgrzać i stąd pomysł na akcję Rozgrzej Słodziaka. Na pierwszą akcję, jaką zorganizowaliśmy, przygotowaliśmy 80 psów, licząc na to, że 50 z nich wyjdzie. Na tą pierwszą akcję przyszło ponad 500 osób, które chciało wyjść z psami, więc zabrakło nam psów w schronisku. Od kolejnej akcji zrobiliśmy bezpłatne bileciki do pobrania na stronie internetowej, żeby sobie zarezerwować psa. I teraz te bileciki są do pobrania przed akcjami. Organizujemy je dwa razy w miesiącu. Akcja zmieniła nazwę z Rozgrzej Słodziaka na Wybiegaj Słodziaka. I takie akcje organizujemy w tym miesiącu 9 i 23 maja.
4: W sobotę 9 maja i również w sobotę 23. To sobota, tak, dobrze patrzę w kalendarz.
5: Tak, to prawda. I jedna z tych akcji będzie również przygotowana specjalnie dla seniorów, gdzie wytypujemy takie pieski, które są łatwiejsze do obsługi, na pewno nie ciągną i będą chciały radośnie przejść z seniorem. I dla seniorów będzie to zrobione w taki sposób, że nie tylko w internecie będą mogli pobrać sobie taki bezpłatny bilecik, ale również zarezerwować sobie wyjście z psem telefonicznie.
4: Albert Kurkowski, wiceprezydent Światowej Federacji Felinologicznej, pełniący obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi na ulicy Marmurowej. Dzisiaj jest Państwa gościem i moim gościem. Opowiadamy sobie teraz z panem dyrektorem o imprezach, które się szykują, ponieważ tych imprez jest naprawdę sporo i ta moja rozpiska wygląda imponująco. U pana pewnie tego jest dużo więcej. No tak, jest tego sporo. Po co tyle pan tego robi?
5: Chcemy pokazać, że faktycznie w tym schronisku można znaleźć swojego przyjaciela. Każdy, kto chce mieć psa lub kota, zapraszamy. Chciałbym, żeby schronisko na Marmurowej kojarzyło się faktycznie z miejscem, gdzie można wzbogacić swoją rodzinę o nowego członka. I to ważne, żebyśmy pokazywali to miejsce jako miejsce nie tylko nieszczęśliwych, biednych psów siedzących w kojcach, ale też miejsce, w którym można przyjść, można się czegoś nauczyć, można zostać wolontariuszem, można pobawić się z psami, można wyjść z nimi na spacer. Chciałbym bardzo, żeby powstała, to już jest w planach, taka strefa edukacyjna dla dzieci i młodzieży, ale też taka, gdzie w weekend będą mogły przyjść rodziny z dzieciakami i pobawić się z psem, bo tak jak pan wspomniał, nie każdy może mieć psa z różnych powodów, czy też kota, ale chciałby spędzić czas, chciałby nauczyć dzieciaki empatii. Więc schronisko moim zdaniem to też takie miejsce, w którym te zwierzaki się socjalizują, uczą się bycia z człowiekiem, bo wiele z nich miało ciężkie życie, trafiały do nas, często nie wiemy dlaczego do nas trafiły, z jakich powodów, ale są to też zwierzęta z odbiorów interwencyjnych, gdzie są bite, gdzie siedzą na łańcuchach, gdzie są w bardzo złym stanie. Są to zwierzęta powypadkowe, które trafiają do nas. Są często od razu operowane. Nie zawsze te operacje i to leczenie się udaje. Są zwierzęta bardzo chore, które do nas trafiają, z jakimiś guzami, które trafiły na ulicę z różnych powodów. Mogły komuś uciec, ale mógł je też ktoś wyrzucić lub też kogoś nie było stać na leczenie tego zwierzęcia. One często mają bardzo tragiczne historie, które, tak jak mówiłem, nie zawsze znamy, ale zawsze staramy się tym zwierzakom pomóc. Jeżeli nie możemy im pomóc znaleźć domu, to staramy się im pomóc godnie odejść.
4: W sobotę 9 maja będziemy mogli wbiegać słodziaka. Podobna impreza będzie się działa za 2 tygodnie, czyli 23 maja również w sobotę. Ale powiedzmy jeszcze o tej imprezie, wydarzeniu, to impreza, złe słowo, które będzie miało miejsce 16 maja również w sobotę. Co tam się będzie działo?
5: 16 maja duże senioralia w łódzkiej manufakturze, a my będziemy również tam mieli swój namiot i będziemy tam od godziny 10 do 16 opowiadać o schronisku. Będą wolontariusze, będą nasi pracownicy i będzie bezpłatne chipowanie zwierząt, łącznie z ich rejestracją w bazie Safe Animal, i to wszystko będzie się odbywać bezpłatnie, także psy i koty przyniesione tego dnia będą mogły być zaczipowane, a chipowanie jest niezmiernie ważne, niezmiernie istotne do identyfikacji zwierząt i do tego, że w chwili, kiedy nam takie zwierzę zaginie, będziemy mogli łatwiej je odnaleźć, bo w bazie danych będą nasze dane. Sam chip to jest wielkości ziarenka ryżu, mały transponder wszczepiany pod skórę, zazwyczaj z lewej strony szyi zwierzęcia, który po przejechaniu czytnikiem elektronicznym pokazuje numer. I ten numer dopiero w bazie danych musi być zarejestrowany, żeby skierował do właściciela zwierzęcia. Także to jest najlepszy w tej chwili sposób na to, by zidentyfikować zwierzaka.
4: Zanim powiem, co się będzie działo w drugiej połowie maja, bo na razie obskoczyliśmy pierwszą połowę maja, a druga połowa, im goręcej w powietrzu, tym goręcej i u was w kalendarzu. Ale ja chciałem zadać pytanie, no bo z wykształcenia jest pan aktorem.
5: To prawda.
4: To co się stało, że zajął się pan psami i kotami i to zajął się pan w sposób zawodowy, profesjonalny, bo to, co pan robił, to jeszcze my powiemy. Bo pan był także urzędnikiem, takim ważnym urzędnikiem, który dużo dobrego formalnie zrobił dla tych zwierzaków. No dobra, to już powiedzmy teraz. No, jeździł pan do ministerstwa i to regularnie, bo był pan.
5: Byłem pełnomocnikiem ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt.
4: Poważnie brzmi.
5: Poważnie brzmi i udało mi się być nim przez kadencję 4 ministrów. Także to trochę trwało faktycznie. Wiele rzeczy starałem się zrobić, żeby poprawić przepisy dotyczące zwierząt. Jedną z tych, które udało się wprowadzić w życie, to było rozporządzenie ministra rolnictwa do spraw schronisk dla zwierząt i to faktycznie przeszło. Jeszcze wiele innych chciałem też zrobić, prace nad nimi trwały, niektóre projekty są złożone i czekają, między innymi sprawa związana z hodowlą psów i kotów rasowych, czy też właśnie identyfikacją zwierząt, czy też ubojem karpi, czy też wieloma innymi sprawami związanymi ze zwierzętami gospodarskimi, bo musimy pamiętać, że zwierzęta no to nie tylko psy i koty.
4: To prawda, to w takim razie wróćmy do tych psów i kotów. 20 maja mam zapisaną kolejną datę.
5: Senioralia w kociarni. Tak, zapraszamy na senioralia w kociarni między godziną 10 a 14. Będzie można przyjść. Zapraszamy przede wszystkim seniorów, bo to będą senioralia ogólnoludzkie, i pomiziać się z kotem.
4: Koty mamy odhaczone. Jedźmy z tej środy 20 maja związanej z kotami do niedzieli 24 maja. A wtedy co się będzie działo na stadionie Widzewa?
5: Na stadionie Widzewa również będzie ciąg dalszy senioraliów i my tam będziemy i będziemy tam również opowiadali o schronisku, będziemy opowiadali o odpowiedzialnych adopcjach i będzie można spotkać się z naszymi zwierzakami.
4: I koniec miesiąca nam został w takim razie, skoro już taki sobie robimy chronologicznie układany plan, tak jak i na pańskiej kartce, tak i na mojej. Patrzę dalej, 30 dzień maja. To będą targi, które nazywają się Pet Fair, pisane tak jak Fair Play Fair. Pet Fair.
5: Tak, to znane targi, które odbędą się w hali Expo i tam też zostaliśmy zaproszeni, tam też będziemy i tam też będziemy mieli bezpłatne chipowanie, także serdecznie zapraszamy tych, którzy chcieliby swojego zwierzaka zaczipować z bezpłatną rejestracją w bazie danych. To jest bardzo ważne, bo sam chip niewiele znaczy, ale chip musi mieć odpowiednik w bazie danych, żeby można było tego zwierzaka znaleźć.
4: Panie dyrektorze, jest jeszcze impreza, której nazwa szczególnie jest bliska mojemu sercu i podoba mnie się osobiście, dlatego że nazywa się to Parada Kundelków. Ten pierwszy człon nazwy jest idealny, ten drugi również, bo kocham kundelki. Parada Kundelków w sobotę 31 maja w Łodzi.
5: Połączona z obchodami Dnia Dziecka i to będzie duża impreza, nasza trzecia już Parada Kundelków, taka naprawdę huczna. Poprzednie zgromadziły, mimo fatalnej pogody pod psem, zgromadziły około 700 osób, więc mamy nadzieję, że tym razem pogoda będzie piękna, a ludzi będzie dużo. Parada Kundelków rozpocznie się od pasażu Schillera na ulicą Piotrkowską, przejdziemy aż do Parku Śledzia, czyli Parku Staromiejskiego i tam przy Stanku Architektów, to jest taki długi, fajny budynek tramwajowy. Tam będziemy mieli prelekcje różne i również bezpłatne chipowanie. Idą z nami tradycyjnie Animal Patrol, Straż Konna, Policja, Straż Pożarna i tam do tego prawdopodobnie Służba Więzienna. I to wszystko, wszystkie służby związane ze zwierzakami, które mają zwierzaki, idą z nami, dołączają do nas łodzianie ze swoimi psami, niezależnie od tego, czy rasowymi, czy nierasowymi.
4: Czyli to jest tylko taką nazwą, ale się nie trzeba tak bardzo sugerować.
5: Nie, absolutnie. Każdy pies jest mile widziany, każdy człowiek, który kocha psy, również. Także serdecznie zapraszamy na Paradę Kundelków. Więcej informacji będzie w naszych mediach społecznościowych i na pewno w lokalnej prasie.
4: Całkiem nieźle radzicie sobie z tymi mediami społecznościowymi. Czy to jest także zasługa tego, że odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu są w pańskim schronisku?
5: Staram się znaleźć same najodpowiedniejsze osoby, które przede wszystkim kochają zwierzaki i wszyscy, którzy pracują w tym schronisku, również mają w zakresie obowiązków pielęgnację i opiekę nad zwierzętami.
4: Ponieważ tych imprez było dużo, o których powiedzieliśmy, wcale nie dziwię się, jeśli państwo chcielibyście to zobaczyć przed oczami. Jestem wzrokowcem, więc dla mnie fajne jest to, co napisałem sobie na tej kartce. Ale jakbym chciał zobaczyć, abym tej kartki nie miał, to gdzie bym mógł zobaczyć? Co mam wpisać, gdzie szukać?
5: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową Schronisko Łódź w Google'ach i wyskoczymy. Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. Tam również mamy informacje. No i mam jeszcze jednego newsa, mianowicie właśnie na Paradę Kundelków szykujemy pierwszy numer naszego biuletynu informacyjnego pod tytułem Słodziaki. On będzie wydawany w wersji papierowej i cyfrowej. A przygotowywać go będą studenci dziennikarstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
4: A te słowa wszystkie powiedział dzisiaj państwu i mi Albert Kurkowski, który jest pełniącym obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi na ulicy Marmurowej. Cztery schroniska, które mimo tego, że tych psiaków jest dużo mniej niż kiedyś, to one zawsze są i te koty są też zawsze i warto tam zajrzeć najpierw na sociale, a potem na żywo.
5: Zapraszamy serdecznie. Tak jak wspomniałem, w naszym schronisku znajdziecie państwo prawdziwego przyjaciela, nowego członka rodziny i nie należy się obawiać tego miejsca. To nie jest miejsce smutne, ono się bardzo zmienia i to jest na pewno miejsce, w którym jest najwięcej miłości na metr kwadratowy w tym mieście.
4: Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
5: Dziękuję.
0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.

Noc w super rytmach w Radiu Parada. Łódź 96 i Opoczno 97 i 8 FM.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00. Od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia. Bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3,69 zł. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada. A come on, yeah.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.
2: This one I feel in broken hearts.

0: Radio Parada.
1: Minęła godzina druga.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Tak gra radio.

Radio Parada w super rytmach. Noc w super rytmach z Radiem Parada. Łódź 96 i Opoczno 97,8 FM.